0: kochaj albo rzucaj.
1: Witam serdecznie, program Kochaj albo rzucaj, Anno. Mam twoje zgłoszenie przed sobą, cześć.
2: Witam serdecznie.
1: Zaczęłaś ładnie, od tego, że facet, do którego będę dzwonić, uwielbia nasz program.
2: Uwielbia, tak, oczywiście, słucha was non stop.
1: No to nas to cieszy, bo to znaczy, że to nasze barwy. Czego on nie rozumie, co żeś uczyniła, kto komu zrobił kilka przykrości, kto do kogo jakoś się nieładnie odezwał?
2: No my mamy taką troszkę przykrą historię, nie, bo straciliśmy niedawno dzieciaczka po prostu, no i to wszystko, ta frustracja nam troszeczkę narosła. No ja troszkę krzyczałam, on też taki troszeczkę napięty i tak, no wiadomo, to jest taka sytuacja, że bardzo ciężko jest troszeczkę zapanować nad emocjami. Troszkę
1: no chyba największa strata na świecie, tak, Ania, jaka może się przydarzyć rodzicom, nie?
2: No niestety, no czasami tak bywa. I troszeczkę się obwinialiśmy, wiadomo, no bo to człowiek jak nie może się czegoś pogodzić, to się obwinia, no i troszeczkę głupot palnęliśmy. Ja też troszeczkę taka troszkę awanturna, jestem krzykliwa czasami, troszkę za dużo decibeli idzie, no i niestety zaszalałam za grubo. Powiedziałam za dużo słów, których nie powinnam powiedzieć.
1: Ile czasu jesteście razem?
2: No 4 lata, no to już kawałek jest.
1: Jak dawno miała miejsce tragedia rodzinna?
2: 2 miesiące temu.
1: Ujojojoj.
2: Siedzinka właśnie, dlatego mówię, no trochę to narosło, nie?
1: To jest faktycznie trudna sytuacja. Ludzie czasami potrafią się przez taką sytuację rozstać.
2: No i właśnie ja tego bym nie chciała. Właśnie tego bym nie chciała, bo wiem, że to po prostu jest taka sytuacja, że zamiast człowiek się wspierać, to czasami walczy ze sobą, a to jest niepotrzebne.
1: A czy macie jeszcze inne dzieci?
2: Ja mam z pierwszego związku, on nie ma, ale to właśnie to było jego pierwsze dziecko i dlatego może to jest tak.
1: Jasne. Teraz cię nie będę dopytywać o te trudne rzeczy, natomiast poza anteną na pewno jeszcze cię dopytam, by bardziej przygotowany zadzwonić do Adriana. Jaka jest sytuacja? Kłótnie, brak dogadywania się, spoglądanie na siebie wilkiem, obwinianie się, noszenie w sobie tak zwanej cykającej bomby, czyli tykającej bomby. I co jeszcze?
2: No, myślę, że już teraz troszeczkę złagodniał, tak, aczkolwiek no jeszcze jest tak, że jest troszkę na mnie zły.
1: Nie chcę ci wybaczyć tego, co usłyszał.
2: Trochę ma chyba czas.
1: Dobra. To dzwonimy do Adriana, no i chcemy usłyszeć, jakie to będzie zakończenie. Czy powie, że kocha, czy ku zaskoczeniu wszystkich, że nie jest gotowy tego powiedzieć, powie, że na obecną chwilę rzuca. Kochaj albo rzucaj, Adrian. Trzymacie kciuki za dziewczynę, a ja zapraszam Ankę poza antenę na szczerą rozmowę.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: A dzień dobry, Adrianie.
1: Dzień dobry.
2: Nazywam się Paweł Pawelec. Wiesz, z kim gadasz?
1: No wiem, ale tak troszkę, kurczę, nie dowierzam i tak jakoś...
2: Kłania się Pawelec.
1: Puszczany, kurczę, z czegoś...
2: Nie, spokojnie, no. Należy ci się ten telefon. Tak żeśmy uzgodnili z miłośniczką horrorów o zombie, z miłośniczką kawy oraz no takich egzotycznych wyjazdów gdziekolwiek.
1: No to kojarzę.
2: No to już wiesz, o co chodzi. Przedstawiam wam dziewczyny przystojnego bruneta. Bardzo lubi zadbać o siebie. Nad wami chmury. Wiesz o tym, sytuacja rodzinna bardzo trudna. Wypominanie sobie i obwinianie, no bo kto by chciałby taką tragedię, jaką wam się przydarzyła, wziąć na siebie, tak? I powiedzieć, że to moja wina. A w związku z tym, że ty jesteś na co dzień żartowniś i to w dodatku bardzo inteligentny mistrz puenty, ciężko jest jej z tobą wygrywać słowne pojedynki. Więc cię kąsa obwinia. Bo wtedy jest jej i wydaje się lepiej. Tak, jej się wydaje, że jest jej lepiej. Dzwonię, żeby cię przeprosić za dużo przykrych słów, za obwinianie cię w sytuacji, w której powinniście się na pewno wspierać. Po to dzwonię. Pamięta te chwile, kiedy zaczepialiście się na www, bo takżeście się poznawali 4 lata. Nie chciałaby tego stracić. Przyznała mi się, że jest zimną, zamkniętą w sobie, roszczeniową, i tu nie użyję tego słowa, bo się ciśnie, kobietą, awanturującą się o wszystko, pyskatą, lubiącą mieć rację.
1: Jednak
2: całą złożoną w dłoniach miłośnika kebabów, faceta, który niedawno zdał prawo jazdy i uwielbia jeździć autem. Bo wiem, że jest średnio, a powinno być super, bo jak ludzie są sobie bliscy, to nieszczęścia powinny cementować miłość. Ja to ci życzę, żebyś był obrzucony przez Ankę jeszcze przynajmniej jej dwójką, trójką dzieci, jeśli dziewczyna da radę coś z siebie tam wycisnąć, zażartował prowadzący w dość trudnej sytuacji rodzinnej. A tobie życzę, żebyś był na tyle mądry, żebyś może nie za każdym razem forsował to, co wiesz lepiej. Gdy zadam pytanie, czy ty ją jeszcze kochasz, wierzysz w to, że może wam się udać i powiedzieć mi, chciałbyś głośno, że jest to miłość twojego życia, czy zupełnie coś innego? Kochamy czy rzucamy?
1: Nie, no myślę, że można to naprawić, tak? Nie, no ja się czuję naprawdę zachwycony tym telefonem i to też na pewno dużo daje do myślenia i jednak no jestem na tak.
2: Aniu, słyszałaś?
3: Słyszałam.
2: Spuścisz trochę z tonu? Anka, teraz ty lecisz, bo to ty przepraszasz. Ty jesteś sprawczynią tego miłego telefonu tak naprawdę. Ty walczysz o to, żeby to się nie rozwaliło. Jedziesz.
3: Przepraszam cię bardzo. Wiedziałam, że ucieszysz się z tego telefonu, bo wiedziałam, że to lubisz. No przepraszam cię, no wiesz jaka jestem, tak? Ale wiesz, że mi na tobie zależy, bardzo cię kocham.
1: Jestem w szoku, naprawdę pozytywnie zaskoczony i na pewno się spotkamy, porozmawiamy dużo.
2: Anka, bo ty powiedziałaś mi, że to jest dusza towarzystwa, on jest taki skrępowany. Że ma takie,
3: myślę, że takie
2: poczucie humoru.
3: Jest w szoku, humoru. Po prostu w szoku jest. No bo nic nie wiedział, zaskoczony z tego.
2: Bardzo dobrze. Nie należy mówić tej drugiej osobie, że będziemy dzwonić w tej sprawie. Bo jeżeli tak zrobimy, to ona podejmie decyzję, zanim ja zadzwonię i nie odbierze telefonu. I nic nie mamy wtedy. Nic nie wiemy. Tylko zaskoczenie może zmienić zdanie. Adrianie, niech żyje miłość! Jest najważniejsza na świecie, o nią zawsze walczyć trzeba. Życzę wam jeszcze wielu bobasów. Życzę wam, żeby ciągnęły się za wami jak łańcuszek na choince.
3: Bez przesady, ale dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
2: Trzymajcie się, pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię

0: Polka wśród rannych, ale nie wiadomo w jakim jest stanie. Na początek najnowsze informacje po tragedii w Modenie. Dron spadł na terytorium Litwy, to prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Koniec pięknej przygody, Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną.
1: Jest poniedziałek, 18 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Polka wśród rannych, MSZ nie zdradza jednak w jakim jest stanie. To po sobotnim ataku we włoskiej Modenie napastnik wjechał autem w ludzi. Później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. Z tym tematem o poranku Michał Rawa.
2: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
2: Dwoje z 8 poszkodowanych doznało na tyle poważnych obrażeń, że konieczna była amputacja ich nóg. Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
0: Do Modeny pojechał prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała oficjalną wizytę na Cyprze. W wiadomościach Litwa, na wschodzie kraju znaleziono rozbity dron. Jak poinformowały służby, to prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec spadł na pole we wsi Samane. W okolicy wprowadzono specjalną procedurę stosowaną zwykle w przypadku zagrożenia wybuchem. Nie wiadomo, kiedy maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. O znalezisku poinformowali okoliczni mieszkańcy. Podobne incydenty są w ostatnich miesiącach coraz częściej odnotowywane w regionie Morza Bałtyckiego. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku paralotniarza w Świeradowie-Zdroju. Mężczyzna spadł z dużej wysokości i trafił do szpitala w Jeleniej Górze.
4: Generalnie jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne. Natomiast no, na ten moment wygląda na to, że miał dużo szczęścia w tym wszystkim.
0: Mówił Piotr Bednarek z Jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego. Zanim na miejsce dotarły służby pierwszej pomocy, mężczyźnie udzielili im świadkowie wypadku. Kostrzyn nad Odrą z szansą na tańsze bilety do Berlina. Niemcy zaproponowali włączenie przystanku w tym mieście do swojej sieci kolejowej. Dzięki temu zniknie tak zwana opłata mostowa. Ceny miesięcznych przejazdówek ze 129 euro spadłyby do 69. To spora oszczędność dla Polaków, którzy jeżdżą do pracy w Berlinie, mówi burmistrz Andrzej Kunt.
5: Nie ma tutaj żadnych, moim zdaniem, dziwnych rzeczy ani żadnych podtekstów. Decyzja będzie należała do strony niemieckiej.
0: Burmistrz wysłał w tej sprawie pismo do wojewody i marszałka. Mieszkańcy pomysł popierają.
6: To dobry pomysł. Integracja europejska według mnie to jest dla Polski szansa.
0: Niemcy też skorzystają, bo takie rozwiązanie oznacza mniejsze obciążenie mostu granicznego. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z córkami, a Lewandowski przemówił do kibiców.
7: Ha sido un honor.
0: To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli.
8: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: Wracamy do pogody i wracamy do Polski. Dzisiaj 18 stopni Celsjusza, z tego co widzę na mapie pogodowej, to najcieplej i dzisiaj wygrywa Olsztyn, ale dzisiaj też wygrywa Polska, bo znowu będzie padało.
1: Tak, deszczu będzie bardzo dużo, w całym kraju będzie się pojawiał, duże zachmurzenie. Najmniej tego deszczu dzisiaj chyba na Pomorzu, ale też tam dosyć chłodno, 14 stopni w Gdańsku maksymalnie, ale również na południu chłodno, 12.
9: No i ostrzeżenia przed burzami dla...

0: Ściany Wschodniej.
1: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
3: Mamy poniedziałek, to 18 dzień maja, tradycyjny dzień dobry, o tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszający na poranny magazyn informacyjny. Był sukces, będzie kontynuacja. Gorzowski magistrat ogłasza drugą edycję programu Remont za mieszkanie, dotyczącą lokali powyżej 80 metrów kwadratowych. Od 20 maja mieszkańcy będą mogli zapoznać się z ofertą kolejnych 11 dużych mieszkań komunalnych. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej miasta w zakładce mieszkania oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych przy ulicy Teatralnej 26. Mówi Wiesław Ciepiel, rzecznik gorzowskiego magistratu.
4: Program Remont za mieszkanie 80+ okazał się dużym sukcesem. Miasto po raz pierwszy włączyło do programu większe mieszkania powyżej 80 metrów kwadratowych i zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże. Spośród 15 lokali wystawionych w pierwszej edycji, aż 12 znalazło nowych najemców. Dlatego miasto uruchamia już drugą edycję programu. Tym razem mieszkańcy będą mogli ubiegać się o 11 kolejnych dużych mieszkań komunalnych. Oferty pojawią się od 20 maja na stronie miasta oraz w Wydziale Spraw Lokalowych. Jak podkreślają władze miasta, bardzo cieszy to, że młode rodziny są zainteresowane właśnie większymi mieszkaniami. To pokazuje, że szukają one nie mieszkań tymczasowych, ale miejsca do życia na dłużej, takiego, w którym będą mogły budować swoją przyszłość, rozwijać rodzinę i planować kolejne lata bez konieczności ciągłego szukania nowego lokum. Program Remont za mieszkanie daje możliwość najmu na czas nieoznaczony oraz rozliczenie kosztów remontu poniesionych przez najemców.
3: Mieszkania będzie można oglądać od 15 do 19 czerwca po wcześniejszym umówieniu wizyty. Natomiast od 15 do 24 czerwca gorzowianie będą mogli składać wnioski.
5: W wakacje ma ruszyć budowa fabryki rakiet w Gorzowie, a od września w Cezibie patronacka klasa. Inwestycja ma kosztować 2 miliardy złotych. Będą produkowane pociski do wyrzutni Homar K. Konsorcjum polsko-koreańskie będzie zatrudniać kilkaset osób i chce wykształcić sobie kadrę. Objęło patronatem klasę technika mechanika, mówi Magdalena Łobuza, dyrektorka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.
6: Technik mechanik ma takie wykształcenie ogólnomechaniczne. Rozmawiamy też o takich szczegółach, które treści w podstawie programowej moglibyśmy poszerzyć dla firmy. Także w tej chwili jesteśmy w trakcie właśnie uzgadniania pewnych takich rzeczy, co my możemy zaoferować, co firma potrzebuje. No firma ma konkretny plan i rzeczywiście chciałaby, żeby uczniowie, których obejmą patronatem pierwszą klasę, żeby to byli właśnie ci pierwsi pracownicy, którzy będą w fabryce.
5: Okej, bo właśnie tak chciałam zapytać, czy ta klasa patronacka, w cudzysłowie rakietowa, to ona już od września ma ruszyć?
6: Tak, taki jest plan, takie są założenia. Oczywiście to też zależy od wielu warunków, więc też no, chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy na etapie takich uzgodnień. Firma jest bardzo mocno zainteresowana. To jest konsorcjum polskiej firmy i koreańskiej. To są osoby, które widziały już nasze warsztaty, są zachwycone warsztatami. Myślę, że to też był jeden z powodów, że rzeczywiście Gorzów został wybrany do tej inwestycji. To myślę, że takim jednym kamyczkiem i jedną cegiełką też my byliśmy, bo pamiętam, że naprawdę byli bardzo, bardzo zadowoleni. Myślę, że ja to też już kilka razy powtarzałam, że my czasami nie doceniamy tego, co mamy w Gorzowie. My gościmy wielu gości na swoich warsztatach. Jeden z dyrektorów z Pomorskiego powiedział, że to jest kosmos i on chyba wybierze się do swojego prezydenta. Miasto zainwestowało ogromne środki i mamy się czym chwalić. I tutaj też inwestorzy byli pod wrażeniem. To jest jednak duże konsorcjum, to są też ta droga informacji i ustalania pewnych szczegółów trochę trwa.
5: Bo tak sobie pomyślałam właśnie, bo faktycznie jakby to ruszyło od września, a wiemy też, że budowa fabryki to przecież nie jest na pstryk, tylko to ileś trwa też lat, więc akurat by chyba tak się złożyło, że jakby była wybudowana, to wtedy uczniowie kończący właśnie Cezib by się przydali.
6: Dokładnie. No, firma jakby też myśli już dwutorowo. Jedna kwestia to jest kwestia budowy, tak, a druga kwestia to jest tego, że chcą po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie też jak najszybciej ruszyć ruszyć z produkcją. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i że nie później, tylko że już teraz gdzieś tam się tych młodych ludzi będzie do tej kultury organizacji, bo też każda firma ma swoją kulturę, będą przyzwyczajani i będą mieli wybór, zobaczą, czy rzeczywiście to jest ten sektor, w którym chcą się rozwijać. Żyjemy w takich czasach, że ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał, ale to też myślę, że jest ogromna szansa na to, na rozwój miasta.
5: Uczniowie będą korzystać z zagranicznych szkoleń, mówi Rafał Kredoszyński, członek zarządu konsorcjum.
0: Dla nas oznacza z jednej strony zakończenie etapu przygotowań inwestycji, ponieważ współpracujemy z miastem od półtora roku tak naprawdę. I dla nas, i dla szkoły, od momentu podpisania tego listu uruchamiamy cały program współpracy uwzględniający staże, praktyki, konkursy, które będą wyłaniały najbardziej utalentowanych uczniów, którzy będą między innymi mogli wizytować fabryki w Korei Południowej, fabryki rakiet w Korei Południowej, dostęp do kadr, dostęp do uczelni technicznych i do akademii był jednym z parametrów, które braliśmy pod uwagę przy wyborze lokalizacji dla inwestycji. Tak liczymy na to, że CESIB między innymi będzie kuźnią kadr i będzie tak wykuwał pasję i kompetencje młodych gorzowian i gorzowianek, którzy będą pracować w naszej fabryce.
5: W ciągu 3 lat fabryka ma być gotowa do produkcji. Wtedy też będą pierwsi absolwenci klasy rakietowej.
3: Będzie ładniej i bezpieczniej w gorzowskich przejściach podziemnych. Pojawią się m.in. antypoślizgowe płyty gresowe. Naprawione zostaną także uszkodzone kafle. Prace w przejściach pod ulicą Piłsudskiego i Górczyńską.
5: Solarisy opuściły gorzowskie MZK. Trwa wymiana taboru gorzowskiego przewoźnika. 10 pojazdów przez 10 ostatnich lat świetnie się spisywało. Teraz wróciły do producenta, bo nie były własnością gorzowskiego magistratu. Spółka je dzierżawiła. Urzędnicy są w trakcie zakupów. 4 z 7 elektryków już dotarło, a kolejne przyjadą na dniach. Mają charakterystyczne grafiki ze sportowcami. Następne 10 pojazdów pojawi się w Gorzowie w grudniu. W 2027 roku ma jeździć 25 elektrycznych autobusów.
3: Dzieci z gorzowskiej świetlicy pod Tęczą nigdy nie były w górach, ale będą dzięki uczestnikom Mistrzostw Polski w Nordic Walking. Impreza odbędzie się w Gorzowie 6 czerwca, w jej trakcie prowadzona będzie zbiórka. Dzięki niej 15 dzieci spełni marzenia.
7: Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że to dla nas ogromne wyróżnienie i zaskoczenie, że właśnie my będziemy tym celem charytatywnym, no bo nieczęsto się pamięta o takich placówkach jak nasze. My jesteśmy świetlicą opiekuńczo-wychowawczą, specjalistyczną. W świetlicy przebywa 15 dzieci. Jest ze mną Juleczka, jedna z najmłodszych. Tu jest ze mną Amelka. Najstarszy chłopiec ma 15 lat. Pracujemy każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, przez 4 godziny, również w czasie wakacji, ferii zimowych. Mamy swoje marzenia. Oczywiście piszemy projekty, wspiera nas miasto, wspiera nas parafia, przy której pracujemy, niepokalanego poczęcia na Mieszka I w Gorzowie, ale na te marzenia zawsze nam brakuje. Dlatego jak dostałam taką propozycję, możliwość, że będzie zbierane na nasze dzieciaki, no to moja pierwsza myśl była taka, ja bardzo chcę zabrać je w góry na ferie zimowe, bo większość moich podopiecznych po prostu nigdy tam nie była. Ogromne podziękowania dla Fundacji Zdrowo i na Sportowo, że tak bardzo nas wyróżniliście i chcieliście nas tutaj wesprzeć w naszych marzeniach.
3: Mówiła Monika Olszewska, kierownik świetlicy pod Tęczą. Organizatorzy planują też licytację, mówi Karolina Lasota z Fundacji Zdrowo i na Sportowo.
8: Jeżeli chodzi jeszcze o cel charytatywny, taka nowinka, będzie również w tym roku licytacja. Między innymi będzie do wylicytowania rower, ale również obraz stworzony przez Mistrzów Polski 2026, który będzie malowany zaraz, jeżeli dojdą na metę, zdobędą Mistrzostwo Polski i będą mieli na to około 20 minut, aby wspólnie narysować, namalować obraz, który zostanie wylicytowany właśnie na ferie zimowe dla dzieciaków ze świetlicy pod Tęczą. Kolejną nowością w tym roku jest to, że zapraszamy serdecznie do zakupu limitowanych koszulek oficjalnych Mistrzostw Polski Nordic Walking w Gorzowie Wielkopolskim. Poprosimy.
3: A mistrzostwa w Nordic Walking odbędą się na polu golfowym Zawarcie.
5: Kontenery i mauzery z wodą. Ruszyła budowa muzycznej wartowni w Gorzowie. Ciężki sprzęt widoczny jest na wale okrężnym na Zawarciu. To tam pod koniec czerwca na scenie pojawi się czołówka DJ-ów. Ogromne kontenery utworzą miasteczko nad Wartą. Będzie scena, miejsce na warsztaty i stand-upy. Powstaną także punkty gastronomiczne, strefa, chill z leżakami. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Koncerty ruszą 19 czerwca i potrwają do 30 sierpnia. Line-up jest zróżnicowany muzycznie. Wystąpią m.in. Bonson, Malik Montana, Peja czy Dr. Motte, Richard Durand i Westbam. W sumie aż około 60 artystów.
3: Lubicie biegać, pływać, jeździć na rowerze? To propozycja dla Was. 13 i 14 czerwca w Lipianach wielka impreza sportowa. To już po raz 10 wielbiciele biegania, jeżdżenia na rowerach i pływania spotykają się w Lipianach, aby wspólnie porywalizować. Szczegóły znajdziecie na triathlonlipiany.pl.
2: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
9: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczę pana Zbigniewa Rudzińskiego, prezesa PTTK Ziemi Gorzowskiej.
10: Już nie.
9: Już nie?
10: Tylko członek zarządu oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej. Obecnie jest...
9: Co to, jakiś przewrót pałacowy w PTTK?
10: Nie, 27 lat to za samą długość prezesowania powinien dostać wyrok. Także nie, demokracja zwyciężyła, ale szczerze mówiąc, ja byłem chyba najszczęśliwszym z tych demokratów, którzy wybierali właśnie skład naszego zarządu. Jest teraz Małgosia Balbierz, naszą szefową, prezesem, no i liderem, który jest niepodważalny, bardzo rzutki, i ta zmiana bez wątpienia jest zmianą na lepsze takiego już zużytego działacza PTTK jak ja, to trzeba po prostu pozwolić mu na emeryturę.
9: Okej, ale pamiętam, że kiedyś już tak, że pan przestał być prezesem, był inny prezes i znowu pan był prezesem. Się zastanawiam,
10: no bo to był sezonowy.
9: Czy pociągnie wilka do lasu znowu?
10: Nie, to był sezonowy po prostu prezes, którego pociągło, ale do polityki. No i niestety turystyka, jeśli ma być fajnie robiona dla wszystkich, bez względu na przekonania, religię i tak dalej, to nie może się być w jakiś sposób wiązana właśnie z polityką. No i nasz kolega musiał po prostu wybrał politykę.
9: Okej, ale my dzisiaj nie o polityce, a właśnie o turystyce będziemy sobie rozmawiali. Tak. Najpierw o tej naszej tutaj lokalnej, no bo wracają spacery. Okej, czy pozostałe 5 wycieczek będzie równie mrocznych i krwawych, jeżeli chodzi o tematykę?
10: Oczywiście, że nie będą, to będą nawet, jedna z nich będzie szczególnie nakierowana na dzieci, będzie dużo opowieści dla dzieci, legend, bajek, tego typu. Będę zachęcał wtedy na wspólny spacer rodzinny. No, czy będą one ciekawe, to będą musieli ocenić ci, którzy przyjdą na te wycieczki, bo przecież no, to miasto zasługuje na to, żeby o nim opowiadać, ale czy ja będę w dostatecznie dobrej formie jako już emeryt, że tak powiem, żeby przykuć uwagę tych, którzy będą mnie słuchali, no to już sami będą uczestnicy musieli ocenić.
9: A proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, żeby wrócić do tych spacerów? Bo pamiętam, jak sobie rozmawialiśmy, kiedy pan ogłosił, że robi sobie przerwę, że stwierdził pan wręcz, że właśnie mieszkańcy, którzy przychodzili na te spacery, wiedzą już teraz więcej o Gorzowie, niż ja im mogę powiedzieć.
10: No, z dwóch powodów, bo ja się jeszcze trochę więcej dowiedziałem, niż wiedziałem wtedy, jak żeśmy rozmawiali, chociażby o tych czasach właśnie związanych z początkami gorzowskiego miasta. Ale też po drodze, no ja mówię, bardzo dużo staram się czytać, myśleć, łączyć pewne fakty, no bo to jest taka matematyka troszeczkę i troszeczkę, można powiedzieć, poza tą logiką, to jest coś takiego jak prowadzenie śledztwa. Gdzieś się trafia na jakiś trop, zaczyna się to drążyć, no bo jeśli się coś wydarzyło, no to dobrze, no fajnie się wydarzyło, ale dlaczego? I kto naprawdę w tym brał udział, bo to nie zawsze jest to jednoznaczne, szczególnie tej nowej historii naszej tutaj początków polskości w Gorzowie. No to doszedłem też do wniosku, że trochę odpocząłem o tych wycieczek, bo to nie jest tak, że Rudziński się rano budził w sobotę, jak te 35 wycieczek robił i przełączał mu się tryb, przychodził na stary rynek i opowiadał, wędrując przez 3-4 godziny historię, bo po prostu był tak zaprogramowany. Jeszcze jestem na tym etapie, że muszę się posiłkować swoją inteligencją niesztuczną, więc musiałem to często przez kilka tygodni wręcz zbierać informacje, żeby za każdym razem coś fajnego poopowiadać, bo to jest tak, że można by było i wejść na 3 godziny na przykład do takiego miejsca jak nasza katedra i z tej katedry nie wychodzić, ale to bym zamęczył ludzi, jakbym zaczął o wszystkich detalach, o wszystkich historiach, które się tam wydarzyły. Ja celowo musiałem ograniczać, no bo przecież jakbym wszystkich zamknął w tej katedrze, no to podejrzewam, że nie byliby zadowoleni. No ileż można mówić w rozumieniu tych, którzy cię słuchają, właściwie na jeden temat. Więc to musi być różnorodność, bo przecież ludzie, którzy przychodzą na te spacery, mają różny wiek, różne wykształcenie, różne zainteresowania, różne jakieś pasje i trzeba spróbować dotrzeć do wszystkich, chociaż w jakiejś części. No i taka moja rola. No i musiałem podratować trochę zdrowie, nie ukrywam, w tamtym roku byłem 2 razy na SOR-ze, no potrzebowałem po prostu zmiany trybu życia, no troszkę zwolnić. Teraz się czuję dużo lepiej, zacząłem chodzić na siłownię, no i myślę, że nie sprawię kłopotu uczestnikom.
9: Sprawy techniczne, czyli spotkanie tam, gdzie zawsze, stary rynek przed godziną 10:00 i stamtąd
10: ruszamy.
9: Państwa, tak?
10: Oczywiście zaczniemy od spaceru do medalionu pana pierwszego starosty Kroenke. Ciekawa postać, bardzo ważna w tamtym trudnym okresie, trochę zapomniana, no wizjoner. Ja tylko powiem, że pierwszy człowiek, który tutaj po przyjeździe w koło ruiny, a on już rozważał budowę lotniska pod Gorzowem. Miało być pod Różankami. No,
9: jak wiemy, nie udało
10: wielka
9: się.
10: Wielka miara. No, nadal muszę chociaż do Poznania albo do Berlina jeździć, żeby wylecieć gdziekolwiek.
9: Chociaż było kilka podejść także i później, ale też się tak, nie udało.
10: Tylko kiełbasy wyborcze.
9: Być może, ale mówię.
10: No, tak bywało. Gdyby ktoś się chciało, to by było.
9: Wspomniał pan o lotnisku, to porozmawiajmy sobie o turystyce trochę szerzej, tej dalszej, no bo to też powoli nam robi się coraz cieplej mimo wszystko, chociaż maj, poza majówką taki trochę zimny, no ale te wakacje gdzieś tam już na horyzoncie zaczynają w większości pewnie się pokazywać, trzeba zacząć odkładać pieniądze, żeby wyjechać na ten tydzień albo dwa i sobie chwilę pożyć jak panisko. Gdzie by pan podpowiedział jakieś kierunki? No bo wiem też, że ta sytuacja na świecie jest różna. Kilka znowu kierunków jakby odpadło, których były dosyć popularne wśród Polaków. Mówi się, że te wakacje będą droższe przez to. Jak by pan rozwiązał? Jakby pan...
10: Powiem tak, no to na pewno duży wpływ na sytuację ma ten problem z wiszącą wojną ciągle w tej chwili. No ona jest, na razie nas nie dotyczy, ale generalnie rzecz biorąc...
9: Mówimy o Zatoce Perskiej.
10: Tak, no ale to jest jeden klocek, który no jak się obali już na dobre, moim zdaniem, to może się przenieść w różnych kierunkach, do dzisiaj nie do przewidzenia. Ale ja nie jestem ekspertem od polityki. Wiem tylko, że to powoduje taki nastrój, że ludzie w ogóle się boją gdziekolwiek wyjeżdżać, bo obserwuję sytuację i widzę dosyć dziwną, jeśli chodzi o wyjazdy poza, powiedzmy tutaj, Polskę. Otóż okazuje się, że przy tak gwałtownym wzroście kosztów dla linii lotniczych, one początkowo zaczęły podnosić ceny biletów, ale bardzo szybko się z tego wycofały. I wręcz teraz obniżają ceny biletów, bo dlaczego? Bo po prostu zauważyły, że to nie działa. Po prostu tych pieniędzy nie jest wcale więcej, tylko jest coraz mniej ze względu na to, co się w głowach ludzi zalęgło. Strach przed opuszczaniem domów. W związku z tym w tej chwili, jeśli ktoś ten strach troszkę w jakiś sposób ograniczy, to może całkiem fajne wakacje sobie zafundować na przykład na Cypr, lecąc, mój ulubiony, nie ukrywam, obserwuję, co tam się dzieje. Bilety są w sumie no, do przyjęcia, bo to jeśli ktoś pozwoli sobie na i ma umiejętność pakowania się z podręcznym bagażem, na przykład polecieć na Cypr na 7 dni i ten lot będzie go kosztował raptem 400-500 zł, no to nie jest wygórowana kwota. Tam na miejscu też jak poszuka ktoś, no to za 15 euro od osoby wynajmie sobie apartament. No, na czarno, powiedzmy, nie? No i będzie sobie po prostu wypoczywał. Ludzi będzie mniej niż zwykle. No bo jest mniej niż zwykle. Także, no tylko trzeba no, trochę jakoś nabrać odwagi i spróbować. No, ja nie ukrywam, teraz w początku czerwca z małżonką na zasłużony wypoczynek pojedziemy na Kerkyrę, czyli Korfu i sobie tam odpoczniemy i myślę, że będzie dobrze. No, to jest jakieś ryzyko, nie będę mówił, no ale jak bym się bał po prostu no, ryzyka w ogóle w życiu, no to ani bym się alpinizmem nie zajmował, ani turystyką rowerową, bo można też gdzieś tam jadąc zostać potrąconym nawet bez swojej winy, ani turystyką kajakową, bo bym się nie zajmował, bo pływałem na takich rzekach, gdzie no, nurt był na tyle silny, że mógł mi tam gdzieś roztrzaskać ogłazy, albo pływałem w zimie, gdzie jakbym miał pecha, wpadł do wody i bym się gdzieś tam zaplątał w jakieś drzewo pod wodą leżące, to bym dostał bardzo szybko hipotermii i po prostu byłoby po zawodach. No, ale nauczyłem się po prostu kalkulować, przynajmniej tak mi się wydaje, ryzyko i po prostu no, nie bać życia. No, dzisiaj no, dużo osób ginie w bardzo dziwnych okolicznościach. Jedni gdzieś tam spadają z parapetu, wieszając firanki. Inni jakieś inne dziwne rzeczy im się zdarzają, bo się wszystko robi za szybko, za tak ofensywnie, że tak powiem. Czasami najpierw się coś robi, a potem się myśli. No i też się ginie. No to ja już wolę już po prostu podjąć ryzyko i po prostu żyć.
9: Dobra, a ze swojego doświadczenia takie kierunki właśnie, czyli ta Zatoka Perska, odradzałby pan teraz? No bo wiadomo,
10: no,
9: wiemy,
10: na pewno, nie,
9: słyszymy,
10: no, tam
9: że jest,
10: bym się nie wybierał.
9: Że jest teraz dużo taniej właśnie ze względu
10: tak.
9: na to, że
10: tam bym
9: że
10: się
9: ludzie
10: raczej
9: się
10: nie wybierał.
9: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Zbigniewa Rudzińskiego i już nie prezesa PTTK. Tak,
10: dziękuję państwu.
1: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
7: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
8: Znów mocne słowa Donalda Trumpa. Amerykański prezydent wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy, bo w przeciwnym razie nic z niego nie zostanie. Czas ucieka, napisał na swoim portalu społecznościowym True Social. W ostatnich dniach Trump sugerował, że może wznowić bombardowanie Iranu. Według portalu jutro odbędzie naradę z czołowymi doradcami na temat opcji militarnych. Będzie apelacja w sprawie zabójstwa 26-latki i uprowadzenia dziecka. Na ławie oskarżonych Norwek Ingebrigt G. To on w 2022 roku zabił kobietę i porwał ich wspólną córkę. Sekcja zwłok wykazała u 26-latki głębokie rany cięte. Policja ruszyła w pościg za mężczyzną, a za dzieckiem wydała Child Alert. Dziewczynka wraz z ojcem została namierzona w Kopenhadze. Sąd pierwszej instancji skazał Norwega na dożywocie. Jego obrońca zawnioskował o uniewinnienie w sprawie uprowadzenia dziecka. Apelacja w tej sprawie w czwartek. I wracamy jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Podczas pokazu lotniczego w pobliżu bazy sił powietrznych w stanie Idaho zderzyły się dwa wojskowe odrzutowce. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować. Nie odnieśli żadnych obrażeń. Przyczyny wypadku ustalą teraz śledcze.
2: Pierwsza zmiana.
0: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Od rana z Vox FM.
9: Buongiorno.
10: Dzień dobry.
11: Cześć, to poniedziałek.
12: Fresh the sound. Oh yeah.

0: Zbuntowany Anioł, ja odcinek 3483.
1: Streszczenie.
2: 20 minut do godziny 7. Oj, kto tego nie oglądał? Kto...
3: No, ja co? Też, naprawdę, ja nigdy nie obejrzałem żadnego odcinka.
0: Nie, no ładna, ładna była ta główna bohaterka.
2: Ale jaka była historia miłosna.
3: Historia była, szeje serce szarpało.
0: Bo w tym samym czasie, bo to jakoś w ciągu dnia leciało, w tym samym czasie Dragon Ball leciał. Wolałem Dragon Balla obejrzeć.
3: No widzisz, ja mam to też z głowy, bo nie oglądałem.
2: No, zły wybór niestety, bardzo mi przykro. Dobra, my o tej godzinie to zazwyczaj sprawdzamy, co tam działo się w Polsce, co się działo na świecie.
0: Smutek, przykrość. Oczy mi się wczoraj troszeczkę spociły. Tak samo jak Robertowi dwa razy. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami w Barcelonie. Zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony na Camp Nou. No smutno było.
2: No rzeczywiście, ja nawet oglądałam, jak schodził z boiska, to też normalnie ciary mnie przeszły.
0: No, a później jeszcze pożegnał się, powiedział przez mikrofon kilka słów do kibiców. No szkoda.
3: Bardzo. Ale co, i co, przeprosił, zrozumcie, te 80 milionów. 90 milionów euro, które będę teraz zarabiał. Jakoś mnie leciutko mnie przekonały.
0: Nie przepraszał, ale był wzruszony wyraźnie. No szkoda. To szkoda.
2: Ale nie pozostawajmy w tym smutku. Cieszmy się, bo mamy nowych przyjaciół.
0: Mamy przyjaciół.
2: Polska ma nowych przyjaciół.
0: Do tego wrócimy. To jest tak ważne wydarzenie.
3: Nowy kraj powstał?
0: Że o tym powiemy później. Chodzi o Eurowizję oczywiście. Jeżeli kogoś to interesuje, mnie na przykład nie za bardzo interesowało.
3: Znaczy, mnie interesowało, byłem wzburzony.
0: Mieliśmy szansę na to, żeby przyłączyć się do bojkotu Izraela. Nie przyłączyliśmy się, zamiast tego nasze jury dało 12 punktów. W związku z tym w internecie najczęstszym słowem trendującym wczoraj było słowo wstyd.
2: No, wstyd.
3: Hańba się, Polska to jest hańba.
0: Tak. A wygrała Bułgaria, gdyby ktoś był zainteresowany. Piosenka Bangaranga.
3: Bangaranga.
0: Bardzo ładna.
2: Pierwsza zmiana.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Naprowadź nas na prostą.
4: Mąż sobie śpi koło mnie w najlepszym. No i Patrycja postanowiła to zmienić.
5: Poszła do toalety na siusiu.
4: Nie, no napisała do nas na voxfm.pl.
5: No i zgłosiła nas.
6: Teraz pytanie, czy po prostu Grzesiek tak chrapie, że go trzeba budzić, że ona już miała dość?
5: Oj tam, może ma lekką nadwagę, cokolwiek nieważne, zaraz się dowiemy, no.
6: W każdym razie o godzinie 12 Grzesiek miał się pojawić na rozładunku i wyruszyć do Francji z meblami.
5: Okej, rozumiem.
6: Czyli... okazuje się, że jednak troszeczkę wcześniej powinno się to odbyć.
4: Będzie miał szybki poranek.
6: Oczywiście, że tak.
7: Proszę.
6: Halo, dzień dobry, panie Grzegorzu, kiedy pan będzie? Bo czekamy na pana od 6.
7: A gdzie? Moment.
6: W Bochni na partyzantów, no przecież miał pan po meble przyjechać.
7: Po co?
6: Po meble.
7: No będę za jaką godzinę?
6: Jak to za godzinę pan będzie? Przecież pan miał być o 6.
7: O 12 coś mówiliście dopiero.
6: Nie, no o 6 pan miał być, no my czekamy na pan na załadunek miał przyjechać. Jak to o 12?
7: No o 12.
6: No o 12.
7: Dzwońcie sobie do spedytora.
6: No ale... no ale dobrze, no będziemy 12 ma dopiero być.
5: Gdzie jak 12, kurczę, blada? 6 wyraźnie jest napisane na zleceniu, tak? No to co człowiek sobie żarty robi?
7: Dzwońcie do spedytora, ja mam zanotowane na 6, na 12.
6: Ale nie da rady pan wcześniej się jakoś pojawić?
7: No skończę przerwę, to przyjadę.
6: Dobra, to będzie 500 zł w takim razie.
7: Za?
6: Na prezent marzeń od Radia Vox FM.
7: Aha.
5: Tak po prostu.
6: Ja tam słyszałem chyba Patrycję w tle, która się już podśpiechuje, tak?
7: No.
6: To jej możesz podziękować za tą pobudkę.
5: I za meble.
7: Wielkie dzięki.
4: Mamy nadzieję, że będziesz miał cudowny, wspaniały dzień i nie musisz przyjeżdżać do nas. Na 12 na spokojnie.
7: Dobra, nie ma problemu. Dzięki.
6: Cześć.
7: No, cześć.
8: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Vox FM. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Jak jeździ w baranie, tak?
3: Muszę się przyznać, zapomniałem, ale na szczęście mamy czujnych słuchaczy. Marcin, dziękujemy bardzo za przypomnienie, że zakazane słowo.
4: Tak, i Marcin zaproponował rower, ale ja miałam inny pomysł w związku z tym, że jest maj. Mhm. Pomyślałam sobie, żeby słowo bez było zakazanym
3: Super.
4: Słowem.
3: Podoba mi się.
2: Bez w sensie, że bez czegoś, tak?
4: Albo, no
2: tak,
4: albo bez kwiatek. Ale...
2: Albo bez kwiatek. A, bo to trzeba uważać z tym polskim językiem. Okej,
3: to
2: załatwione.
3: Zakazanym słowem na dziś jest słowo bez. Jeżeli któryś z nas wymieni to słowo na antenie, to wypiszecie do nas na 6986 9869 imię osoby, która to powiedziała oraz godzina.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
0: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i baj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
11: Kilkanaście osób rannych, w tym dzieci. Rosjanie znów uderzyli w Ukrainę. Jej stan jest krytyczny. Trwa walka o życie Polki rannej we włoskim Modenie. Piękne pożegnanie na boisku. Robert Lewandowski kończy przygodę z Barceloną.
3: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
11: Kolejna niespodzianka.

0: W weekend pod ostrzałem ukraińskich rakiet i dronów znalazło się kilka obiektów, w tym rafinerie i przedsiębiorstwa technologiczne. Polka ranna w ataku w Modenie, w krytycznym stanie przebywa w szpitalu. To najnowsze informacje włoskich mediów po tym, jak w sobotę 31-latek wjechał autem w tłum ludzi w centrum miasta. Potem nożem atakował przypadkowe osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Michał Rawa.
1: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letnia Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przebywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie i spotkał się z nim prezydent Włoch Sergio Mattarella.
0: Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. W tłum ludzi wjechał 31-letni Włoch, pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Lokalne media podają, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Jeszcze w tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, bo wykryto aż 33 przypadki salmonelli. Źródła bakterii nadal są nieznane. W przedszkolu numer 14 w Gorzowie zakażeniem wykryto u 15 dzieci. A z kolei w Nowinach Wielkich u 18 osób, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
2: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
0: W obu przedszkolach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. Termin mija w najbliższą środę, 20 maja. To ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili zbyt wysoką albo zbyt niską, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
3: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
0: Zakład już rozpoczął wypłatę tych środków. Na ten moment do firm trafiło prawie 65 milionów złotych. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony. Jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reprezentant Polski ogłosił, że po sezonie opuści klub. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, emocji było dużo?
4: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie, dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
0: A już ruszyły spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. W grę, według doniesień medialnych, wchodzą Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska.
5: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: To wszędzie będzie dzisiaj padać.
7: Będzie ciepło.
8: Niekoniecznie,
7: tak,
8: bo podobno w Gdańsku nie musi padać. Mhm. Mogą te opady deszczu się pojawić, padać, ale jest małe prawdopodobieństwo.
7: No dobra, to i Olsztyn może jakoś tak obędzie się bez deszczu, ale to źle, bo deszcz to dobre jest. To dobra sytuacja, dobre zjawisko.
6: No oczywiście, woda, że tak.
8: Zwłaszcza w poniedziałek, kiedy i tak dzień jest średni. A co ty się tak śmiesz?
7: Tak. I to nieprawda, że wszędzie będzie ciepło, bo to...
6: To jest poniedziałek. Cieszę się, że wreszcie odpocznę.
7: Bo może mi w Opolu na przykład 9-10.
5: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferujący leasing i najem długoterminowy.
6: Ja was przepraszam.
7: Za co nas przepraszam?
6: Konrad Piwowarski.
7: Co żeś zrobił, Paweł Paweles?
8: Dzień dobry, ja już się domyślam. 4 minuty po 7.
5: Pierwsza zmiana. Od teraz z Vox FM.

0: tak obędzie się bez deszczu, ale to źle, bo deszcz to dobre jest. To ja nie mam przyjaciół, to od razu powiem. Ja tu w pracy nie mam przyjaciół. Podpuszczają, zakazane podprowadzają.
1: Ale Paweł, chciałam powiedzieć, że jestem całym sercem z tobą. Nazwałabym to po prostu podłością.
2: Tak, byłem podły dzisiaj.
0: Nie ulga ze mną.
2: Ja dzisiaj byłem chodzącym poniedziałkiem. Wymusiłem to, bo się sam bałem, że powiem bez.
0: No, ale chodzi o to, żebyśmy my zupełnie zapomnieli właśnie, żeby to było naturalne.
2: No to zapomniałeś.
1: Nie, no to Paweł...
0: mnie podprowadziłeś, no. Po prostu naszczułeś na mnie psa i mnie pogryzł.
1: No przykro mi, Paweł, ale dzisiaj to ty przegrałeś w zakazanym słowie.
0: Przykro ci, tak, już widzę, jak ci przykro.
1: No dobra, nie jest mi tak przykro. No
2: z nami jest Kamil, który jako pierwszy złapał Pawełca na gorącym uczynku. Kamil, jak tam poranek w poniedziałek?
3: Ej, witam. Na razie jeszcze opadów nie widać, ale kto wie.
1: Aha, ale będzie bez deszczu?
3: Miejmy taką nadzieję.
0: Okej, okay, ale jaka miejscowość, bo ci region, gdzie ty jesteś?
3: Mazowieckie, Warszawa.
2: No, raczej
3: Warszawa.
2: Nie obędzie się bez deszczu.
1: A czy ty już jesteś po kawie, czy jednak bez kawy?
3: Sama do wieczoru po otworzeniu oczu, więc jak najbardziej po kawie.
0: I w trakcie
3: do pracy.
0: I w trakcie do pracy.
1: No i pięknie. Czyli,
0: tak budujemy wypłatę.
1: Czyli z pracą, a nie bez pracy.
0: Jest
3: to,
0: praca.
3: To niestety dobrze. Poniedziałek trzeba zacząć sobie spokojnie od pracy, a później zobaczymy co dalej.
2: Słuchaj, to my w takim razie chcielibyśmy rozpocząć twój poniedziałek od gadżetów Radia Vox FM, które zdobywasz. Możesz też pozdrawiać kogo tylko zechcesz na antenie radia.
0: A masz.
3: No dziękuję ślicznie za gadżety, a pozdrawiam wszystkich, którzy równie dobrze się przyjął w poniedziałek i to...
0: I
3: jechać do pracy.
0: Serdecznie dziękuję.
4: Zakazane słowa.
0: Chyba my.
1: To mało osób pozdrowienia dostało.
0: Znaczy się dobrze czuję
1: w poniedziałek.
0: Nie, no są takie tacy...
2: Ja się czuję dobrze w poniedziałek.
0: Ja też, kurczę, nawet.
1: No to super, cieszę się.
2: 609 8 69 8 69, ten numer do waszej dyspozycji. Jak u was?

0: godzinie 7, tak jak już wspominałam. Dzisiaj jest poniedziałek, ale mimo wszystko można się cieszyć.
1: Są takie rzeczy, z których można się cieszyć.
0: Tak, można się cieszyć. Zawsze z nowych znajomości, z nowych przyjaźni można się cieszyć. A
1: ze
0: my,
1: słowa bez.
0: Jako Polska, to też. My jako Polska mamy nowych przyjaciół. I od soboty.
2: I to jest najdziwniejsza rzecz na świecie, bo naszymi nowymi przyjaciółmi są Niemcy.
1: Także topór wojenny Zakopany. Dziękujemy bardzo serdecznie.
0: Guten Morgen, bo na pewno nas teraz słuchają.
1: Meine Damen und Herren.
0: Więc się przywitajmy bardzo tak jest.
2: Danke, danke schön.
1: Danke schön, tak jest.
0: Currywurst, kebab doner.
2: Jeżeli przegapiliście, a mogliście przegapić, bo my też się za bardzo Eurowizją nie interesowaliśmy. Niemcy po raz pierwszy od 23 lat przyznali nam 12 punktów.
1: Serio?
2: Tak.
1: Zajęło to im 23 lata, żeby docenić jakiegokolwiek wykonawcę, bo wcześniej ten wykonawca, który dostał te 12 punktów, to śpiewał po niemiecku.
2: Częściowo.
0: Mało tego, to nie chodzi o to, żeby docenić, zrozumieć, kim my dla nich jesteśmy. Nareszcie zrozumieli, jaką wartość niesiemy. No i przyznali nam 12 punktów, także bardzo dziękujemy.
1: Bardzo ładnie.

0: minuty do godziny 7.30 i wiem, lecimy, że czekacie, wiem, że już macie przygotowane telefony, więc pytanie od Rysia.
1: Co robi kura w spa?
2: Co może robić kura w spa?
0: 609-869-869, wasze pomysły SMS-em.
3: Poniedzieli w poniedziałek to pomidorowo.
2: Mam.
3: Nie?
0: Pomidorowa, a no tak.
3: Bo wczoraj po prostu.
4: Pierwsza zmiana.
5: Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
13: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Reklama.
2: 7.30, zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM, a zaprasza Marta Kiermasz.
0: Na początek pilne doniesienia z dróg. Poważny wypadek na Opolszczyźnie na trasie Głogówek Kędzierzyn-Koźle. Samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Do wypadku doszło w Starych Kotkowicach na Krajowej 40. W samochodzie osobowym znajdowały się zakleszczone osoby. Służby nie podają na razie, w jakim są stanie. Na miejscu pracują służby, droga jest całkowicie zablokowana. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu ratownicy odradzają wyjścia w góry. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybuszu przekroczony został stan ostrzegawczy. Syreny alarmowe zawyją dziś w 5 warszawskich dzielnicach. To rutynowa kontrola sprzętu, mówią urzędnicy, i zapewniają, że uruchomienie go ma charakter wyłącznie techniczny. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. A 5-sekundowy odezwie się w ciągu dnia i dotyczy Wawra, Pragi Południe, Białołęki, Bielan i Bemowa. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś europoseł PiS Michał Dworczyk. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
4: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou. Po wygranym meczu FC Barcelony z Betisem Sevilla polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem. Podziękował fanom Barcy, a ci skandowali:
14: Robert!
0: Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych. Puchar Ligi Mistrzów nie dla siatkarzy Aluronu CMC. Warte Zawiercie w finale rozgrywek podopieczni Michała Winierskiego przegrali z Perugią 0-3. To drugi rok z rzędu, kiedy Warta dociera do finału i przegrywa w nim z włoską drużyną. W meczu o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa przegrał 2-3 z tureckim Ziratem Ankara. Polscy piłkarze ręcznie zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym dwumeczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali jedną bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
1: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
2: Ricardo, bardzo prosimy o powtóreczkę. Jakie było pytanie?
14: Co robi kura w spa?
2: Co robi kura w spa? A słuchacze Radia Vox FM dokładnie wiedzą. 609-869-869. Serdecznie i sympatycznie SMS-em poprosimy.

0: Ależ pytanie nam się od Rysia trafiło.
1: Co robi kura w spa?
0: Kto by teraz nie chciał być w spa, a tu o jakiejś kurze?
2: Ktoś relaksuje się na grzędzie premium i dba o swoje pióra.
0: Pielęgnuje jajka.
3: Kura w spa przede wszystkim rozbiera się do rosołu. Ja też tak uważałem, ale...
0: A następnie wchodzi do jacuzzi i się gotuje.
2: Grzebie coś w saunie.
3: Z bąbelkami.
0: Likwiduje kurze łapki.
2: Robi się wspaniale.
3: Bardzo dobre, z łapkami bardzo dobre.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi kura w spa? Kurację. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Myślę o arbuzach.
1: A, myślałam, że też cię łobuz kocha najbardziej.
0: Ale jest coś w tym.
2: 12 minut zostało do godziny 8, to jest pierwsza zmiana. My codziennie staramy się wam pomóc jakoś przeżyć, czy to poniedziałek, czy poranek po prostu.
0: Tak, i wasze wpadki, upadki, cokolwiek.
2: Napisał do nas Paweł z prośbą o pomoc.
0: Nie pisałem.
2: Czego ty od nas oczekujesz, jeżeli chodzi o pomoc?
3: Powiedzcie mi, bo tak, przez pierwsze dwa podejścia do tego egzaminu.
0: Jakiego?
3: Żar, kategoria A, motocykle. Mm-hmm. To jest moje marzenie, ale dobra. Przez pierwsze dwa podejścia niestety człowiek przez nerwy, przez stres zapomniał wszystko to, jak mi powinno być. Chodzi o plac manewrowy. A i teraz jest trzecie podejście. Okay. I teraz jak zrobić coś, żeby nie zżarcie stres,
0: okay,
3: przed tym egzaminem.
1: To jest... ty najpierw coś zeżrzyj.
0: Dobrze.
1: I wtedy cię stres nie zeżre.
0: Poczekaj, nie, to jest dobre. Pójdź najedzony, będziesz leniwy, spokojny, będziesz taki lekko odłączony i wtedy nie będziesz tak szybko reagował, bo to jest niemożliwe, wiesz, krew w żołądku będzie. Tylko... ale pomyśl sobie, no, że ja zdawałem prawo jazdy 4 razy.
2: Aha. A ile stuczek wiesz? Dobra, nieważne.
0: Dopiero za 5. Razem zdałem.
2: Ja sprawdziłem metody naukowe.
0: No.
2: Podobno trzeba się wysypiać. Także regularnie spać. Kontakt z naturą podobno pomaga, żeby wyjść, pójść do parku, przespacerować się, przytulić drzewo.
0: Albo wejść ze sobą psa na egzamin.
1: Nie, Paweł, przyjdź po prostu z bukietem kwiatów. Po prostu go ciągle trzymaj.
0: Natura.
2: I lepiej, słuchajcie, kontakt społeczny podobno pomaga. Krótka rozmowa z kimś, wspólny, aha, spacer, albo na przykład przytulenie. Także przed egzaminem przytul egzaminatora.
0: Tak. I wiesz,
3: fajnie by było, jakby to była kobieta, no to co innego, no to może wtedy kwiata. A gdzie facetowi kwiaty?
0: Ale
3: no
0: każdy jest łasy na kwiaty. Pokaż mu kwiaty i pokaż mu kwiaty, kierownica kwiaty i powiedz, no staraj się, nie zepsuj tego. Kwiaty są jakby co dla ciebie. Ale wiesz, on zrozumie, że dopiero po udanym, zdanym egzaminie.
2: Paweł, poza tym, słuchaj. Jak będziesz już na tym egzaminie, to pomyśl sobie tak, że 18 maja o godzinie 7:49 w poniedziałek. Byłeś na antenie Radia Vox FM, słuchało cię grubo ponad 1 000 000 osób,
0: oj, tak,
2: a ty się w ogóle nie stresowałeś wtedy,
3: a? To jest dobre podejście.
4: Pierwsza zmiana.
0: No to co to dla ciebie tam jakiś egzaminek?
2: No proszę. Właśnie.

0: 4 minuty zostały do godziny 8. Już za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości, a także rozmowa w Vox FM.
1: No tak, no w sumie, czyli uszlachetnimy troszeczkę naszą audycję czymś takim dla duszy.
2: Tak, bo już niedługo 8, a to może kogoś martwić, bo na przykład zaczyna pracę o 8.
1: Albo ma egzamin.
0: Dużo
1: albo ma
0: czasu, egzamin. 3,5 minuty
1: na prawo
0: zostało.
1: Jazdy. Vox
3: FM. Autopromocja. Vox FM. Największe hity.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama. Dokładną przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. Na początek najnowsze informacje po śmierci 13-latka na Mazurach. Akcja strażaków w Poznaniu, w okolicach Warty, trwają poszukiwania kilku osób. Za chwilę też poranna rozmowa.

0: Będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. Trzech z nich to bracia.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Wcześniej rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach parku Szelongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa, jest też kilka wozów strażackich. Na razie nie wiadomo, o ile osób dokładnie chodzi. A z nami w studiu już Jan Wróbel i jego gość. Czas na poranną rozmowę w OXFM. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry i panu.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam z deszczowej drogi do Strasburga.
2: A my ze słonecznego studia. Proszę pana, mamy takie dwa komunikaty w sprawie wycofywania wojsk amerykańskich z terenów polskich. Pierwszy komunikat jest taki: nie ma żadnego wycofywania, to ściema mediów, po prostu jest relokacja. A drugi komunikat: jest wycofywanie. Który z nich jest prawdziwy?
3: Ja oczywiście tej wiedzy nie mam. Tutaj ewidentnie jest problem komunikacyjny i mam nadzieję, że on zostanie wyjaśniony, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w najbliższych dniach. Bez wątpienia ta komunikacja powinna funkcjonować poprawnie, bo sami widzimy, ile wzbudza emocji nieprecyzyjne informowanie na temat statusu i liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Tutaj wydaje mi się, że rząd jednak nie odrobił lekcji bieżącego takiego utrzymania kontaktu z partnerami w Pentagonie. No i mamy tego konsekwencje.
2: Mamy też dwa komunikaty w sprawie jedności w Prawie i Sprawiedliwości. Pierwszy komunikat jest taki: sypie się jak jeszcze nigdy. Drugi: to normalne, że w partii są ludzie o różnych poglądach, którzy ze sobą się spierają dla dobra naszej jedności. Który z tych komunikatów jest prawdziwy?
3: Ja zawsze powtarzałem, że siłą Prawa i Sprawiedliwości jest gra skrzydłami, żeby użyć takiego piłkarskiego porównania. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, osiągając największe sukcesy polityczne, czyli w 2015 czy w 2019 roku, ale też w 2023 roku, jako szeroka formacja centroprawicowa, skupiała w sobie różne środowiska. No i te różne środowiska miały swoją ofertę dla różnych części elektoratu. Dzięki temu uzyskiwaliśmy bardzo dobre wyniki w wyborach. W związku z tym ja wychodzę z założenia właśnie takiego, że wracamy do pewnej dobrej tradycji, w której wiele osób może, dzięki której wiele osób może w naszym programie, w naszym przekazie znaleźć ciekawą ofertę dla siebie.
2: Panie pośle, to oczywiście jest słuszna wypowiedź po linii, na bazie, tylko że przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedyś nie było tak, że w PiS-ie były stowarzyszenia, które konkurowały ze sobą w platformach społecznościowych, a teraz są albo ich nie ma, bo i w tej sprawie mamy dwa komunikaty, że działa stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego w najlepsze oraz że ma nie działać, bo prezes zakazał. To co jest prawdą?
3: Po pierwsze, panie redaktorze, ja wydaje mi się, że jestem konsekwentny w swoich wypowiedziach, bo jak pan prześledzi moje wypowiedzi czy moje stanowiska, wpisy na Platformie X, to zawsze podkreślałem potrzebę tej bogatej oferty i skupienia różnych środowisk w naszej formacji politycznej i miejsca dla tych środowisk w naszej formacji politycznej. Po drugie, jeśli mówimy o faktach, no to fakty są takie, że jest stowarzyszenie Rozwój Plus, które zostało w zeszłym tygodniu zarejestrowane przez KRS. Ono funkcjonuje i będzie dalej funkcjonować.
2: Nie było zakazu uruchomienia tego projektu przez Jarosława Kaczyńskiego. To było nieporozumienie medialne. Przepraszam, tak naciskam, ale musimy zaraz wejść do internetu.
3: Ja nic na ten temat nie wiem. Stowarzyszenie zostało założone, zarejestrowane i rozpoczyna teraz swoją oficjalną działalność właśnie dzięki rejestracji przez KRS.
2: Dalsza część rozmowy w internecie. Zapraszam państwa serdecznie.
1: To ja podpowiem, że możecie śledzić ją na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTube.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease.

0: oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Przepraszam, kłamałem.
2: Ale o czym kłamałeś?
1: Bo w zeszłym tygodniu mówiłem, że w tym tygodniu mogą być upały do 30 stopni. Otóż okazuje się, że nie.
3: No bo to jest tylko prognoza pogody, także nie mogą mieć do nas pretensji.
2: Ale za to mogą być opady deszczu i to praktycznie w całej Polsce.
1: Poza tym ocieplenie idzie, nie aż takie jak myśleliśmy, ale do 22 stopni w tym tygodniu termometry pokażą, a dzisiaj do 18-19 Warszawa, Białystok, Olsztyn i Szczecin. Tam najcieplej.
3: Dobra informacja, w kolejnym tygodniu przewidujemy 28-stopniowe.
1: Paweł, już ja już nic nie przewiduję. Ja już...
0: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Julia Hren,
1: Konrad Piwowarski,
3: Paweł Pawelec, pełen
2: optymizmu. Dzień dobry.

0: by człowiek wiedział, ale się łudził.
1: Ale myślicie, że on sam odszedł, czy go wyrzucili za takie zachowanie na ostatniej imprezie?
0: Nie. No za takie zachowanie na ostatniej imprezie to premię powinien dostać.
1: Nie, no zdecydowanie. No
2: i to od Polskiego Związku Sportowego również za to, że z polską flagą jechał.
0: Robert Lewandowski oficjalnie pożegnał się z Barceloną, zagrał po raz ostatni na Camp Nou. Wczoraj pożegnał się z kibicami. No smutne to było, wzruszające to było.
2: Było, chociaż słyszałem, dochodziły takie wiadomości, plotki być może, że Hansi go wcale nie chciał oddawać.
1: Tak. Bardzo możliwe.
2: No, tylko że tak, bo nie ma takiego talentu, o tak powiedział, nie ma znaczenia wiek Roberta. Gdyby sobie dał radę z tymi wszystkimi kontuzjami, to wciąż byłby niezastąpiony.
0: Ci, co się znają, a przynajmniej mówią, że się znają, dziennikarze sportowi, teraz tłumaczą, że Robert to właściwie chciał zostać, ale no on chciał na 2 lata kontrakt, a oni oferowali mu tylko na rok, aha, więc on był gotowy zejść z pieniędzy, ale chciał na 2 lata kontrakt. I podobno, bo to się rozeszło, poza tym on tak naprawdę nie dostał propozycji konkretnej od Barcelony, no i dlatego podjął decyzję, że odchodzi i teraz pytanie, gdzie on pójdzie.
1: Znaczy, ja uważam...
2: W deloperkę.
1: A to deloperkę. On już tam jest.
2: Jest
1: to, on już tam jest.
2: W jakieś biotechnologie pójdzie.
1: Ja uważam, że on powinien pójść na nauczyciela WF-u. Zostać nauczycielem WF-u, bo byłby jedynym nauczycielem, któremu kontuzja planów nie pokrzyżowała.
2: Tak, taki Robert Lewandowski uczy WF-u w Skawiące. Na przykład wyobraźcie sobie tą klasę.
0: Myślę, że trochę lepsze zarobki go czekają niż nauczyciela WF-u, ponieważ plotkuje się o tym, że idzie do Arabii Saudyjskiej i będzie tam grał za 90 milionów euro za sezon.
2: Okej.
0: Okay. Na 2 sezony przynajmniej.
2: Ja nie wiem, czy to jest dużo, a 1 milion teraz zarabia.
1: Nie wiesz, czy to jest dużo,
0: nie wiesz,
1: Paweł?
2: Znaczy, nie wiem, czy to jest dużo dla Roberta.
1: A ty rozumiem, więcej zarabiasz.
2: Nie, ale nie wiem, czy to jest dla Roberta dużo. Tak naprawdę, czy on to w ogóle robi dla pieniędzy, czy nie? Czy po prostu nie wypada mu za mniej pójść do pracy? No nie wiem, jak to jest, bo przecież on chyba na brak pieniędzy nie narzeka, prawda? To, więc robi to się zupełnie z innego powodu, tak mi się wydaje. Dla prestiżu, bym powiedział.
0: Nie wiadomo tak naprawdę, gdzie on pójdzie. Jeżeli macie jakieś koncepcje, pomysły albo wiadomości, przecieki, to dajcie znać.
1: A może zaproszenie macie do swojego klubu na przykład?
3: Pierwsza zmiana.

0: Marcin ci napisał, czy te 90 milionów to dużo, które ma zarabiać Robert Lewandowski. Rocznie to jest 246 tysięcy na miesiąc, tak? 10 tysięcy euro na godzinę, okay. 171 euro na minutę, albo 2,85 euro na sekundę.
1: To mało, nie?
2: I jeszcze dopisał, czyli jak idzie wieczorem spać, to zanim stanie, zarobi tak ze dwa razy więcej niż my przez cały miesiąc. Pozdrawiam, Marcin.
1: Okej, okay, dobra, Marcin, to bez złości, bez nienawiści, spokojnie. No,
0: chociaż ja muszę powiedzieć, że Paweł, ja tak samo jak ty uważam, że jestem zdziwiony trochę. I zdziwiony, i niezdziwiony.
1: Że
0: no bo
1: mu się chce.
0: Jasne, to są duże pieniądze.
1: Tak.
0: Ale on ma już duże pieniądze.
1: On ma, on tak naprawdę nie musi do pracy.
0: Ja mam taką teorię, że on nie pójdzie do tej Arabii i będzie grał we Włoszech.
1: Jestem za, bo słyszałem, że marzeniem jego ojca było, żeby syn zagrał, czyli Robert Lewandowski, w Juventusie.
0: Poza tym on ostatnio powiedział coś po włosku do Wojtka na tej fecie, więc myślę, że on się uczy, tak, że on się przygotowuje.
2: Czy on mógłby nam już w końcu powiedzieć, bo już mnie to trochę denerwuje.
1: Robert, ja wiem, że ty słuchasz Radia Vox FM. Ja mam prośbę do ciebie. Weź ty się przełam, zadzwoń do nas, no jakby co. Powiesz nam jak jest, my będziemy pierwszymi przekaźnikami informacji dobrej, że dalej grasz w europejskich... Tutaj jest
2: taka teoria, że on być może nie pójdzie do żadnego klubu, tylko pójdzie do banku po kredyt, no bo w sumie czemu zależałoby mu na dwuletnim kontrakcie? No chyba tylko po to, żeby był wypłacalny.
1: Jak on pójdzie do banku, tylko po to, żeby go kupić.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
0: Panie Robercie, czy pan ma zdolność? Musimy to policzyć teraz.

0: Czy ja już mówiłem, że mamy najlepszych słuchaczy na świecie?
1: Jeszcze nie, ale to prawda.
0: Tak, to jest prawda. Paweł przed chwilą poprosił o telefon od Roberta, żeby Robert zadzwonił i powiedział, jak jest. Mhm. No i tak się wydarzyło. Robert do nas zadzwonił.
1: Dawaj.
2: No witam, Robert z tej strony, więc powiem wam, jak jest. Jadę właśnie do pracy, za oknem zimno, deszcz i słota, ale coraz bliżej jest sobota. Pozdrawiam.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Reklama.
1: 8.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
9: Jedna osoba zginęła, 40 zostało rannych w zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę. To w ciągu ostatniej doby najmocniej ostrzeliwane były obwody Dniepropietrowski, Zaporowski, Chersoński i Odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy. Ponad połowa Polaków za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Popiera to blisko 54%, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Jak zauważa gazeta, większość Polaków chce tego zrównania w dół. Tymczasem eksperci nie mają wątpliwości, trzeba zrównać, ale w górę. Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Kolejni maturzyści przystąpią dziś do egzaminu rano pisemny z historii, po południu francuski na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Te egzaminy nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy wcześniej zadeklarowali taką chęć. Po 18 latach Metallica wraca do Chorzowa. Legendarna grupa już jutro zagra na Stadionie Śląskim.

0: Koncert w Chorzowie odbędzie się w ramach Światowej Trasy Metallica, która w tym roku obejmie łącznie 16 koncertów. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego.
1: Pierwsza zmiana.
2: 28 minut do godziny 9. Jak ktoś na 9, to jeszcze nie musicie się spieszyć. Na spokojnie, jest dużo czasu.

0: Jakie marzenie mieliście, jak byliście dziećmi?
1: Jakie marzenie? Ja chciałam na przykład wyprowadzić się z domu, bo rodzice mnie denerwowali.
2: A naprawdę? Jako mało lata?
0: No pewnie. Udało się.
2: A ja zawsze chciałem być piosenkarzem. Zawsze. Marzyłem o tym, żeby
0: śpiewać.
2: To
0: tutaj nie wyszło troszeczkę.
2: No nie wyszło, no. A ty się wyprowadziłaś.
1: Mi się udało, ale teraz już nie chcę.
0: A nie marzyliście o tym, żeby zrobić sobie imprezę komunijną w kebabie?
1: To nawet nie było w moich marzeniach.
2: W życiu, nie, to nie było moje.
0: Bo pod Warszawą taka oferta się pojawiła. Mało tego, chyba taka impreza już się odbyła nawet.
2: Ja dodam, że jak byłem mały, to nie było kebabów.
1: O matko, Paweł.
3: Taka była sytuacja, tak.
1: Pojawiły się zdjęcia, więc właściwie chyba już jedna komunia się w kebabie odbyła. Są takie ładne napisy. Pierwsza komunia święta.
2: W kebabie.
1: Tak, w kebabie. Menu standard 159 zł od osoby, ale jest i menu ultra na przykład.
0: Znaczy program menu ultra.
1: No. 4 razy przystawka, 2 razy zupa i 3 razy danie główne.
2: I sosy gratis, nie?
0: Ciekawe, jakie danie główne podawali.
4: Pierwsza zmiana.
0: Ja poproszę schabowego.
1: Mnie bardziej ciekawi, jakie sosy, czy mieszane.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
2: Jeżeli awaria zdarza się przy poniedziałku, to to już jest w ogóle...
3: Kumulacja.
2: Tak.
4: Znaczy to źle wróży na całą resztę dnia, nie?
2: Ale jeżeli wam zdarzyły się awarie nie tylko w poniedziałek, ale mogły być kiedykolwiek, to wejdźcie na voxfm.pl i napiszcie nam, co to za awaria była, bo my rozdajemy 1000 zł na naprawę samochodu i tak właśnie zrobiła Beata. Napisała do nas o swojej awarii. Beata, ty musisz to opowiedzieć, bo ja nie dam rady.
4: A potem my otrzemy ci łzy.
5: Oddałam samochód do mechanika.
3: Wiele historii dobrych tej... tak się zaczyna.
5: No i ten mechanik to auto naprawił. Ja wyjeżdżając na miasto, gdzie no naciskałam hamulec. Hamulec używa się bardzo często. No i za każdym razem samochód klaksonił.
4: Czyli trąbił.
5: Naprawdę, nie wiem, jak oni to wszystko tam popodłączali. Czyli za każdym razem był klakson.
4: Hamujesz na chwileczkę, tak? Bo się martwisz, tak, że wjedziesz komuś tam w kuferek.
5: Tak.
4: I on nie dość, że hamuje, to jeszcze trąbi na tego
3: super
4: gościa.
5: Tak,
3: super.
5: Tak, dokładnie tak.
2: Ja uważam, że ty powinnaś wrócić do tego mechanika i mu dopłacić jeszcze tak za ten
3: słuchaj,
2: fajny...
3: W zeszłym tygodniu Paweł zahamował i ktoś mu w tyłek wjechał. Jakby miał klakson połączony z hamulcem.
4: Ja to nie hamowałem, ja stałem. On wjechał
2: ale ktoś...
4: mi w stoi. Samochód, tak jest. Pozdrawiam Karola.
2: No i jak to się skończyło, Beata?
5: Wróciłam do mechanika.
4: Aha. I co? Jak było?
5: No bardzo fajnie. Ja bardzo lubię odwiedzać mechaników.
4: Ale pokazałaś mu, co on zrobił? Pokazałaś mu, że to tak działa dziwnie? Że jak wciskasz,
5: tak,
4: to
5: tak,
4: on trąbi
5: tak
4: jednocześnie?
5: Tak,
4: okay.
5: Tak. I zostało naprawione.
2: Aj,
5: coś
2: spoko
5: tam było popodłączane.
3: Ale,
5: tak.
3: Beata, skoro lubisz odwiedzać mechaników, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość.
2: 1000 zł mamy dla ciebie na naprawę samochodu albo na części.
4: Na otarcie łez, mówiąc krótko, bo to różnie bywa, nie?
2: OLX sponsoruje ci twoje naprawy samochodu, chociaż mamy nadzieję, że nie będzie ich za dużo.
5: No ja mam nadzieję, aczkolwiek tydzień temu znowu byłam u mechanika, więc...
4: Nie wymuszaj, nie wymuszaj!
0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: A my przypominamy, zgłaszacie się na voxfm.pl i tam możecie opisywać swoje awarie.
4: I mamy nowe słowo, klaksonić.

0: Może sam hamulec.
1: Bardzo możliwe. Naszym słuchaczom tak się spodobało słowo klaksonić, że już chyba wejdzie do obiegu na stałe.
0: Nie klakson, tak, nie klakson. No dobra, to teraz będzie o innym klaksonowaniu.
1: 3 minuty do 9, a po 9 kochaj albo rzucaj.
0: Karolcia do mnie napisała. Mój mąż daje mi wiele powodów do zazdrości. Przeczytałam straszne SMS-y.
1: Klaksoni na inne żony.
0: Tak, w których opisuje innym kobietom, jak jest źle pomiędzy nami i czego mu tak naprawdę potrzeba w związku. I te dziewczyny, o dziwo, szczególnie jedna, chcą mu to dać. A może nawet już to dostał Paweł.
1: Czy to jest
0: Paweł.
1: Jego mama? Tą jedną dziewczyną?
0: Nie, no właśnie nie, myślę, że nie. Myślę, że nie.
1: Tu się Czyli nie o teściowej, będzie o innych.
0: Tak, rok temu odkryłam, że się z nimi umawia nawet. No nie chcę wyczytywać wszystkiego, bo wszystko zapytam przecież Dobra. Krzysztofa.
2: Tak. Ale to Karolina zgłosiła, tak?
0: Czyli... Karolina, tak, przyznaje, będąc załamana po tym roku.
1: I jednak chce do niego wrócić.
0: Odpłaciła mu pięknym za nadobne i teraz jest tylko gorzej. Warczymy na siebie, dokuczamy sobie. 25 maja ma się odbyć nasza pierwsza sprawa rozwodowa. Nie chciałabym tego.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Szczegóły po 9.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.
6: Zaatakowała nożem taksówkarza. W Łodzi rusza dziś proces 32-letniej Eweliny R. Od tego zaczynamy. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki na przystanku tramwajowym. Zapisy ruszają już dziś. Startuje kolejna edycja Lata w Mieście, czyli wakacyjnych atrakcji dla najmłodszych. Posłuchajcie.
7: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
6: Na początek Łódź. Na wokandzie dziś głośna sprawa, która odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Na ławie oskarżonych zasiądzie 32-letnia Ewelina R., podejrzana o napad z nożem na młodego taksówkarza. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy 26 stycznia podczas kursu zamówionego przez aplikację przewozową. O szczegółach tej sprawy Łukasz Bogdan.
8: Kobieta

0: niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
1: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechonym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
0: Mówił Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie na placu Szembeka w ostatnich miesiącach. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora.
2: To są wiadomości Vox FM.
0: Z jednej strony owacje, z drugiej łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Polakowi dziękowali fani, ale też koledzy z drużyny, którzy po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i podrzucali. Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Engel.
3: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
0: Według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej. Ruszają zapisy na lato w mieście. Start dziś o 16:00. Uczniowie będą mogli spędzić wakacje uczestnicząc w zajęciach m.in. w Muzeum Warszawy, Centrum Nauki Kopernik czy w warszawskim ZOO.
4: Zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach.
0: Mówiła Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta w Warszawie. Lato w mieście potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia.
5: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: Deszczowo, burzowo, zachmurzenie dzisiaj ten poniedziałek wygląda.
7: Ale stopni 18-19 nawet na termometrach może się pojawić, więc znowu nie jest tak zimno, chociaż to w zaledwie części Polski, bo na przykład w Poznaniu dziś maksymalnie 10.
6: Polecamy jakąś kawę o poranku, bo nie dość, że poniedziałek to jeszcze ciśnienie niskie w okolicach 1000 hektopaskali, także na pewno przyda się jakieś takie doładowanie o poranku.
7: Ewentualnie kochaj albo rzucaj na pobudzenie emocje, to za chwilę.
5: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
7: Julia Hren.
6: Konrad Piwowarski.
7: Dzień dobry.
6: 4 minuty po godzinie 9:00.

0: 15 minut po godzinie 9. O tej porze tradycyjnie kochaj albo rzucaj w radiu Vox FM i dzisiaj Karolina i Krzysztof. Co tam się wydarzyło?
1: No tam się wydaje, że tam poszło źle bardzo. Rozjechali się.
2: No będzie rozwód z tego, co wspominałeś wcześniej.
1: Tak, znaczy no nie wiadomo, no będzie pierwsza sprawa rozwodowa.
2: Ale natomiast jest już zaplanowana?
1: Było wiele powodów do zazdrości, ponieważ Krzysiek został przyłapany na tym, że zamiast rozmawiać z Karoliną o tym, co jest nie halo i nie tak, szuka zrozumienia w oczach innych kobiet.
0: Więc Karolina, podejrzewając go o zdradę, sama zdradziła, tak?
1: Tak. Tak, wychodzi tak? na to, że odpłaciło mu pięknym za nadobne. Jak to rozumieć? No, wydaje mi się, że widząc, że on spotyka się z tymi dziewczynami i pisze to, co ona przeczytała, była pewna, że on ją zdradził.
2: Przynajmniej jest remis.
1: Nic to nie pomogło, słuchajcie, bo teraz na siebie warczą, sobie nawzajem dokuczają.
0: Miało pomóc,
1: tak. Miało go ustatkować, ale niestety nie ustatkowało.
2: Ty dzwonisz do Karoliny czy do Krzysztofa?
1: A wiesz, to jest ciekawe, nie? Do Karoliny dzwonię.
3: Kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj, albo rzucaj. W tym przypadku bardzo bym cię prosił, Krzysztof, żeby to było kochaj. Przedstawiam wam Karolinę. Cześć, Karola.
4: Dzień dobry.
1: Dwójka dzieci. W jakim wieku?
4: 7 i 11.
1: Co to się wydarzyło, powiedz, pomiędzy tobą a Krzyszkiem?
4: No niestety dzieje się to od początku naszego związku. Krzysiek jest bardzo zazdrosny o mnie, a ja jestem zazdrosna o niego.
1: Ale jak zazdrosny, kiedy przyłapałaś go na pisaniu z innymi dziewczynami?
4: Tak, tylko że on podejrzewa mnie o zdrady, o które naprawdę ich nie zrobiło. No oczywiście, miałam dużo kolegów.
1: No ale jesteś atrakcyjną dziewczyną, określ się.
4: Nie wiem, no.
1: Krzysiek się pomylił?
4: Tak.
1: Myślę, że tak.
4: No i on daje mi bardzo dużo powodów do tego, żebym ja była zazdrosna o niego.
1: Jak go przyłapałaś na tych SMS-ach z innymi babkami, to o co chodzi?
4: Bardzo dużo się kłócimy i próbuję się tak jakby zwierzyć innym dziewczynom, jak jemu jest ze mną może źle.
1: Sprawdza, czy w oczach innych kobiet jest atrakcyjny, jest tak. fajny, jest smaczny, czy by go chrupnęły, jak to się mówi,
4: tak?
1: Tak, potem.
4: Tak wychodzi.
1: Ale czy zdradził cię?
4: Szczerze, po tych SMS-ach, które ja odkryłam po tym wszystkim, no tak, ale nie jestem tego pewna, bo nigdy w życiu go nie przyłapałam.
1: No rozumiem, ale ty mu chyba to zrobiłaś konkretnie.
4: Tak, niestety tak. No w maju odkryłam tamtego roku, że no ciężko mi o to mówić, no chciał się umawiać z tymi dziewczynami, no i nie jestem pewna, czy on to zrobił, czy tego nie zrobił.
1: Czyli oddałaś mu pięknym za nadobne.
4: Tak.
1: Mała słodka zemsta i tego żałujesz teraz.
4: Tak.
1: Dobrze. To co on nie czuje, że on jest trochę winny w całej tej sytuacji, że doprowadził do takiej sytuacji, że brakuje wam w tym waszym związku ciepła, miłości, przytulania, głaskania?
4: Tak, to bardzo.
1: Ale nie widzi tego?
4: No może widzi. On jest bardzo taki zaborczy. Dąży do swojego celu i nie daje mi... No,
1: nie możesz przy nim być ani razu gwiazdą, być tą, która coś fajnego wymyśliła. Nie możesz być tą, która decyduje od początku do końca na temat wyjazdu oraz sposobów, jak gdzieś pojedziecie, coś zrobicie?
4: No raczej nie.
1: No to on cię nie zna, wiesz o tym? No cię nie zna naprawdę. A może on ma skarb pod ręką? Wiem, że go kochasz, tęsknisz za nim, ale dlatego, bo go utraciłaś, prawda?
4: Tak.
1: Będzie to dla niego trudna rozmowa ze mną.
4: Ja się przyznaję do winy i wiem, że go bardzo zraniłam, naprawdę.
1: U mnie już jesteś rozgrzeszona. Spokojnie, Karolcie. A komu to się nie przydarza? Krzysiek, ona cię kocha. Jak ty tego nie słyszysz, to jesteś głupi. O Jezu, jaki głupi. Jak ty się rozwiedziesz po to, żeby wziąć ślub na nowo, fajniejszy, to ja rozumiem. Ale jak po to, żeby pójść sobie w cholerę, no to zrobisz źle. No, chyba, że masz już kogoś mocno na oku. On się z tamtą spotyka?
4: Podejrzewam, że może piszą ze sobą, nie wiem, no mówi mi, że już zerwał.
1: Dalej piszą.
4: Nie wiem.
1: Dzwonimy. Kochasz czy rzucasz? Weź to na plecy teraz ty.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: Jest to gruba historia.
1: No gruba, no.
0: 609 86 9 8 69. Czy uda się pogodzić Karolinę i Krzysztofa? Jak myślicie?

0: tym tunelu nie widzą.
1: Oko za oko, ząb za ząb, poboje siebie warci.
0: Ona toksik i on toksik. Uciekaj, kobieto, uciekaj. Toksyczna relacja, która zabija od środka.
1: On do zdrady się nie przyzna, a Karolinie zawsze wypomni to, co zrobiła.
0: Z tej mąki chleba nie będzie. I wiele innych SMS-ów w tym samym tonie utrzymanych.
2: Słuchajcie, moim zdaniem to jest tak, że ludzie się po prostu pogubili, bo zamiast rozmawiać ze sobą do momentu, kiedy było źle, no to postanowili na własną rękę poprawić sobie humor.
1: Właśnie, co dokładnie się stało?
2: No, Krzysztof, kiedy nie dogadywał się z Karolą, postanowił rozmawiać z innymi kobietami o tym, jak bardzo mu jest źle z żoną. Mhm. Prawda? No wiadomo, że zawsze się znajdzie taka kobieta, która go będzie chciała pocieszyć. Mhm. Prawdopodobnie go pocieszyła.
1: A Karolina to odkryła i też się pocieszyła.
2: Tak, zamiast rozmawiać, no to tak bywa, no to jest samo życie. No i teraz przed nimi ewentualnie pierwsza sprawa rozwodowa, na którą bym proponował w ogóle nie iść.
0: Mhm. Ty będziesz walczyć? Będziesz takim ich GPS-em, skoro się pogubili?
2: Oczywiście, że tak.
0: No to dzwoń.
2: Prosto, droga na Strołękę. Vox FM. Kochaj.
3: Albo rzucaj. Halo.
2: Nareszcie się udało, ile to trzeba dzwonić, żeby się dodzwonić do pana Krzysztofa. Witam cię, Krzysztofie. Poznajesz głos?
3: Nie.
2: A szkoda. Może staniesz się słuchaczem tej stacji. Paweł Pawelec, Radio Vox FM.
3: Słucham.
2: Ja tutaj na ratunek miłości dzwonię, bo jest ktoś, kto bierze całą winę na siebie. Ale kocha. Czasami trzeba coś zepsuć, żeby coś poprawić. Mówią tak mechanicy. Krzysztofie, masz farta, pomimo pewnego rodzaju niedoskonałości w życiu. Każdy to ma. Miałeś szczęście i przyjemność poznać odpowiednią kobietę na swojej drodze, która nie chce rozmawiać o przeszłości, tylko tym, co mogłoby się wydarzyć tuż przed 25 maja. Gdybyś tam nie polasł. Bo to jest miejsce, które potrzebne jest ludziom, którzy się nie dogadują.
3: A co to za miejsce?
2: Rozprawa. Nie ściemniaj, bo ja wszystko wiem. Ja dzwonię zawsze na ratunek miłości. Pawelec, kochaj albo rzucaj. Rozumiesz, ratuję związki. Mówię ludziom, że są dla siebie ważni. Oczywiście czasami przegrywamy i weźmiemy to na plery, ale nie chcemy przegrywać, bo ja w sumie to chcę ci dobrze zrobić. Przepraszam, że zabrzmiało tak troszeczkę po gejowsku, ale wygłaszczam, wypieszczam, no, wyczesuję wszystko. Wszystkie złe rzeczy, masuje ci plecy. Słuchaj, powiem ci, co ona mówiła, to może w tym momencie ci to będzie lepiej znieść. A więc może Władek, tam było podobno cudownie. Mazury, Mikołajki.
3: Były Mikołajki, Mazury.
2: Jesteś pan władca i histeryk i zupełnie niepotrzebnie denerwujesz się, że ona sobie z czymś rady nie da. Ty trochę odpuść, niech ona ma szansę i możliwość pokazać ci, jaka ona jest, kiedy ty jej mówisz: słuchaj, rób, pokaż mi, jak ty to zrobisz. Nie krytykuj od razu, bo ty chyba nie znasz swojej baby. Zawsze to ty brałeś odpowiedzialność za wszystkie decyzje w życiu, te najważniejsze. Ona pani gejsza, ty pan i władca. Zapomniałeś o tym, nie? Tu jest ten ból, że ona nie może się rozwinąć przy tobie, bo we wszystkim jesteś, kurczę, najlepszy. A przecież ona musi być w czymś dobra, nie? Nie tylko w wychowywaniu dwójki dzieci. Słuchaj, zapominamy o tych SMS-ach. Kto nie pisał, niech rzuci kamieniem, nie widzę. Zapominamy o tych sytuacjach, które były jednoznaczne i się zdarzyły. No, ile wy macie lat? Nie, gdybyś miał 19-20 lat, to ta sytuacja byłaby, no, nie do zniesienia. Ale przecież ty jesteś zawodowiec. Wiesz dokładnie, że pewne rzeczy to nie mydło.
3: Dokładnie.
2: Ważne jest, że człowiek, jak go nie ma przy tej osobie, to jest na wpół pełny. Tworzycie jedną całość. Proponuję nie powracać do tych rozmów, nie dyskutować co i jak, bo jesteście za inteligentni, wszystko wiecie, tylko najpierw zrobić wszystko, żebyście znowu się do siebie uśmiechali, łazili za rękę, żeby ona cię zaskakiwała, żebyś to wszystko, co ty pisałeś, mógł mieć od niej. To wszystko, co ona ci zepsuła, ona mogłaby mieć od ciebie. I tak stworzycie trzeciego potomka z czasem. W końcu może chłopak, co? Gratuluję. Panie kierowniku, pan się nie poddaje na drodze do sukcesu.
3: A my jesteśmy na antenie.
2: A jak? Powiedz mi, że kochasz tą Karolinę, że nie chcesz. Jeszcze raz?
3: Kocham ją.
2: Znowu przerwało, mógłbyś powtórzyć?
3: Kocham ją.
2: I zrobić wszystko, żeby ona była znowu szczęśliwa. Jak ona będzie szczęśliwa, podpowiem ci, panie władco, to ty bezwzględnie będziesz. Jak kobieta jest szczęśliwa, to facet jest noszony na rękach. A nam się wydaje, że odwrotnie. Karola!
4: Słyszę. Kocham. Dziękuję. Kocham na życie.
2: O czym marzysz? Powiedz mu. Powiedz mu teraz, o czym marzysz. Będzie zobowiązany.
4: Żeby w końcu była ta szczęśliwa, jednolita rodzina. Dziękuję.
3: No ja również dziękuję.
2: Fajnie, proszę. I całkiem nic. inkognito, a jak miło na antenie. Niech się wam dzieje, niech się darzy. Trzymajcie się, jakby się wszystko udało, w co wierzę, to napisz do mnie.
4: Dziękuję.
5: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Czasami przegrywamy, napisał tak. Bartek, bo chyba inaczej zapamiętuję odcinki tego programu.
2: Nie wiem, o co chodzi, ale ważny jest efekt na koniec, prawda?
0: voxfm.pl, tam możecie się zgłaszać do Kochaj albo Rzucaj, a już jutro kolejny odcinek.

0: 24 minuty do 10 jest poniedziałek rano.
1: Boże, poniedziałek.
0: Nie, no my poza anteną już tyle mądrych słów powiedzieliśmy, że żeby jeszcze tak na antenie popłynąć, to już w ogóle by było pięknie, słuchajcie. Arek Sikora.
1: Klaudia Wasiluk, dzień dobry w ten poniedziałek.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie naprawdę dobry dzień.
1: Postaramy się, żeby taki
0: będzie,
1: był.
0: Będzie, słuchajcie, naprawdę.
1: Cokolwiek tam was nie trapi, nie męczy i z czymkolwiek nie musicie sobie dzisiaj poradzić.
0: My... Bo może poradzicie sobie.
1: Poradzicie sobie.
0: Obiecujemy.
1: Obiecujemy.
0: Mamy takie sposoby, że ho, ho.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 5 za 3799 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, ogrodowo mi kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w ogrodowo mi kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Reklama.
17: W wakacje ma ruszyć budowa fabryki rakiet w Gorzowie, a od września w CEZiBie patronacka klasa. Inwestycja ma kosztować 2 miliardy złotych. Będą produkowane pociski do wyrzutni Homar-K. Konsorcjum polsko-koreańskie będzie zatrudniać kilkaset osób i chce wykształcić sobie kadrę. Objęło patronatem klasę technika-mechanika, mówi Magdalena Łobuza, dyrektorka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.
18: Technik-mechanik ma takie wykształcenie ogólnomechaniczne. Rozmawiamy o takich szczegółach, które treści w podstawie programowej moglibyśmy poszerzyć dla firmy.
17: Uczniowie będą korzystać z zagranicznych szkoleń, mówi Rafał Kradoszyński, członek zarządu konsorcjum.
19: Staże, praktyki, konkursy, które będą wyłaniały najbardziej utalentowanych uczniów, którzy będą między innymi mogli wizytować fabryki w Korei Południowej.
17: W ciągu 3 lat fabryka ma być gotowa do produkcji. Wtedy też będą pierwsi absolwenci klasy rakietowej. Potrzebujesz pomocy prawnika? Masz problemy finansowe, mieszkaniowe, a dokumenty prawne są zawiłe? Skorzystaj z darmowego wsparcia prawników w Gorzowie. Stowarzyszenie Civis Sum prowadzi punkty pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacji przez cały rok. Są one dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów, a potrzebują wsparcia. Specjaliści działają w Gorzowie przy Wawrzyniaka 4 oraz Teatralnej 26. Na wizytę trzeba się wcześniej umówić mailowo wss@umgorzów.pl lub telefonicznie. Szczegóły znajdziecie na stronie Gorzowskiego Magistratu.
16: Poranek rześki, ale niezbyt chłodny, bo na termometrach słupek rtęci szybko zameldował się w okolicach 10 stopni. A to nie koniec. Dziś w Gorzowie ma być 17-18 na plusie i naprawdę dużo słońca. I podobna pogoda także jutro. Ma być jeszcze cieplej, nawet 19-20 i także słonecznie. O deszczu póki co, na szczęście, możemy zapomnieć.
20: Vox FM.
21: Vox FM.
20: Gorzów.

0: W pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
10: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
19: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
4: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Reklama.
0: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
0: Vox FM Gorzów.
17: Śledczy badają, co wydarzyło się na Mazurach. Zginął tam 13-letni Mikołaj. Miała ponad 3 promile alkoholu. Kompletnie pijana kobieta wjechała w stację paliw, to w Łódzkiem. W wiadomościach też niezwykłe znaleziska. W książkach posłuchajcie, co zostawiają czytelnicy bibliotek.
20: Na zegarach 10 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
17: Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-letniego Mikołaja. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
21: Na tą chwilę czynności w sprawie zgonu małoletniego Mikołaja wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie i w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych zostanie przeprowadzona sekcja zwłok małoletniego.
17: Mówiła nam prokurator rejonowa w Kętrzynie Jolanta Rzepko. Wiadomo, że jeden z zatrzymanych mężczyzn był pijany, miał promil alkoholu w organizmie. Wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopaka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów. Kompletnie pijana wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku w Łódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile alkoholu.
13: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie

0: zachodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Uwaga turyści, od dziś utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka. Ruszy remont odcinka od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Na początku drogowcy zajmą się asfaltem. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch busów elektrycznych i wozów konnych, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
2: Od 18 maja do 22 ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
1: Na długi weekend Bożego Ciała szlak ponownie zostanie otwarty, a prace będą kontynuowane ponownie od 8 czerwca. Jak podkreśla starostwo tatrzańskie, harmonogram prac i zamknięcia drogi może się zmienić. Wszystko zależy od pogody w górach. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczonych książek. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach, Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
3: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
1: Czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty. Bibliotekarze podkreślają, że te przypadkowe pamiątki tworzą wyjątkowy obraz czytelników i pokazują, że książki nadal są ważną częścią codziennego życia.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
5: Komu słońce, komu deszcz?
6: Słońce.
5: No to prognozy nie przewidują tego słońca dzisiaj nigdzie. Tak, tak przy deszczu zostańmy.
7: No co się odzywałeś?
5: Deszcz, słuchajcie, popada prawie wszędzie, no może z wyjątkiem zachodu kraju, ale tak, 12 stopni na termometrach w Gdańsku i tutaj będzie padało. 17 w Suwałkach i też będzie deszcz. Stopień, 2 stopnie więcej w Białymstoku i też deszcz, a najcieplej to dzisiaj w Lublinie i w Warszawie 20 stopni, również deszczowo.
6: Czwartek, piątek, w niedzielę już bez deszczu. Dziękuję.
4: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: Ale zanim niedziela, to jeszcze my musimy poradzić sobie z tym poniedziałkiem, prawda?
5: Co macie do zrobienia, kochani?
6: Pomyślcie sobie.
5: Czy to jest
6: sobie,
5: lista,
6: tak,
5: jedna wielka długa, którą trzeba odhaczyć każdy jeden, wiecie, jeden po drugim?
6: Ułóżcie sobie plan dnia dzisiejszego, co jest do zrobienia i za moment was o to zapytamy.
5: Tak.
6: Więc musicie być przygotowani, prawda?
5: Tak.
6: No, dokładnie. Klaudia Wasiluk.
5: I Arek Sikora.
6: Dzień dobry.

0: A dobra, słuchajcie, jest poniedziałek.
1: Podobno to jest dzień, kiedy nam ma się nie chcieć.
0: Nie znamy te numery.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
0: W domyśle, jak się nie chce, prawda?
1: Dokładnie. Żeby tak się chciało, żeby zrobić wszystko, co zaplanowane na dzisiaj, pochwalcie się tymi planami. 6098 69 869 to jest numer prosto do studia.
0: Otworzyliśmy właśnie w tym momencie linię i jeżeli wybierzecie ten numer i zadzwonicie, to dodzwonicie się na antenę. Będziecie mogli całej Polsce powiedzieć, z czym dzisiaj musicie się zmierzyć. Tak więc telefony w dłoń, wykręcacie numer 6098 69 869 i słuchamy, czekamy na pierwszego słuchacza. Halo, dzień dobry.
1: O, halo, halo!
0: Było i nie ma, tak zwana Amba Fatima.
1: Komu się energia przyda? Ja tutaj mam, słuchajcie, jeszcze swój tybetański gong wynalazłam i bardzo chętnie
0: dzień dobry.
1: Mogę doładować was energetycznie, prawda?
0: Słyszymy się, czy się nie słyszymy? Halo!
3: Halo, halo!
1: Cześć!
0: Kto po drugiej stronie? Halo?
3: Cześć, jestem Edzia.
1: Edzia?
0: Edzia, jakbyś ściszyła radyjko, bo strasznie to się wszystko nam tu kumuluje. Dawaj, Edzia, szybciutko.
1: Edzia, jak ten poniedziałek?
3: Właśnie jadę na egzamin ustny, no maturę z angielskiego.
1: O.
3: Wróciłam do szkoły po 18 latach, bardzo się denerwuję, ale mam nadzieję, że się uda.
1: Edzia, nie denerwuj się!
0: Wszystko będzie dobrze, masz tutaj tybetański gong jeszcze na szczęście.
1: Tybetański gong energii.
0: Trzymamy za ciebie kciuki, jedziesz z tym ustnym angielskim. 6098 69, halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, z kim rozmawiamy?
4: Dzień dobry, z kim rozmawiamy? Cześć, Grzegorz z tej strony.
0: Grzesiu, ścisz radio od razu, bo tu się kumuluje nam wszystko. Grzesiu, co dzisiaj musisz zrobić? Opowiadaj.
4: Dzisiaj, no, córka umyślała sobie gekona i terrarium muszę jej zorganizować. Gekona to sama sobie musi kupić.
1: Gekona będzie się organizował. Gekona, dobrze zrozumieliśmy.
0: Macie już imię wybrane?
5: Jeszcze nie, jeszcze imię nie... Niewybrane imię to już w gestii córki będzie. Ja jej organizuję tylko miejsce zamieszkania dla zwierzątka, ona sobie pociechę sama sobie już.
1: Ale jakie wielkie wydarzenie!
0: Jakbyście go nazwali Woksik, to będzie nam bardzo miło. Buziaki, powodzenia w realizacji planów. Halo, dzień dobry! Halo! 6098 69 869. No czy jeszcze kogoś złapiemy? Dzień dobry!
6: Dzień dobry, Beata tutaj z tej strony.
0: Cześć, Beatka.
6: Ja się zmagam ze złamaną miednicą.
0: Łódź, Beatka.
1: Gong energii na dzień dobry.
0: Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i jeszcze tutaj zapytamy, co dzisiaj w planach. 6098 69 869, halo? Halo, czy się słyszymy?
1: Halo, halo.
7: No to... Halo, halo, tak.
0: Kto po drugiej stronie?
7: Rafał.
0: Rafał, cześć, Rafał, co dziś do zrobienia masz? Opowiadaj.
7: Ja mam bardzo ważną rzecz do zrobienia. Będę szkolił nowego pracownika w firmie, tak?
0: Będziesz szkolił nowego pracownika.
1: O, no to energii ci się na pewno troszeczkę przyda, prawda? Bo
0: okocz
1: trochę roboty
0: młodego
1: będzie przed tobą.
0: Okocz
1: proszę
0: młodego,
1: bardzo.
0: Niech tam wiesz.
1: Gąk energii poszedł.
0: Wkręć go, daj mu coś do roboty, co tak naprawdę nie jest do zrobienia. A jak już to wszystko zrobisz, Rafał, no to możesz tego nowego pracownika albo jakąś inną osobę, trzy inne osoby zabrać do Energylandii. Taką wyjścióweczkę tobie teraz dajemy.
1: Nie ma za co.
7: Nie spodziewałem się, elegancko.
0: Wszystkiego
7: dziękuję.
0: Dobrego.
2: Żeby tak się chciało.
0: Słuchajcie, to mamy jeszcze takiego dopalacza, żeby wam się chciało.
1: Wyskakujemy z asem z rękawa.
0: Muzycznym asem mamy teraz.
1: Zamienimy ten poniedziałek w jedno wielkie bangaranga.
0: Proszę bardzo.

0: Mamy nadzieję, że już zmotywowani, już pełni energii i przekonani, że te wszystkie plany poniedziałkowe da się zrealizować.
1: Słuchajcie, jesteśmy
0: tak się
1: z wami, trzymamy za rękę, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie i co jeszcze przed wami. My będziemy z wami, słuchajcie,
0: tak
1: walczymy razem w ten poniedziałek.
0: Wystartowaliśmy z tym tygodniem i lecimy, słuchajcie. Mamy dla was sporo niespodzianek. Na każde możliwe sytuacje praktycznie. Na przykład na taki nieprzyjemny moment, kiedy jedziemy i nagle się nam samochód zatrzymuje.
1: Wy macie problem, a my wam dajemy rozwiązanie.
0: Proszę bardzo,
1: słuchajcie, 1000 zł na naprawę auta, na zakup części samochodowych. Tylko trzeba to tym swoim problemie, o tej swojej awarii napisać na voxfm.pl.
0: To nie musi być akurat ta, która teraz się wam wydarzyła. To może być sytuacja sprzed 10 lat, którą zapamiętaliście, bo była tak charakterystyczna, tak śmieszna, tak wyjątkowa. Coś się takiego wydarzyło, że jak siadacie przy rodzinnym stole i opowiadacie, to wujek nie wierzy.
1: Im dziwniejsza, im bardziej abstrakcyjna, tym lepiej. Voxfm.pl tam napiszcie. Przy okazji awaria w pierwszej zmianie cały czas trwa. Jutro będą nasi kochani prezenterzy dzwonić. No dobrze, z tym nasi kochani poszalałam.
0: I prezenterka jeszcze, nie? Tam pierwsza zmiana ich mamy na myśli. Voxfm.pl, zgłaszać się.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Sprawdź to sam, czeki dał, tchusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Reklama.
13: Szkoła aż lśni. Na razie w środku. Będą też nowe kierunki. Wcześniej w Gorzowie niewidziane. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. W popularnym ogrodniku sporo zmian dla uczniów i nauczycieli. Szkolne przejście pod skrzydła ministerstwa 2,5 roku temu wyszło na dobre. Tak uważa Emilia Olender, dyrektorka ZTS CKR. Zmiany widoczne są gołym okiem.
14: Mają miejsce do siedzenia, gdzie wcześniej nie mieli żadnych ławeczek. Klasy są odmalowane, sprzęt multimedialny, tablice wszystkie zielone, kredowe zniknęły ze ścian. Są już teraz właśnie te tablice interaktywne.
13: Od września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przy Poznańskiej nowe kierunki. Ruszy technik agrobiznesu, a do technika architektury krajobrazu dojdzie człon i arborystyki. To dziedzina zajmująca się pielęgnacją, leczeniem i badaniem drzew, szczególnie w terenach zurbanizowanych. Przypomnijmy, szkoła pod skrzydła Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeszła od stycznia 2024 roku. Będzie bezpieczniej i estetyczniej. Dwa przejścia podziemne w Gorzowie zostaną odświeżone, a uszkodzenia naprawione. Po przetargu i podpisaniu umowy fachowcy mogą działać. Chodzi o schody w podziemiach przy ulicy Piłsudskiego i Górczyńskiej. Prace już trwają. Znikną m.in. popękane i uszkodzone kafelki, ubytki zostaną uzupełnione, a nawierzchnia wyrównana. W obu przejściach układane są antypoślizgowe płyty gresowe, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych.
15: Z ufnością czekamy, aż w Gorzowie pojawi się więcej słońca. Meteorolodzy nie mają wątpliwości. Będzie go dziś dużo i będzie też jeszcze cieplej. Dziś na termometrach ma być w okolicach 17-18 stopni. Jutro równie pięknie za oknami. Przygotujcie się, że będzie nawet w okolicach 20. Dużo słońca i ma nie padać.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Vox.
17: Vox FM.
0: FM. Gorzów.
17: Gorzów.
18: Rosyjski dron zaatakował chiński statek. Niewykluczone, że doszło do pomyłki. Policja potwierdziła najgorsze przypuszczenie. W wypadku w Małopolsce zginęli ojciec z synami. W wiadomościach też duże uderzenie służb w nielegalny hazard. To w Warszawie. Szczegóły na koniec.
19: Na zegarach 11 w studiu Radia Vox FM. Marta Kiermasz, to znak, że zaczynamy wiadomości Radia Vox FM. Zróbcie głośniej, posłuchajcie.
18: Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do ostrzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych. Taką informację przekazał rzecznik marynarki wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk. Na pokładzie była tylko chińska załoga, a właściciel statku pochodzi z Korei Północnej. Wszystko wskazuje na błąd Rosjan. Doszło do pomyłki towarzysze, napisał Płetenczuk na Facebooku. Dzisiejsze ataki Rosjan były wymierzone głównie w Odessę, Dniepr i Zaporoże. Zginęły dwie osoby, 20 zostało rannych. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, przedszkole, szkoła i samochody. Siedziałem na kanapie, rodzina w łazience, uderzyła rakieta, sekunda i nic nie ma. Nie wiedzieliśmy, co mamy robić, dokąd uciekać, co się dzieje. To straszne, ręce opadają, nie wiemy, co robić.
20: A potem chcesz kudyś biegać, wtedy jakoś tak.
18: Mówił jeden z mieszkańców Dniepra. W ciągu nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 22 rakiety różnych typów i ponad 500 dronów. Policja potwierdza, że ofiarami tragicznego wypadku w Małopolsce byli ojciec i jego dwaj synowie. Tragedia rozegrała się wczoraj w Smykowie w powiecie dąbrowskim. Na drodze powiatowej w zderzeniu osobówki z zaparkowanym samochodem ciężarowym zginęło trzech mężczyzn w wieku 41, 45 i 69 lat. Za kierownicą miał siedzieć jeden z młodszych mężczyzn. Wiele wskazuje na to, że do tragedii mogło dojść m.in. przez pogodę.
3: Znajduje się tam lekki łuk drogi. Pogoda wczoraj też nie rozpieszczała kryjących, padał deszcz. Na pewno te warunki drogowe nie były najłatwiejsze, ale tak naprawdę ciężko weryfikować, co było przyczyną bezpośrednią tego tragicznego zdarzenia.
18: Relacjonuje Mariusz Przeniosło, rzecznik policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Teraz ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok.

0: 69,5 roku dla mężczyzn i nieco ponad 66,5 roku dla kobiet. Według ekspertów wynika to z tego, że Polacy coraz częściej opóźniają przejście na emeryturę, a pracodawcy coraz częściej się na to godzą. Najwięcej pracujących emerytów jest w sektorach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W Przemyślu można spotkać prawdziwą legendę francuskiej motoryzacji. Citroën 2CV, czyli słynna kaczuszka, znana z filmów o żandarmie z Saint-Tropez, od lat przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. Egzemplarz z 1973 roku należy do mieszkańca Przemyśla, Macieja Kuligowskiego. Pan Maciej regularnie pojawia się nim na zlotach i rajdach, wcielając się jednocześnie w rolę francuskiego żandarma.
1: Jeżdżę w mundurze żandarma, jest to mundur oryginalny, galowy żandarma, sprowadzony z Paryża. Natomiast żona, jak to w filmach bywało, ma stój zakonnicy i stworzymy parę żandarma i zakonnicy.
0: Citroen należący do pana Macieja ma oryginalny lakier, silnik i co istotne, jest wpisany do rejestru aut zabytkowych. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11. W południe przywita się z wami już Katarzyna Pilewska.
2: Dzisiaj w pogodzie dużo deszczu i burze. Śledzimy, gdzie aktualnie może błyskać i grzmieć. Jest to województwo warmińsko-mazurskie, okolice Biskupca. Tutaj proszę bardzo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Korsze. Tutaj błyska. Tutaj.
3: Ale z ciebie łowca burz. A jeżeli chodzi o te najwyższe,
2: jak wartości na termometrach.
3: Właśnie, wartości na termometrach to 20
2: stopni. Te skubańce czasami, jak się tam wiesz.
3: W Rzeszowie.
2: Tak, one potrafią nam i poprawić nastrój i popsuć dzień, także podchodzimy do nich z dystansem. Zobaczmy, sprawdźmy. Ja myślę, że warto.
3: Co?
2: Nie, jednak nie warto.
3: Co?
2: Zerknąłem na biometr. Niekorzystny, chociaż... Zachodnia Polska, szczypta korzystnego biometru tam znajdziemy.
3: Tak.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To takie było naprawdę przekonujące. Tak.
3: Będziemy szukać tych pozytywnych...
2: wartości na termometrach. Klaudia Wasiluk.
3: I Jarek Sikora. Powinniśmy się przedstawiać w tym momencie.
2: Dzień dobry.

0: Pelikan i nasz niebieski Trips w Vox FM The Bad Touch.
1: Na 18 minut po godzinie 11. No żyliśmy tym weekendem, w tym ten weekend dużo bardzo rzeczy się wydarzyło. Po pierwsze Eurowizja i jedno wielkie bangaranga.
0: Jakby tak połączyć to wszystko, co się działo, to można by było powiedzieć: Robert Lewandowski odchodzi z Eurowizji.
1: No! Tyle, że to nie chodzi o Eurowizję. No, chociaż można by tutaj było jakieś metafory się doszukiwać.
0: Bo z Europy gdzieś tam nie wiadomo gdzie jeszcze, nie?
1: Coś tam, tak.
0: Ale przeglądając Instagrama natrafiamy na przeróżne materiały i na przykład Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołu Zakopower.
1: Ten,
0: co pójdzie boso. Okazuje się, że był na tym ostatnim meczu Lewandowskiego w FC Barcelonie, czyli z Realem Betis. No i słuchajcie, po całym zakończeniu tego wszystkiego, tego meczu, spotkali się obaj panowie na murawie. I jest zapis wideo z tego wszystkiego. Proszę bardzo.
1: Takie były emocje.
0: Lewy ściąga w tym momencie korki, te buty swoje i na bosaka.
1: Skarpetka,
0: tak,
1: prawie, że na bosaka.
0: No, właśnie. I tam mu śpiewa Sebastian, nie?
1: Odchodzi.
0: I za nią Lewandowską tam też. Właśnie, tak. Ale pięknie śpiewają. I jaką konkluzję można z tego wyciągnąć, nie? Zobacz, miał być taki bezkonfliktowy rozwód, a jednak ukochana Barcelona puściła lewego w skarpetkach.

0: genialne.
1: A niektórzy twierdzą, że miejsce trzecie to najgorsze.
2: Czemu?
1: No, że podium, że chciałoby się, wiesz,
2: tak, że niby jesteś tutaj w tej topce, ale jednak jak patrzysz na te dwa miejsca przed tobą, masz takie...
1: Kurczę,
2: mało.
1: To można zmienić, słuchajcie. Vox.fm.pl, zakładka bestlista, plusy do waszej dyspozycji.
2: Ten numer był już na pierwszym miejscu. Możecie teraz wejść na Vox.fm.pl i sprawić, żeby znowu był. Głosujcie i słuchajcie w piątek najnowszego wydania bestlistę.
3: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
10: Rossmann. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Reklama.
15: Najbardziej oblegane są szkoły na Gorzowskim Górczynie. Niżu demograficznego w podstawówkach jeszcze nie widać. Zakończył się pierwszy etap naboru do pierwszych klas. Pójdzie do nich 1100 dzieci. Ta liczba jest podobna do ostatnich lat. Najczęściej wybierano 20 i 13. Na brak chętnych nie narzekają też SP numer 11, 15, 5 i 16. To wpływ rozwijającego się osiedla europejskiego. Wolne miejsca są w podstawówkach numer 6 i 9. Nie wyczerpano też miejsc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mówi Renata Piszga, dyrektor Wydziału Edukacji.
16: W sytuacji, gdy dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, to również sygnalizuje, że już po raz trzeci uruchamiamy oddziały w szkole podstawowej numer 16 dla dzieci w autyzmie i w związku z tym są to klasy małoliczne, czteroosobowe.
15: Do 19 maja rodzice powinni potwierdzić, czy dziecko pójdzie do wybranej szkoły. Jest porozumienie, podwórkowe jezioro zniknie. Przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w maju. Wracamy do tematu zalewanego podwórka w pobliżu skrzyżowania ulic Krzywoustego i Chrobrego w Gorzowie. ZGM podpisał porozumienie z 19 wspólnotami dookoła terenu. Koszt inwestycji wyliczony jest na około 250 tysięcy złotych. Każda ze wspólnot będzie musiała dołożyć po około 10-11 tysięcy złotych. Reszta zostanie pokryta z pieniędzy od miasta i ze środków rajcowskich, które zostały przeniesione z ubiegłego roku.
0: W Gorzowie całkiem ciepło, można by powiedzieć, bo termometry pokazują 17 stopni. Jakość powietrza jest umiarkowana, ale no chmury, no i z nich ma co nieco popadać, informują synoptycy, więc warto parasol mieć pod ręką, bądź jakąś kurtkę przeciwdeszczową. No i tak niestety do końca dnia. Kierowcy muszą być czujni, rozważni, bez pośpiechu.

0: Tak, wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na VoxFM.pl
1: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17:00. Zaprasza Arek Sikora.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja. Minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.

już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.

0: wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneco. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
1: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
2: Reklama.
3: Vox FM.
4: Vox FM Gorzów.
3: Vox FM Gorzów.
5: Groziła nożem taksówkarzowi. Prokurator chce dla niej ponad 3 lat więzienia. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa szefowa składa rezygnację. A na koniec jeszcze sport. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach Barcelony.
6: Na zegarach 12 w studiu Radia Vox FM jest już Katarzyna Pilewska.
5: Dzień dobry.
6: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
5: Prokurator domaga się dla niej 3,5 roku więzienia. Kobieta groziła nożem taksówkarzowi. Obrona zgadza się z zaproponowaną karą. Na wokandzie głośna sprawa z początku tego roku z Łodzi. W styczniu 32-latka jadąc taksówką przystawiła kierowcy nóż do twarzy, bo kazał jej wysiąść z auta. Kobieta była pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Dziś w Sądzie Okręgowym w Łodzi ruszył proces w tej sprawie. Na miejscu nasz reporter Grzegorz Mnich.
7: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
8: Groziła mi o tak blisko do gardła. Przecinam mi gardło. No się bałem, że możemy mi zabić tym nożem.
7: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
5: Wyrok w tej sprawie jeszcze dzisiaj. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego.
3: To są wiadomości Vox FM.
5: Andrii Jermak wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji. Były szef kancelarii prezydenta Ukrainy jest podejrzany o korupcję. Przez lata był uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie. Do aresztu trafił w czwartek. Śledczy podejrzewają go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizację blisko 38 milionów złotych przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Wyjątkowy hołd dla bohaterek Powstania Warszawskiego w Bełchatowie. Na ścianie jednej z podstawówek powstanie niezwykły mural. Projekt przygotowała uczennica tej placówki.
9: 3 portrety kobiet, które były bardzo aktywne jako łączniczki i głównie właśnie przenosiły jakieś meldunki lub właśnie wiadomości.
6: Wyjątkowe kobiety.
9: Tak, takie wyjątkowe kobiety bardzo.
10: Nasz projekt powstał z potrzeby przypomnienia, że Powstanie Warszawskie to nie tylko historia żołnierzy i walki z bronią w ręku, ale również historia kobiet, odważnych, silnych i często niedocenianych bohaterek.
5: Z uczennicą Zuzanną Ćmielewską i nauczycielką plastyki

0: pierwszej klasie. Początek spotkania o 19. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Okazję do występu będzie miał jeszcze w ostatnim spotkaniu sezonu z Walencją. Jego 4 lata w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel.
1: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
0: Lewandowski miał otrzymać oferty gry z klubów z Włoch, USA i Arabii Saudyjskiej.
2: 20 stopni to jest taki maks, który wyciśniemy z dzisiejszego dnia i te 20 stopni to pojawią się w Warszawie i w Lublinie i tutaj również może padać. Zresztą w deszczu to skąpana praktycznie cała Polska, może z wyjątkiem tych bardzo zachodnich krańców kraju.
3: Opady deszczu to jedno, ale drugie, że zagrzmieć może dzisiaj w kraju. Na Warmii i Mazurach już grzmiało i tak jak patrzę na chmury deszczowe, Kraków, Katowice teraz z deszczem i tak z zachodu na wschód to wszystko będzie się przemieszczało. Podobno już w niedzielę bez deszczu.
0: O proszę, a dzisiaj jest jaki dzień?
2: U mnie dzisiaj jest poniedziałek.
3: A w niedzielę nawet 29,
2: jak tutaj patrzę, słuchajcie, w prognozy.
3: No ile, 29 kiedy?
2: 29 stopni w niedzielę.
3: W niedzielę, właśnie, no to poczekajmy, nie? Poczekajmy, jeszcze będzie dobrze. Jeszcze będzie dobrze.
2: Przepięknie i normalnie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: No dobrze, to co teraz porobimy sobie?
2: To teraz jakie
3: jakie macie pomysły,
2: po
3: drogie panie,
2: na już
3: popołudnie poniedziałkowe? Proszę, proszę bardzo, już ten poniedziałek mija.
2: Tak.
3: Już pół za nami.
2: Jeszcze 2 godziny. Jedne, ale to leci, słuchajcie.
3: Czeka Kasia szczęśliwa z tego powodu.
0: Tak, i lubię poniedziałki. Tak
2: Kasia sobie za godzinę wraca z kolejną porcją
0: niosów. Będę na pewno.

0: Ostatnio natknąłem się na takie zdjęcie w internecie takiego naprawdę zmęczonego konia. Takiego wiesz, który jest po wyścigu. Mm-hmm. Takiego, który już po prostu zrezygnowany leży na tej trawie i mówi: dajcie wy mi wszyscy święty spokój. To jest właśnie rodzic dziecka komunijnego.
1: No, umęczony.
0: Te przygotowania do kościoła, próby, wiesz, tu jedzenie, restauracja.
1: I zaproś wszystkich
0: właśnie.
1: I kup wszystko. No, nie, jest no, przy jest... tym sporo zachodu, to prawda.
0: I widzisz, i to wszystko ogarnąć, nie? I wybrać restaurację, do której, czy do domu, czy
1: a
0: gdzie.
1: A jest pewna propozycja.
0: Tak?
1: Propozycja na przyjęcie komunijne w kebabie.
0: Żartujesz, w kebabie?
1: Aha.
0: I mieszany tam normalnie?
1: O, kochany, tam masz i pakiet standard, i premium, i ultra, i co chcesz.
0: Co
1: i mieszany, no możesz na 100 różnych sposobów zaserwować gościom.
0: Co ty mówisz?
1: Naprawdę, autentyczna historia.
0: Ale to szokujące jest. Co, szczęśliwi, koniec końców?
1: Ty byś po kebabie szczęśliwy nie był?
0: Właśnie, bo tak to jest z tymi kebabami, nie? Niby każdy tam hejtuje, ale koniec końców, no to jednak danie narodowe.
1: Z naszym disco polo.
0: Tak, coś to jest analogia swego rodzaju. Chociaż najmądrzejsi mówią, że nieważne jak, nieważne co, ważne z kim.
1: To prawda. No. A z kebabem to zawsze jest dobrze. 19
0: tak,
1: po 12.
0: Kochany kebab.
1: Ingrid i Mamma Mia już teraz na naszej antenie i Komodo za moment.
0: Z Colin Blanka na horyzoncie również. Mamy 19,5 minuty po 12.

0: Złośliwi by powiedzieli, że Kinga ma castle, ale to tak naprawdę King of my castle.
1: A castle to zamek, a taki jeden zamek. No, można by było to przyrównać do zamku, bo gmach ogromny, słuchajcie.
0: Aha, czyli tu niby siedzi sikora, ale mówimy o gołębiu.
1: Tak, pobierowie, słuchajcie. I już wiadomo, może ruszył hotel z rezerwacjami. Tak, tego jednego wielkiego giganta. Obstawiaj, ile za taki, no taki powiedzmy najtańszy pokój.
0: Najtańszy pokój? 1000 co najmniej.
1: No, 1600, słuchaj.
0: Ile?
1: Za noc. A jakbyś sobie chciał apartament z widokiem na morze zarezerwować, to 5 koła chcą.
0: 5 koła?
1: Za nockę.
0: Ja cię kręcę, ale to przecież to w czasy takie, że szok. Ja jeszcze weź drugie tyle.
1: No, bo jedziesz nad polskie morze.
0: Tak, zachce się rybki, wiadomo, goferka. O, daj panie.
1: To i dwa razy tyle jeszcze się przyda w kieszeni.
0: Licząc tyle, no to nie, no to, to są w czasy za granicą. No, ale w tym przypadku cena też bije wszelkie granice.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.

0: pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
3: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Reklama.
20: Wojtek Hańczuk. Dzieci w tym tygodniu prawdopodobnie będą mogły wrócić do przedszkoli. Chodzi o 2 placówki, numer 14 w Gorzowie i w Nowinach Wielkich, w których stwierdzono salmonellę. Groźną bakterię wykryto u ponad 30 osób.
21: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
20: Mówiła Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu, a źródło bakterii nadal nieznane. Czy będą dodatkowe konsekwencje dla pseudokibiców, którzy w piątek próbowali rozrabiać na ekspresówce w okolicach Gorzowa? Grupa osób wracających z meczu Pogoni z Lubina próbowała przebiec na drugą stronę drogi, którą do Zielonej Góry wracali kibice Falubazu. Interweniowała policja, potrzebny był gaz, w ruch poszły pałki. 17 osób otrzymało mandaty. Czy będą kolejne restrykcje? Będziemy sprawdzać. Stal Gorzów po zwycięstwie w różlowych derbach na 6. miejscu w tabeli z 5 punktami, a przed Gorzowianami jeszcze zaległy pojedynek z Motorem Lublin. O zwycięstwo będzie trudno, ale może różlowa młodzież znów zaskoczy kibiców. Mecz w niedzielę na Jancarzu. A Stilon przegrał w Gorzowie w czwartej lidze z Polonią Słubice 0-1, a to oznacza, że walka o miejsce w barażach o trzecią ligę między oboma zespołami będzie trwała do końca rozgrywek. Na razie punkt przewagi ma Stilon. W trzeciej lidze zostają piłkarze Warty w mocno odmłodzonym składzie. Gorzowianie przegrali na Olimpijskiej z drugą drużyną Zagłębia Lubin 1-2. A prawie 500 biegaczy wzięło udział w 44. biegu słowiańskim ulicami Gorzowa. Na dwóch głównych dystansach zameldowało się 230 biegaczy. Startowały także dzieci.
0: W Gorzowie na termometrach 15 stopni, czyli całkiem przyjemnie. Ciśnienie 1016 hektopaskali, jakość powietrza bardzo dobra. Więc same pozytywy, by spędzać czas na świeżym powietrzu, więc wykorzystujcie to. No i tak w sumie będzie do końca dnia. Kolejny dzień bardzo przyjemny, bo ma być nawet 20 stopni. Ewentualnie deszcz ma pojawić się dopiero w czwartek.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
19: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
20: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
21: Reklama.
22: Vox FM.
21: FM Gorzów.
4: Trafi do więzienia na 3,5 roku. Kobieta zaatakowała taksówkarza. Zapadł wyrok w głośnej sprawie. Od tego zaczniemy. W wiadomościach ogłoszenie nowych cen paliw. Kierowcy, zrób się głośniej. A na koniec jeszcze piernikalia. Przeniesiemy się do Torunia.
23: Zrobimy to wszystko w wiadomościach Radia Vox FM o 13:00. Punktualnie. Na te zaprasza Katarzyna Pilewska. Słuchamy uważnie.
4: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. 32-letnia Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy. Kazała mu zniszczyć telefony i jechać poza miasto, mimo że nie miała pieniędzy na kurs. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
24: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Mianowicie mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
4: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zaznawał, że podczas feralnego kursu obawiał się o swoje życie.
0: Ona nie chciała wyjść z auta i po jakiejś rozmowie dostała ten nóż. Nie wiem, w terapii chyba był u niej i zaczęła mi grozić.
4: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. Wszystko wskazuje na fałszywy alarm. Służby od rana przeszukiwały poznańską wartę po porannym, bardzo niepokojącym zgłoszeniu.
1: Chwilę po godzinie 5 nad ranem na telefon alarmowy zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że weszła do rzeki warty, skąd sama miała się wydostać. Policjanci zastali tą kobietę w domu. Okazało się szybko, że miała ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie.
4: Mówił Łukasz Faterski z poznańskiej komendy miejskiej. Kobieta przekazała policjantom, że w nocy namówiła do wejścia do rzeki jeszcze 3 osoby.
1: W związku z uzyskaniem takiej informacji obowiązkiem policjantów i służb było sprawdzenie terenu przy wskazywanym rejonie. Tam policjanci nie zastali ani żadnych osób, ani też ewentualnie rzeczy, które mogłyby świadczyć o czyjejś obecności.
4: Działania w wodzie już się kończą. Kobieta, która zgłosiła sprawę, trafiła karetką do szpitala ze względu na przejawiające się w wypowiedziach myśli rezygnacyjne. Uwaga kierowcy, ceny paliw idą w górę. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, 98 6 zł 97 groszy. Z kolei za diesla zapłacimy maksymalnie 6 zł 85 groszy. To oznacza wzrost odpowiednio 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu. Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta. Czas na piernikalia. Ruszają dziś, zakończą się w sobotę.
2: Na razie to za dużo nauki mamy, żeby obchodzić.
3: Mnie w ten weekend nie ma w Toruniu.
5: Tak, wybieram się.
3: Coś cię konkretnie interesuje? Jakieś koncerty, czy to raczej spotkania ze znajomymi?
5: Tak, koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
3: Mnie interesują też wszystkie imprezy studenckie, gra terenowa, będą filmy grane, także może pójdę?
25: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak, i nie ma jakichś takich barier między sobą.
4: Z tymi studentami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. Samorząd UMK zaplanował dla studentów nie tylko koncerty, ale również klino plenerowe czy wspólne śniadanie na trawie i mecz w błocie. A na koniec jeszcze sport. Magdalena Fręch pokonała australijską kwalifikantkę Talię Gibson w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Strasburgu. Był to dopiero

0: Najnowsze prognozy mówią, że w sobotę już bez deszczu.
1: O, i jeszcze nie? Tak poczekamy godzinę, dwie,
0: ty, no, patrz,
1: trzy
0: i się okaże, że w środę,
1: że
0: no,
1: jutro
0: no,
1: nawet. Tak to jest, słuchajcie.
0: No my też się cieszymy.
1: Tak,
0: tak, tak powinno być.
1: Zmiany
0: tak,
1: pogody
0: super.
1: To my lubimy.
0: Jeszcze biomecik jakby taki, wiesz, się
1: też
0: bardziej
1: przyjął,
0: łaskawy
1: to
0: pojawił.
1: To już w ogóle
0: no.
1: No, nie można mieć wszystkiego.
0: Można, tak. Ale nie wszystko naraz.
1: O.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: To jeszcze powiedzmy dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kasia Pilewska wraca o 14, a tutaj
1: będę.
0: Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
0: Dzień dobry.
1: Dobry.

0: Tak robią przy takiej muzie na festiwalach przecież.
1: Tak. Dobra. Robią. Ale i teraz... tak robi też Vox FM na 18 minut po 13.
0: Teraz schodzimy na ziemię, bo temat nie jest łatwy, ale to, że nie jest łatwy, to nie oznacza, że mamy o nim nie mówić.
1: Temat, przy którym też można się delikatnie rozpłynąć, a
0: można
1: nawet rozpłynąć
0: się
1: bardzo.
0: Rozpłynąć,
1: no
0: tak.
1: Bo sorry, jak widzę, jak pani karmi jelonka, takiego jelonka poturbowanego przez życie, a karmi go butelką mleka sama i ten jelonek tak się wtula w tę panią, no to po prostu nie da się nie uśmiechnąć.
0: Uważajcie, drodzy kierowcy, bo teraz jest tak zwany sezon na wzmożoną aktywność dzikich zwierząt w pobliżu dróg i te sarenki, jelonki, one przebiegają z jednej strony na drugą. Oglądajcie się, patrzcie gdzieś tam, czy nie czai się w jakimś tam rowy, gdzieś za jakimś drzewem właśnie taki zwierzaczek, żeby w niego nie rąbnąć.
1: Kierunek
0: po prostu,
1: Szczecin, tam dokładnie. Była taka historia i z lasu do kliniki weterynaryjnej trafił taki mały jeleń. Ma już opatrzone kopytka, już dostał mleko, jest zaopiekowany, już jest wszystko dobrze, przechodzi rehabilitację. Wiadomo, że już nie wróci do tego naturalnego środowiska, ale na pewno wróci do zdrowia.
0: No i żebyście państwo widzieli Klaudię,
1: no
0: jak ona ogląda tego jelonka. To jest po prostu reakcja typu...
1: No tak, no.
0: Proszę bardzo, to jeszcze dorzucimy do zestawu och i ach, co by nawzdychać się do pełna, czy jak to tam.
1: 20 po 13.

0: Można by było być brawa. Można by było puszczać fanfary.
1: Brawo.
0: Można by było gratulować, ale tu absolutnie...
1: Fanfary też znajdę, poczekaj.
0: Ale tu chciałam powiedzieć tylko, że absolutnie nie ma żadnego zaskoczenia.
1: Fanfara krótka.
0: Wiesz dlaczego?
1: To jest fanfara krótka.
0: Poprosi.
1: Proszę. Co chcesz, to ja ci tu znajdę.
0: Tak, bo Zokaria, którą słyszeliśmy przed chwilą, od Diego Dasta i od naszego Harrisa jest numerem jeden.
1: Uwaga,
0: słuchajcie.
1: Numer jeden!
0: Brawo! Bez listy. Tak. I to absolutnie nie ma żadnego zaskoczenia, bo to jest naprawdę świetny numer.
1: To jest brawo. Proszę bardzo.
0: Dziękujemy pięknie. I brawa są, i fanfary są, i miejsce pierwsze jest. Także gratulacje również będą i do głosowania niezmiennie zachęcamy, bo to, że jest to miejsce pierwsze ostatniego notowania bez listy, nie oznacza, że to się utrzyma, prawda? Bez
1: dokładnie,
0: waszych głosów.
1: Dokładnie, dokładnie. A jak się utrzyma, to... Fajerwerki też mamy.
0: Dobrał do tych zabawek. Co tam jeszcze masz ciekawego?
1: Nie wiem, nie będę po kolei. O, czekaj, to na przykład. Poczekaj, mogę?
2: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: Vox.fm.pl, zakładka bestlista. Głosujcie na swoich ulubieńców.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Sporządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
1: Wojtek Hańczuk. Kostrzyn walczy o tańsze bilety kolejowe do Berlina. Tak się stanie, jeżeli stacja w Kostrzynie zostanie włączona do niemieckiej sieci połączeń. Nie będzie wtedy tak zwanej pomostówki, czyli dodatkowej opłaty za przejazd przez granicę. Władze Kostrzyna są za i poprosiły o poparcie wojewody i marszałka. Zmiany mogą oznaczać jednak, że przy dworcu pojawi się sporo samochodów osób jadących do pracy w stolicy Niemiec.
15: To dobry pomysł. Integracja europejska według mnie to jest dla Polski szansa.
16: Nie mam problemu akurat z tym. Ci ludzie też jakoś muszą sobie znaleźć ten parking i dojechać do pracy.
1: Mówili mieszkańcy Kostrzyna. Czekamy, co się wydarzy. Odsetek za brak opłaty za śmieci nie będziemy płacić, zdecydowali gorzowscy urzędnicy. Przejęcie gospodarki odpadami i uzależnienie opłat od ceny wody wiązało się z dużymi perturbacjami. Mieszkańcy m.in. czekali na numery indywidualnych kont, na które mogą wpłacać pieniądze. Dlatego zaległe opłaty trzeba uiścić, ale odsetki naliczane nie będą. Krzyżlowa Stal spłaca dług wobec miasta. Spółka, która ma oddać około 700 tysięcy źle rozliczonych dotacji, poprosiła o rozłożenie długu na raty i regularnie go spłaca. Podobne zadłużenie ma stowarzyszenie, które odwołało się od decyzji urzędników.
17: Dziś one są przedmiotem analizy przez samorządowe kolegium odwoławcze.
1: Mówił Dawid Kuraszkiewicz, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta. Jakie konsekwencje poniosą kierowcy, którzy na ulicy Wyczółkowskiego w Gorzowie udowadniali sobie, który z nich jeździ lepiej? Jeden z kierowców zatrzymał auto i chciał porozmawiać z drugim, ten chciał go wyminąć. Skończyło się na potrąceniu, rozbitej głowie i wizycie w szpitalu. Co jeszcze grozi krewkim panom? Sprawdzimy.
18: W Gorzowie pogodnie, słonecznie, wiosennie, no bo temperatury mówią same za siebie. Słońce przygrzewa, uaktywnia witaminę D, naprawdę czuć już te letnie klimaty. Tylko pamiętajcie, nie przesadzamy, zbytnio się nie rozbieramy. Kierowcy, rozważnie, bezpiecznie, cały czas to podkreślamy, wiercimy w dziurę w brzuchu.

0: FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą,
5: och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
15: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe. Serowe blach, płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski, Cychry, Kostrzyńska 1.
16: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
17: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja, minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
9: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
9: Vox FM Gorzów.
17: Zaczynamy od najnowszych informacji z Włoch. Stan Polki poważny, ale stabilny. W wiadomościach próba uporządkowania najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie. A na koniec jeszcze nadmorskie białe noce. Posłuchajcie.
11: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 14. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Padło, posłuchajcie. Słuchamy.
17: Na początek Włochy. Są nowe informacje w sprawie Polki rannej w Modenie. Kobieta jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób, stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany, nieznane pozostają jego motywy. Jak ustaliły tamtejsze media, mężczyzna był leczony psychiatrycznie i miał objawy schizofrenii. Włoski minister spraw wewnętrznych zaznaczył, że atak nie był aktem terroru. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych w głośnej sprawie zgwałcenia i brutalnego zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytoma. Bytomia w pierwszej instancji skazano oskarżonego Mateusza H. na dożywocie.
5: Prokuratura domaga się oprócz orzeczenia utrzymania w mocy tej kary, która już została orzeczona, czyli dożywotniego pozbawienia wolności, zastosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony ponownie w przyszłości popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu bądź wolności seksualnej obyczajności.
17: Zaznacza Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Obrońca wnosi o złagodzenie kary ze względu na młody wiek oskarżonego. Przypomnijmy, w sierpniu 2023 roku Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo zaproszoną 18-letnią Wiktorię. Jak sam przyznał, rzut monetą zdecydował o tym, że postanowił w brutalny sposób zamordować dziewczynę. uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, dzień dobry, powiedz, na jakim etapie są te prace?
20: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Dodatkowo, zgodnie z proponowanymi przepisami, rady gmin będą mogły szczegółowo określać zasady najmu. Zgodę na prowadzenie takiej działalności w budynkach wielorodzinnych miałyby wyrażać także wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
17: Dramatyczna chwila na drodze w Łódzkiem. W miejscowości Gidle, niedaleko Radomska, zapalił się samochód osobowy, w którym uwięziony był nieprzytomny kierowca. Mężczyznę z płonącego wraku wyciągnęli strażacy.
21: Osoba była nieprzytomna z zachowanymi czynnościami życiowymi. Strażacy ugasili pożar. Po 15 minutach na miejsce dojechało pogotowie, któremu została przekazana osoba poszkodowana.
17: Mówi Marek Jeziorski z Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku. Poszkodowany 52-latek trafił do szpitala, odzyskał przytomność. Jastrzębia Góra, czas na Trójmiasto. A chodzi o tak zwane białe noce, czyli zjawisko, podczas którego słońce nie chowa się głęboko pod horyzontem. Nocne niebo pozostaje wówczas bardzo jasne.
22: I będą one trwały w Gdańsku do 2 sierpnia. I bardziej na południe, tym później się te białe noce zaczynają. I właśnie z punktu widzenia astronomii, no to nie jest to przyjemne zjawisko w kontekście, że dużo gorzej wszystko widać, dlatego że niebo jest jasne. Ale z drugiej strony, białe noce często w krajach skandynawskich symbolizują właśnie radość, dlatego że jest to światło słoneczne.
17: Mówi Bogna Pazderska z Hewelianum w Gdańsku. Białe noce potrwają u nas w zależności od szerokości geograficznej nawet do początku sierpnia.
23: Chrząknął.

0: Gordo i Rainer, Zonnefeld, Loco Loco, 13 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O sporcie musimy porozmawiać, bo dużo się działo w ten weekend, więc taka piguła na początek 14 na pewno nie zaszkodzi. Stal Gorzów to po pierwsze po zwycięstwie w żużlowych derbach na 6. miejscu w tabeli z 5 punktami, a przed naszymi zawodnikami jeszcze zaległy pojedynek z Motorem Lublin. O zwycięstwo będzie naprawdę bardzo trudno, ale może żużlowa młodzież znów zaskoczy kibiców, za co trzymamy kciuki. Ten mecz w niedzielę na Jancarzu. Stilon niestety przegrał w Gorzowie w 4. lidze z Polonią Subice 0-1, a to oznacza, że walka o miejsce w barażach o 3. ligę między oboma zespołami będzie trwała do końca rozgrywek. Na razie punkt przewagi ma Stilon. W 3. lidze zostają piłkarze Warty w mocno odmłodzonym składzie. Gorzowianie przegrali na Olimpijskiej z drugą drużyną Zagłębia Lubin 1-2. O nadchodzących spotkaniach posłuchacie w naszych serwisach lokalnych 20 minut przed pełną godziną, a także poczytacie na voxfm.pl w zakładce lokalne.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: 23 minuty po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Za nami The Kid LAROI, Justin Bieber, Stay. Takich okazów życzyłby sobie każdy wędkarz. Przy jeziorze Kłodawskim powstała ścieżka edukacyjna Kłodawska Rybka, tak to się nazywa. Nowa atrakcja znajduje się przy brzegu jeziora pomiędzy plażą a Wake Parkiem. Jest tam 6 ponad 2-metrowych modeli ryb, które zamieszkują w jeziorach na terenie gminy. Są to szczupak, okoń, płoć, karp, sum i leszcz. Przy każdym modelu znajduje się krótki opis ryby w języku polskim oraz niemieckim. Najlepiej samemu się przekonać i wybrać się nad jezioro Kłodawskie. Atrakcja dla małych i dużych. Obecność szwagra podobno podwaja szanse na złapanie czegoś pięknego.
1: To jest

0: Blue Cafe, You May Be In Love, 24 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Shakira i Galvaro. Z tym wrócimy.
1: Reklama.
2: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
7: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
1: Reklama.
8: Jeden w szpitalu, a drugi na komendzie. Krewcy kierowcy na ulicy udowadniali sobie, który z nich jeździ lepiej. Karolina Łopacińska, Wojciechowska, to szczegóły. Policja wyjaśnia potrącenie, do którego doszło w niedzielę w Gorzowie przy ulicy Wyczółkowskiego. W trakcie jazdy doszło do awantury. 42-latek z Forda zatrzymał się i wysiadł, by porozmawiać z kierowcą Mazdy. Wtedy 33-latek ominął pojazd i potrącił go. Mężczyzna upadł głową na krawężnik. Trafił do szpitala. Młodszy został zatrzymany. Mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
9: Policjanci wspólnie z prokuraturą wyjaśniają okoliczności potrącenia. Prowadzą w tej sprawie przesłuchania i zabezpieczają niezbędny materiał dowodowy.
8: Zebrany materiał ma trafić do prokuratury jeszcze dzisiaj. Wtedy zostaną podjęte decyzje o dalszym losie 33-latka. Sportowe jeździeckie emocje Mierzęcin Horse Show już w weekend. W Pałacu Mierzęcin będzie się działo, impreza dla całych rodzin, będzie strefa Hobby Horse. Odbędą się regionalne zawody w skokach przez przeszkody zwieńczone konkursem Grand Prix w klasie C. Nietuzinkowe umiejętności w kaskaderskim show zaprezentuje Art Show Group. Pokazy dwa razy dziennie, w sobotę o 12.15 i 18, a w niedzielę o 12.30 i 18. Specjalnie dla dzieci działać będzie strefa Hobby Horse. Od 10 do 13 udoskonalanie umiejętności w ujeżdżaniu pluszowego konika na kiju. Potem odbędą się zawody. Wstęp jest bezpłatny. Na gorzowskich ulicach wzmożony ruch, no bo samochodów już więcej, bo jak wiadomo, kończy się szkoła, przedszkole, odbieramy pociechy, ale również jest wymiana pracowników w zakładach i firmach. Pogodowo naprawdę przyjemnie, słonecznie i ciepło. Tak też będzie w sumie w najbliższych dniach. Noce też już nie będą takie zimne.

Galvaro Lizot i Gabry Ponte, Like a Prayer. 14 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. W wolnej chwili zapraszamy na voxfm.pl do zakładki lokalne. Tam wszystko, co ciekawe, co aktualne o Gorzowie i przyległościach. Zatem jeszcze raz zapraszamy. Bonnie M, Iwan i Delfin za chwilę.

0: Regard i Raided, 2 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. A propos Raided, to o sytuacji drogowej w Gorzowie pogadamy po godzinie 15, ale najpierw punktualnie o 15 właśnie wiadomości z kraju i ze świata.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.

0: Wstawaj, szkoda dnia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Reklama. Vox FM.
0: Vox FM.
2: Gorzów. Gorzów.
9: Premier reaguje na turbulencje w relacjach Europy z USA. Chodzi o wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Od tego zaczniemy. Za chwilę też matura pod lupą prokuratury. Chodzi o publikację arkusza w internecie i jeszcze popularność lokalnej żywności. Nasz reporter zajął się tym tematem. Na koniec jego relacja.
10: Na koniec wiadomości Vox FM o godzinie 15, bo właśnie wybiła na zegarach. Zaprasza Katarzyna Pilewska, która jest już w studio.
9: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, podkreśla premier Donald Tusk. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o wycofanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec i wstrzymanie rotacyjnej brygady USA do Polski. Premier podkreślił znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego z okazji podpisania umowy na powstanie w Dęblinie Centrum Serwisowego Silników do Czołgów Abrams.
11: Są tylko 3 miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską.
9: Premier odniósł się też do ostatnich decyzji amerykańskiej administracji.
11: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
9: Do Stanów Zjednoczonych udają się wiceszefowie MON, Cezary Tomczak i Paweł Zalewski. W środę do Warszawy przyjeżdża z kolei główny dowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Rozmowy te mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKS złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
12: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski. I dalsze zawiadomienia też rozważam, właściwie już zaczynam pisać dotyczących przeprowadzonych egzaminów już.
9: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE przypomina, że wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu i możliwością ponownego podejścia dopiero za rok. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
13: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
9: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Wydane ostrzeżenia obowiązują w większości do wieczora. Robimy w strefie ciszy. To sprawdziło PKP. Pasażerowie, ponad 50%, najczęściej czytają tam książki. 29% z nas słucha muzyki lub ogląda krajobraz za oknem, z kolei 28% podróżnych śpi. W ciągu 10 lat ze strefy ciszy w pociągach skorzystało ponad 8 milionów osób. Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele pomidory, ogórki i jabłka. A szczegóły Dawid Olszewski.
3: Na jednym z targowisk w Bydgoszczy klienci podkreślają, że liczy się dla nich nie tylko cena, ale też pochodzenie produktów.
14: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie polskie.
15: Zerka pani?
14: No zerka. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
16: Staram się polskie. Tu mam większe zaufanie.
3: Taki trend cieszy ekspertów odżywienia. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, mówi dietetyk Daria Szcześniak.
17: Chcemy wybierać polskie produkty, jak najmniej przetworzone. Też wspomagamy polskich przedsiębiorców, którzy na tych targowiskach pracują.
3: A specjaliści przypominają, że warzywa i owoce powinny być podstawą codziennej diety.
9: A w sklepach świeże warzywa i owoce muszą mieć oznaczenie kraju pochodzenia. Część producentów dodatkowo korzysta ze znaku Produkt Polski.
2: 101 i 7
0: Vox FM
2: Gorzów
18: 4,5

Mike Candy z Evelyn One Night in Ibiza, 14 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi, tradycyjnie po godzinie 15. Most Lubuski zaczyna się korkować już w tym momencie na wysokości Zawarcia przed rondem santowskim, ale jadąc w dół pod Miejską również prawdopodobnie chwilę trzeba będzie poczekać. Na Zawarciu najwięcej dzieje się od strony Fabrycznej i Przemysłowej przed rondem Świętego Jerzego. Poczekacie na światłach na pewno przy katedrze oraz przy dojeździe do ronda Kosynierów Gdyńskich. Kosynierów Gdyńskich jako taka dzisiaj bardzo mocno uczęszczana. Słowiańska, Roosevelta, tutaj ruch intensywny. Dzisiaj na Andrzejewskiego jeszcze w miarę jako taką sytuacja wygląda. Na Manhattanie najwięcej dzieje się przed rondem Górczyńskim dzisiaj, co trochę nietypowe. Natomiast przed rondem Gdańskim ten ruch jest intensywny, ale jako tako można przejechać z punktu A do punktu B. Na naszych wylotówkach na Kostrzyńskiej i Kasprzaka na razie wielkiego ruchu nie ma i nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja się miała pogorszyć zdecydowanie, chociaż wiemy, że im bliżej godziny 16, tym jeszcze ten ruch będzie wzmożony. Hasła dnia dzisiaj: brak.

Topki, miły pan i Defis, za wszystko i za nic. 26 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy do prognozy pogody, bo mamy najnowszą, najświeższą i najbardziej dokładną prognozę na najbliższe godziny, dni i tygodnie zresztą też, ale po kolei aktualnie plus 16 pokazuje nasz redakcyjny. W nocy temperatury spadną do około 5-6 stopni powyżej zera, zatem chłodny poranek nam się jutro szykuje, ale dzień jutrzejszy ze sporą ilością słońca. 20 stopni maksymalnie jutro, 20 również w środę, 20 w czwartek, z tym zastrzeżeniem, że w czwartek przelotne opady deszczu mogą nam się pojawić, 24 w najbliższy piątek, no i weekend. To jest zawsze wielka zagadka, ale tutaj prognozy są bardzo optymistyczne, 27 nawet w sobotę i 25 w niedzielę. O ile w tym tygodniu tych opadów deszczu będzie jak na lekarstwo, tak od następnego tygodnia te opady będą bardzo częste, momentami nawet intensywne. Do końca maja popada naprawdę solidnie. Zresztą pierwsza połowa czerwca również zapowiada nam się bardzo deszczowa. Na początek wakacji już tych deszczów ma być zdecydowanie mniej, a temperatury będą oscylować między 22 a 25 stopniami Celsjusza maksymalnie, więc wielkiego ataku lata na horyzoncie jeszcze nie ma. Ciśnienie aktualnie 1015 hektopaskali, jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra, warunki biometeo obojętne i takie do jutra pozostaną.

0: Ailenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, 24 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. A my wrócimy z cookiesem i o całowaniu będzie piosenka.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl. Reklama.
10: Radni Gorzowa twierdzą, że chcą sprawę wyjaśnić, ale projektów uchwał w sprawie wygaszenia mandatu brak. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Ciąg dalszych kontrowersji związanych z miejscem zamieszkania niektórych rajców. W opublikowanym porządku obrad majowej sesji nie ma punktu dotyczących adresów. Sprawa wywołała burzę na kwietniowych obradach, mówi Maria Szubilewko, radna Koalicji Obywatelskiej.
11: To trwa już 2 lata, więc dlaczego akurat teraz? Czy nie jest to jakiś temat zastępczy, który miał wywołać po prostu burzę i skierowanie ludzkiego oka właśnie na te sprawy?
10: Radny musi mieszkać na terenie swojej gminy, jednak trudno to udowodnić, uważa Tomasz Rafalski z PiS-u.
12: Nie posiadamy żadnych dokumentów, które by wskazywały na to, że ktoś gdzieś tam mieszka. Więc no, trudno, żebyśmy się tym na sesji zajmowali. Powiem szczerze, osobiście wydaje mi się to niemożliwe.
10: Radny Sebastian Pińkowski złożył wniosek o wygaszenie mandatu do wojewody lubuskiego. Dotyczy on Ireneusza Macieja Zmory, któremu zarzuca się, że czerpał korzyści z majątku komunalnego. Takich okazów życzyłby sobie każdy wędkarz. Przy jeziorze Kłodawskim powstała ścieżka edukacyjna Kłodawska Rybka. Nowa atrakcja znajduje się przy brzegu jeziora pomiędzy plażą a Wake Parkiem. Jest tam 6 ponad 2-metrowych modeli ryb, które zamieszkują w jeziorach na terenie gminy. A są to szczupak, okoń, płoć, karp, sum i leszcz. Przy każdym modelu znajduje się krótki opis ryby w języku polskim oraz niemieckim. Najlepiej samemu się przekonać i wybrać się nad jezioro Kłodawskie. Atrakcja dla małych i dużych. Słońce, błękit nieba i gdzieniegdzie chmury. Tak ma być do końca dnia. W nocy oczywiście nieco chłodniej, ale nie już tak zimno, jak było wcześniej. Jutro znów przyjemnie, ma być nawet cieplej, bo 20 stopni na termometrach. Jakieś przelotne opady deszczu w czwartek. A weekend znów zapowiada się naprawdę bardzo ciepły, więc możecie szykować wypady.

Alessandra, Queen of Kings, 12 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów odsetek. Za brak opłat za śmieci nie będziemy płacić, zdecydowali gorzowscy urzędnicy. Przejęcie gospodarki śmieciami i uzależnienie opłat od ceny wody wiązała się z dużymi perturbacjami. Mieszkańcy m.in. czekali na numery indywidualnych kont, na które mogą wpłacać pieniądze. Zaległe opłaty trzeba uiścić, ale odsetki nie będą naliczane. Łaskawcy. E-Money, Don't Be So Shy, Kygo i Lonky Junior to do posłuchania do godziny 16. Gramy!

0: Long i Junior, kolorowa sukienka, 4 minuty przed 16 na zegarach. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami o 16 punktualnie wiadomości z kraju i ze świata i wracamy z Ace of Base.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Mamy 8.30 na zegarach.
4: 5 po 7.
3: 6.30.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cześć dziewczyny, chłopaki.
4: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
2: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
3: Wow.
4: Ale zrobiliście mi dzień.
2: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
10: Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
23: Lidl, to się opłaca.
24: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
25: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
26: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
27: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
28: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama. Vox FM.
4: Vox FM Gorzów.
29: Wiceszefowie MON jadą do USA, w tle wstrzymana rotacja amerykańskiego wojska. Za chwilę też Kraków i groźny wypadek. Do szpitala trafił 9-latek. A na koniec jeszcze smoki na trawnikach Ostródy. Posłuchajcie.
30: Słuchamy z największą przyjemnością. Katarzyna Pilewska zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM na zegarach punktualnie 16.
29: Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
0: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
1: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
0: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
3: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
0: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
29: Potrącony przez miejski autobus 9-latek jest w szpitalu. Policja i krakowskie MPK sprawdzają przyczynę dzisiejszego wypadku w Wieliczce. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
5: Na miejsce oczywiście zostały wezwane natychmiast wszystkie służby, w tym służby ratunkowe. Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
29: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życie dziecka nie jest zagrożone. Kierowca autobusu policja zatrzymała prawo jazdy. Trzy osoby zatrzymane w sprawie śmierci 47-letniego mieszkańca Ukrainy. Ciało mężczyzny odnaleziono wczoraj w południe w parku w Świebodzicach na Dolnym Śląsku.
6: Ten mężczyzna to jest 47-letni obywatel Ukrainy. Do tego postępowania zostały zatrzymane trzy osoby. To również są obywatele Ukrainy, mieszkańcy pobliskiego hostelu, niedaleko miejsca ujawnienia zwłok tego mężczyzny. Dwóch z nich były to osoby trzeźwe, jedna osoba była nietrzeźwa.
29: Informuje prokurator Łukasz Ecimała z Świdnicy. Ciało 47-latka skierowano na sekcję zwłok. Jej wyniki mamy poznać dzisiaj. Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło około 50 cm świeżego śniegu. TOPR ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie gór.
7: To zagrożenie występuje powyżej 1800 metrów. Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przedeptane szlaki wyżej. Przypuszczamy, że będzie aktywność niewielkich lawin. Tutaj jest problem taki bardziej, że taka lawina może nas zrzucić gdzieś niż zasypać.
29: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR. Taka sytuacja w maju w górach nie powinna nikogo dziwić. Według prognoz ciepłe dni mają jednak nadejść szybko. Już od środy prognozowane jest słońce i wzrost temperatury w Zakopanem i w Tatrach. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest już 5 takich figurek, a w planach są kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
8: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, Rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
29: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy oraz rozpoznawalnymi miejscami i wydarzeniami w mieście.
9: Ja chyba za dużo z dziećmi przebywam, bo jak powiedziałaś, że w Ostródzie na chodnikach pojawiły się smoki, to ja myślałem, że to takie te do ciągania.
2: Fox FM Gorzów.
10: 4 po 16, cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Wracamy do naszego gorzowskiego towarzystwa Ace of Base, Beautiful Life. Imprezowicze w Gorzowie uwielbiają. Po weekendzie czemu nie? Za chwilę też Rihanna i Polo Vibes.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Vibes i Puls Miasta. 14 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Motor u siebie da się pokonać. Żużlowcy GZ Stali Gorzów szykują się do niedzielnego zaległego meczu z Motorem Lublin. Żółto-niebiescy są na fali wznoszącej. Lublin potknął się z Unią w Lesznie. Gorzowianie do starcia z wiceliderem PGE Ekstraligi przystępować będą podbudowani dwiema wygranymi z rzędu. W piątek podopieczni Piotra Palucha pewnie pokonali na naszym stadionie Stelmet Faluba z Zielona Góra. Wracamy jeszcze na chwilę do tego spotkania. Nieco więcej można było wymagać od Przedpełskiego. Świetnie jednak zaprezentowali się Holder i Thompson, a aż 24 punkty i 3 bonusy zgarnęła młodzieżowa trójka. Oskar Paluch, Polesztad i Bednar. Początek derbów był jednak trudny. Więcej do naszego mikrofonu powiedział trener Piotr Paluch.
1: Po tej plandece też nie było nam łatwo początek się spasować, ale później każdy już swoje ustawienia znalazł. Wszystkie biegi były emocjonujące.
0: Dlatego na ten tydzień załatwiliśmy dobrą pogodę. Plandeki nie trzeba będzie rozkładać. Mecz z Motorem w niedzielę o 19.30.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Two Colors i Loveful. 24 minuty po godzinie 16 i słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Radni Gorzowa twierdzą, że chcą sprawę wyjaśnić, ale projektów uchwał w sprawie wygaszenia mandatu brak. Ciąg dalszy kontrowersji związanych z miejscem zamieszkania niektórych rajców. W opublikowanym porządku obrad majowej sesji nie ma punktów dotyczących adresów. Sprawa wywołała burzę na kwietniowych obradach. Więcej na ten temat teraz powie radna KO Maria Szupiluk.
1: To trwa już to 2 lata, więc dlaczego akurat teraz? Czy nie jest to jakiś temat zastępczy, który miał wywołać po prostu burzę i skierowanie ludzkiego oka właśnie na te sprawy?
0: Radny musi mieszkać na terenie swojej gminy, jednak to trudno udowodnić, tak uważa Tomasz Rafalski z PiS-u.
2: Nie posiadamy żadnych dokumentów, które by wskazywały na to, że ktoś gdzieś tam mieszka. Więc no, trudno, żebyśmy się tym na sesji zajmowali. Powiem szczerze, osobiście wydaje mi się to niemożliwe.
0: Radny Sebastian Pieńkowski złożył wniosek o wygaszenie mandatu do wojewody lubuskiego. Dotyczy on Ireneusza Macieja Zmorę, któremu zarzuca się, że czerpał korzyści z majątku komunalnego, ale no jak widać po tych wypowiedziach przekaz mniej więcej jest taki, że karawana jedzie dalej.

0: Moka, Arek Braxton i Emigrant na falochronie. 25 przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych. Zatem zapraszamy gorąco i serdecznie, jak zawsze zresztą. Aztek, Pitbull, Gabry Ponte z tym triem wrócimy w rytmie hitów.
1: Reklama. Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Hot grill.
3: Grilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Reklama.
11: Piętnastu kierowców pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. W poniedziałkowy poranek na A2 w Lubuskiem policjanci kazali dmuchać w alkomat około 3000 kierujących. Ujawniono 15 nietrzeźwych osób. Niechlubnym rekordzistą został kierowca osobowego Volkswagena, który w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Stracił prawo jazdy, tak jak pozostałe 14 osób. Przypomnijmy, za jazdę pod wpływem alkoholu grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności, do tego okresowy zakaz wsiadania za kierownicę i wysokie kary finansowe. Szykujcie się na imprezy. W połowie czerwca Gorzów wchodzi w tryb koncertowy. Ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach. To wszystko w ramach Dobry Wieczór Gorzów. Na początek tradycyjny nocny szlak kulturalny 12 i 13 czerwca. W akcję zaangażowały się gorzowskie instytucje kultury. Będzie teatr letni, kino plenerowe, pikniki chopinowskie, festiwal Romane Dywesa, wartownia i scena na Starym Rynku. W tym roku imprezy wyjdą poza centrum Gorzowa. Trzydniowe urodziny miasta w lipcu odbędą się w Parku Górczyńskim. Mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
12: Będziemy bawić się naprawdę porządnie. W pięknym miejscu. Park Górczyński jest takim miejscem piknikowym, więc ta impreza będzie również miała charakter piknikowy. Poza koncertami będzie mnóstwo atrakcji w całym parku.
11: Udział we wszystkich wydarzeniach będzie bezpłatny, a szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie gorzowskiego magistratu. W tym tygodniu na pogodę nie będziemy mogli powiedzieć złego słowa, to dlatego, że będzie bardzo ciepło, przyjemnie i słonecznie. 20 stopni w weekend, nawet 24 kreski. W czwartek może coś odrobinę popadać, poza tym przydadzą się okulary przeciwsłoneczne i filtry z kremem. Pamiętajcie o umiarze i rozsądku. Przede wszystkim.

Omea, hej, alo, rondons, 14 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy do gorzowskiego kalendarium. Dzisiaj przyjemna data. 15 lat temu otwarte zostało Centrum Edukacji Artystycznej, czyli Filharmonia Gorzowska. No i wtedy na inaugurację połączone orkiestry Filharmonii naszej i filharmoników z Frankfurtu nad Odrą wykonały 9. Symfonię Beethovena z okazji 15 lat istnienia. 100 lat wszystkiego najlepszego. Gramy dalej, Mario Biskin, Bartek Wrona i Eben.

0: Eben i Holo, 4 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry. Kostrzyńska 1.
5: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
6: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
7: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama.
14: Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, to w sprawie 13-latka z gminy Barciany. Na flotyli płynącej do strefy gazy są Polacy, te informacje potwierdza nasze MSZ. W zamian za korepetycje, pieniądze na rzecz wykładowcy, śląscy studenci ruszają z wyjątkową akcją.
15: Jest 17, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem w Arklitach na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. Na szczegółach wie nasza reporterka Anita Zalewska.
16: Od wyników sekcji zwłok zależeć będzie dalsza decyzja prokuratury dotycząca postawienia zarzutów wobec 4 zatrzymanych mężczyzn. Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
17: Dopiero jak się zapoznamy z wynikami, zostanie wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
16: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
14: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotyli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Te informacje potwierdziło Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Globalna flotyla Sumut płynie z pomocą humanitarną do strefy gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdza rzecznik MSZ Maciej Wiewór.
18: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze, nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
14: Flotyla chce dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Podobną akcję organizowała jesienią 2025. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. Dwie osoby zatrzymane. To pobójcy, do której doszło w piątkowy wieczór w jednym z lokali na toruńskiej Sterówce. Okoliczności zdarzenia ustala policja, mówi Dominika Bocian z policji.
2: Grupa mężczyzn weszła do restauracji, a następnie skierowała się do stolika, przy którym siedziało czterech klientów. Pomiędzy tymi osobami doszło do awantury i przepychanek. Dotychczas w tej sprawie zatrzymane zostały dwie osoby. Policjanci intensywnie pracują nad sprawą i wyjaśniają jej szczegółowe okoliczności.
14: Nieoficjalnie mówi się, że bójka miała związek ze środowiskami pseudokibiców. Korepetycjami chcą pomóc choremu profesorowi. Studenci matematyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zamiast tradycyjnej zapłaty za pomoc w nauce proszą o wpłatę na leczenie swojego wykładowcy Łukasza Dawidowskiego. Wystarczy 50 zł. A z pomysłodawcą akcji Arkiem Gnusem rozmawia nasz reporter Dariusz Brąbasz.
13: Screenshot albo jakieś potwierdzenie z banku przelewu na minimum kwotę 50 zł. Wtedy umawiamy się indywidualnie z tą daną osobą na korepetycje zdalnie. 60 minut zdalnych pełnych korepetycji z wykwalifikowaną kadrą.
19: A czy wiecie, na co te pieniądze są mu potrzebne konkretnie?
13: No to na dostosowanie mieszkania do osoby jeżdżącej na wózku, do zakupu samochodu, potrzeby osoby na wózku, żeby móc transportować oraz na specjalistyczny sprzęt medyczny.
14: Zbiórkę na rzecz Łukasza Dawidowskiego znajdziecie na stronie zrzutka.pl.
15: Umówmy się, dzisiejszy dzień nie najgorszy nie tylko dlatego, że jest poniedziałek, chociaż wiem, poniedziałki bywają trudne, ale też jeżeli chodzi o pogodę, tak patrzę na nasze mapy pogodowe i one mi mówią, że dzisiaj Polska deszczowa. I faktycznie ten deszcz gdzieniegdzie może się pojawić, ale myślę, on chyba raczej przeważać nie będzie. Okolice 20 w centrum, 12 stopni na północy kraju, 16 może się pojawić na zachodzie, 12 na południu i 19 na wschodzie. Czyli źle nie jest. Na pewno nie jest tak źle, jak mogłoby być. Z drugiej strony, umówmy się, w końcu mamy już drugą połowę maja, więc chcielibyśmy jednak już wyższych temperatur. 4 minuty po 17, Michał Trawka. Dzień dobry.

0: Hypaton, Out of My Head w Vox FM w rytmie hitów. 9 minut, jeszcze 9 minut po godzinie 17. Mówię jeszcze, bo za kilka będzie 10 sekund, dosłownie. Tak patrzę sobie dzisiaj na kalendarz świąt nietypowych, z nadzieją, że coś znajdę, coś ciekawego, jakieś święto, o którym warto będzie wspomnieć, o którym warto będzie powiedzieć, może jakiś dzień, może jakieś wydarzenie i tak naprawdę nic specjalnego tutaj nie ma. Dzień Mostowca ewentualnie mamy, albo Międzynarodowy Dzień Muzeów, więc jeżeli słuchają nas jacyś sympatycy muzeów, albo kustosze, osoby pracujące w muzeach, to serdecznie Was pozdrawiamy. Za kilka chwil poniedziałkowa zagadka cioci Madzi, wiem tylko jedno, dzisiaj będzie naprawdę trochę trzeba pogłówkować i będzie trochę matematyki. No i zaczynają się schody.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Tymczasem, zanim zagadka, to gramy w rytmie hitów, Boys i Miłość. Można zrobić głośniej.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Nie wiem dokładnie, co dzisiaj ciocia Madzia wymyśliła. Natomiast wiem, że dzisiaj trzeba troszeczkę pogłówkować. I to tak naprawdę pogłówkować, bo zagadka będzie matematyczna. Matematyczno-logiczna, o tak można ją nazwać. Więc uwaga, zamieniać się w słuch i słuchać. A jak ktoś zna odpowiedź, no to rzecz jasna odpowiadać. Proszę bardzo, ciocia Madzia, to twoja chwila.
2: Dzień dobry, kochani słuchacze Radia Vox FM. Z tej strony ciocia Madzia. To jak, gotowi na nową zagadkę? Uwaga! W pokoju są cztery kąty i kilka kotów. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w czterech pozostałych kątach w pokoju. Ile jest kotów?
1: Mówiłem, że trudne. No ja się zgubiłem, ale jak ktoś wie, zna odpowiedź, to śmiało. 6098698669. Czekam na wasze wiadomości i na wasze głosówki.
0: Zagadka cioci Madzi.
3: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Tej pani chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba, ale gdyby ktoś zapomniał, jak ona się nazywa, to jest Sabrina z utworem Boys. I myślę, że nie jeden pan miał plakat Sabriny nad swoim łóżkiem. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, proszę bardzo.
1: W pokoju są cztery kąty i kilka kotów. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w czterech pozostałych kątach w pokoju. Ile jest kotów?
0: Jeżeli znacie odpowiedź na tę zagadkę, to 6098698 pod ten numer piszecie.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
9: Uwaga na zablokowaną krajową 78 w Świętokrzyskiem. To potem jak w Jędrzejowie. Metalowe rury spadły z ciężarówki i uderzyły w jadącą za nią osobówkę. Kierująca autem trafiła do szpitala. Obecnie odcinek między Zawierciem a Kielcami oraz dwa pasy ruchu na ślimaku zjazdowym z S7 są zablokowane. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rowerzysta, który przewrócił seniorkę we Wrocławiu, jest poszukiwany. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta szarpie i przewraca 80-letnią kobietę na ścieżce rowerowej. Do zdarzenia doszło 11 maja przy Piliczyckiej we Wrocławiu. Kobieta złożyła zawiadomienie, a funkcjonariusze czekają na jej dokumentację medyczną, mówi Wojciech Jabłoński z policji.
10: W tej chwili to postępowanie prowadzone jest pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej. Mówimy tutaj o przestępstwie, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do 1 roku. Oczywiście, jeśli ta dokumentacja medyczna wskazywałaby na to, że jest to powyżej dni 7, no to tutaj mamy do czynienia już z zupełnie inną kwalifikacją.
9: Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają informacje o poszukiwanym mężczyźnie. Shakira uniewinniona. Hiszpański sąd stwierdził jednoznacznie, wokalistka nie jest oszustką podatkową. Państwo będzie musiało teraz zwrócić jej około 60 milionów euro. Problemy Shakiry zaczęły się w 2011 roku, kiedy była związana z piłkarzem Barcelony Gerardem Piqué. Sąd zarzucił jej wtedy, że nie płaci podatków, ale by obrona udowodniła, że artystka większość czasu spędzała i tak poza Hiszpanią. Zagrała wówczas ponad 40 koncertów na całym świecie. Hiszpański fiskus zapowiedział, że złoży odwołania od decyzji i nie odda wokalistki pieniędzy do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
9: Kamil Majchrzak przegrywa w pierwszej rundzie turnieju ATP w Hamburgu. Pokonał go Argentyńczyk Camilo Hugo Carabelli 6-1-2-6-3-6. Majchrzak był jedynym Polakiem, który zgłosił się do tej imprezy. Zmagania w Niemczech to ostatni sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. Pod koniec czerwca z miasta RME wystartuje tegoroczny Tour de France. Na razie wiemy, że w pierwszej fazie ścigania kolarze pojadą przez 4 departamenty należące do regionu Szampanii. Pełną trasę mamy poznać w późniejszym terminie. To będzie już 115. edycja wydarzenia. Trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick przedłużył kontrakt o kolejny sezon. Umowa z katalońskim klubem będzie go obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. Niemiecki szkoleniowiec w ciągu 2 sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów.
0: Dwadzieścia sześć minut do 18:00.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: No, dzisiaj zagadka taka, która potrafi troszeczkę poplątać w głowie. Ze mną z tym tematem Ania. Cześć, Aniu.
2: No, witam.
1: Powiedz mi tak, na początek, jak ci mija ten poniedziałek? Jaki on dla ciebie jest?
2: W sumie dobry. Wygrałam w zdrapce.
1: O, proszę.
2: Byłam na zakupach. Niedużą sumę, ale 5 zł wygrałam.
1: Słuchaj,
2: dwa
1: zawsze,
2: razy.
1: zawsze do przodu.
2: Tak.
1: Dobrze, Aniu, ja w sprawie zagadki się z tobą kontaktuję, ale może najpierw ją przypomnimy. Co ty na to?
2: Dobrze.
1: Dobra, to tak, żeby każdy miał jeszcze szansę ją usłyszeć.
3: 4 kąty i kilka kotów. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w 4 pozostałych kątach w pokoju. Ile jest kotów?
1: No właśnie, ile jest kotów? Teraz odpowiedzi słuchaczy, proszę bardzo.
4: Moim zdaniem to 5 kotów. Paulina.
1: Okej, Paulina twierdzi, że 5.
5: Odpowiedź na pytanie jest 5 kotów. Wojtek.
1: Wojtek też twierdzi, że 5 kotów. Aniu, ile jest kotów w pokoju?
2: Według mnie 4, bo są 4 kąty, to i 4 koty.
1: Logiczne myślenie, ewidentnie. Sprawdzamy odpowiedź, proszę bardzo.
3: Poprawna odpowiedź to 4 koty.
1: 4 koty, masz rację, 4 koty, bo 4 kąty. Także Aniu, jesteś jedną z nielicznych osób dzisiaj, słuchaj, które znały poprawną odpowiedź na tę naszą dzisiejszą zagadkę, zagadkę cioci Madzi. Dlatego z tego miejsca, słuchaj, ja mam taki pomysł. Voxowe gadżety wędrują do ciebie, co ty na to?
2: Super, się cieszę.
1: No i bardzo fajnie, my też się cieszymy, pozdrawiamy.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
8: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama.
10: Vox FM Gorzów.

0: Ja w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Już trwa Allegro Smart.

0: Codziennie po 18.
1: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Reklama.
6: Vox FM, FM Gorzów.
7: Metalowe rury spadły na samochód. Do wypadku doszło na Krajowej 78 w Jędrzejowie. Poprawia się kondycja Polki rannej w Modenie. Jej stan lekarze określali jako bardzo ciężki. Dęblin z pierwszym takim ośrodkiem w Europie. Powstaje centrum serwisowe dla amerykańskich silników.
8: Godzina 18 na zegarach, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Poważny wypadek w Świętokrzyskiem. Krajowa 78 jest zablokowana. To potem jak na obwodnicy Jędrzejowa z ciężarówki spadły ciężkie, kilkutonowe stalowe rury. Jedna osoba została ranna, mówi Anita Radgowska z policji.
9: Rury spadły na przeciwległy pas ruchu, na który najechała pani 40-latka kierująca Mercedesem. Oba pasy są zablokowane. Pani przewieziona do szpitala, kierowcy trzeźwi.
7: Na miejscu pracują służby. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Niezbędny będzie przeładunek rur. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Tak zakłada umowa podpisana przez Wojskowe Zakłady Lotnicze i firmę Honeywell. O szczegółach wie nasz reporter Michał Rawa.
10: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej.
11: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
10: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
12: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
10: Zaznaczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za 2 lata.
7: Polska otrzymała już prawie 250 czołgów Abramsa z zamówionych w USA 366. Dostawy mają zakończyć się w tym roku. Stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie. Nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. 53-latka jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach. Po tym jak w sobotę w tym włoskim mieście 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych.
13: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko, nagle znalazłem się na ziemi. Potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
7: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Tym samym nie zadziała jeszcze centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych, w którym będą musiały znaleźć się wszystkie obiekty wynajmujące pokoje dla gości. W przypadku samego Zakopanego to ponad 3000 punktów, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
14: Budzi to pewien niepokój
5: wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców, tym naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo o to jest największa obawa.
7: Powołanie do życia centralnego wykazu ma m.in. uderzyć w szarą strefę, obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
8: Boję się, naprawdę boję się mówić o pogodzie, bo ciężko jest zobaczyć każdy punkt naszego kraju. Mapy pogodowe mówią jedno, ale pewnie to, co się dzieje w wielu miejscach, mówi drugie. Tak na przykład, z tego co widzę, centralna Polska, rzekome opady deszczu. Ja w tym momencie odwracam się, patrzę przez okno i widzę słońce, więc może te opady deszczu jeszcze będą. Na... Tak naprawdę to nie ma miejsca w Polsce, gdzie w tym momencie by nie padało. Pada wszędzie, okolice 20-16 stopni. Więc może to zweryfikujmy. Co wy na to? Dajcie znać, jaka pogoda jest u was. Czy pada deszcz? Czy świeci słońce? Czy jest zimno? Czy nie?
6: Na pełnej z Vox FM.
8: Co wy na to? 609-8698-69. Tutaj czekam na wasze wiadomości. Zdjęcia też można wysyłać. Być może u kogoś jest już w tym momencie ładna tęcza, jeżeli deszcz faktycznie przed momentem padał. 5 minut po 18. Michał Trawka. Dzień dobry.

0: Gordo i Loco Loco, utwór dla wszystkich zakręconych. 14 minut po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Wracam do waszych wiadomości, które napływają na 6098 69 869, odnośnie tego, jaka u was jest pogoda. I tak na przykład Szamotuły, Wielkopolska, tam pada 10 stopni i zimno, nawet zdjęcie dostałem i trzeba przyznać, faktycznie nie wygląda to zbyt zachęcająco. Klaudia z Kielc pisze, że w Kielcach nie pada, ale jest niebo niestety zachmurzone. Pozdrawiam całe radio, my też serdecznie pozdrawiamy. Co my tutaj jeszcze mamy? Góra Kalwaria, Piaseczno, 21 stopni, bez wiatru i słoneczko świeci. Pozdrawiam wszystkich kierowców autobus linii L z Piaseczna. Radio gra, głośno gra. Artur. No my też ciebie, Artur, pozdrawiamy i wszystkich pasażerów. Niech tam się dobrze bawią przy naszej muzyce. No to może jeszcze Szczecin. Darek do nas pisze. Piękne słońce, 16 stopni i ładne zdjęcie. Faktycznie. Czyli jak słyszycie, no są zdjęcia, przepraszam, są miejsca w Polsce, gdzie jest ładnie, ale są też miejsca, gdzie niestety ten deszcz się pojawia.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: A to już propozycja do bestlisty. Dobrze znana, ale odświeżona.

0: Taylor Cruz, Florida i Hangover. Stan, którego, umówmy się, nikomu nie życzymy, prawda? Bywa trudny. Wtedy też bywa naprawdę, naprawdę ciężko i dobrze jest mieć po prostu kogoś, kto pomoże. Taką oto głosówkę dostałem i chcę się z nią z wami podzielić. Proszę, oto Jona.
1: Witam, nazywam się Wiktor i
2: Milan.
1: Jesteśmy pracownikami małej firmy, która tak od dla zabawy sobie naprawia różne rzeczy. I oczywiście słuchamy najlepszego radia Vox FM, bo jakie inne.
2: Gorzów Wielkopolski.
1: Dziękujemy, że gracie takie fajne piosenki. Dziękujemy.
2: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy!
0: My też serdecznie pozdrawiamy, ale jestem ciekawy, jaka firma zatrudnia tak młodych pracowników.

0: nikt, absolutnie nikt tak nie kocha swoich ludzi jak ten pan Eddie Vata, I Love My People w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty do godziny 19 i pytanie do was, czy wy kochacie swoje auta? Chociaż te ja wiem, bo sam jestem posiadaczem samochodu. Niestety nie nowego, a szkoda, a może nawet i lepiej, że niestety albo stety samochody bywają kapryśne, prawda? Od czasu do czasu coś się popsuje, no i trzeba prowadzić do mechanika, a z mechanikami, serdecznie pozdrawiamy, różnie bywa. Zakładamy, że dobrze, mimo wszystko. Ale gdyby się złożyło, że naprawa albo części do waszego samochodu są za drogie, to z pomocą przychodzimy my i tak się składa, że do zgarnięcia właśnie 1000 zł na części lub naprawę samochodu. Co trzeba zrobić, żeby te 1000 zł trafiło właśnie do was? Tak naprawdę to niewiele. Wystarczy wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić.
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Tok FM. Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama. Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
2: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
3: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
5: 3,5 roku więzienia za grożenie taksówkarzowi nożem jest wyrok w głośnej sprawie z Łodzi. Trwają ćwiczenia nuklearne na Białorusi, to ma być test gotowości bojowej. Nie będzie walk bezdomnych, impreza Prime Show MMA została odwołana.
6: Jest 19, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: Groziła taksówkarzowi nożem, teraz usłyszała wyrok 3,5 roku więzienia. Sąd okręgowy w Łodzi skazał 32-latkę za atak, o którym głośno było w całej Polsce. Kobieta przystawiła ostrze do twarzy kierowcy i zebrała 20 zł. Wszystko zarejestrowała kamera w taksówce.
7: Posługując się nożem, przystawiając mu nóż do twarzy oraz ramienia, groziła mu pozbawieniem życia i spowodowaniem obrażeń ciała, w tym obcięciem palców, które to groźby wzbudziły pokrzywdzonym uzasadnioną obawę ich spełnienia.
5: Uzasadniał sędzia Tomasz Krawczyk. Takiego wyroku domagał się oskarżyciel, mówi z kolei prokurator Maciej Ziółek.
8: Taki wymiar kary będzie wystarczający, żeby te cele kary, jakie ma ona spełnić, zostały spełnione. To był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie pozbawienia życia drugiej osoby.
5: Oskarżona w sądzie przeprosiła pokrzywdzonego, tłumaczyła, że była pijana, działała pod wpływem środków psychotropowych i nie pamięta tego zdarzenia. Kobieta była już wcześniej karana. Ukraina potępiła białoruskie ćwiczenia jądrowe i wezwała do zaostrzenia sankcji nałożonych na Mińsk i Moskwę. Resort Obrony Białorusi o rozpoczęciu ćwiczeń wspólnie z Rosją poinformował w dzisiejszym komunikacie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy apeluje o ostrą reakcję, w tym zwiększone wsparcie dla Kijowa i obecność wojsk sojuszu na wschodniej flance NATO. Szczegóły zna nasz reporter Michał Rawa.
9: Białoruski MON przekazał, że podczas manewrów planowane jest przećwiczenie dostawy amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia. Władze w Mińsku twierdzą, że ćwiczenia nie są skierowane przeciwko innemu państwu. MSZ Ukrainy jednak ostro krytykuje te działania. W komunikacie podkreśliło, że ćwiczenia uderzeniowe naruszają traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Z kolei były zastępca szefa ukraińskiego SBU, Wiktor Jagun, zwraca uwagę na to, że białoruskie władze zamknęły dostęp do lasów w 19 regionach Białorusi, przy granicach z Litwą, Polską i Ukrainą, co jego zdaniem może oznaczać ukrytą relokację wojsk.
5: Rosyjska broń jądrowa znajduje się na Białorusi od 3 lat. Kreml zapewnia, że zachowuje pełną kontrolę nad jej użyciem. To nie rozrywka, to wyzysk, zaznacza pełnomocnik rządu do spraw równości. Katarzyna Kotula zeznawała dziś w gdańskiej prokuraturze w sprawie Prime Show MMA. Federacja chciała zorganizować wydarzenie, w którym walczyć mieli bezdomni.
10: Prime MMA planowało zorganizowanie gali, która miała nazywać się Kloszard Combat. Zamiarem organizatorów, jak rozumiemy, było zaangażowanie do tej gali, do udziału w tej gali, do udziału w walkach w klatkach osób, w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnościami.
5: Zdaniem Katarzyny Kotuli osoby, które podpisały umowę na udział w tym wydarzeniu, mogły nie do końca wiedzieć, na co się zgadzają.
10: Że podpisywał tą umowę, natomiast osoba, która była opiekunem, czyli kuratorem tej osoby, powiedziała, że ma wątpliwości co do tego, czy ten podopieczny miał pełną wiedzę na temat tego, jaki dokument podpisał i co się znajdowało w tym dokumencie. Chcemy też ustalenia warunków finansowych oferowanych uczestnikom. Chcemy ustalić osoby odpowiedzialne za rekrutację, bo wiemy, że taka rekrutacja się odbyła.
5: Wydarzenie ostatecznie się nie odbyło. Organizatorzy tłumaczyli, że format nie spełnił oczekiwań. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło gdańskie biuro poselskie Katarzyny Kotuli. I jeszcze młode sokoły z lubelskiego Wrotkowa, które są już zaobrączkowane. W ostatnim lęgu na świat przyszły trzy samice i jeden samiec, mówi Julia Karpińska z Polskiej Grupy Energetycznej.
11: Jest to ważny moment pozwalający na monitoring populacji sokawy drewnego. Pozwala ono ocenić skuteczność działań na rzecz ochrony tego gatunku.
5: Na kominie elektrociepłowni w Lublinie gniazdują też dwa dorosłe ptaki, Wanda i Czajnik. Młode powinny zacząć naukę latania już w czerwcu.
6: Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce, to jest to, uwaga, Warszawa. Tutaj okolice 19 stopni, tak mi mówią mapy pogodowe. Natomiast najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 7. W nocy też okolice 7-8 stopni w Polsce, miejscami pojawi się 10, aczkolwiek możliwe też przelotne opady deszczu. Głównie tutaj mam na myśli centralną i wschodnią część naszego kraju. A jutro? No, chciałem słońca, a będzie deszcz. Chociaż nie wszędzie, bo tutaj głównie Wielkopolska i północna część. Północna część naszego kraju oczywiście. A tak poza tym, no, przewaga ciemnych chmur. Ale gdzieniegdzie może słońce się pojawi. 5 minut po 19. Michał Trawka, dzień dobry.

Utwór idealny, żeby troszeczkę ruszyć swoje ciało. Na przykład do tańca. Jeżeli ktoś ma ochotę, Sia, Move Your Body w Vox FM. Kwadrans po 19 na zegarach. A ja czytam taki nagłówek. Tyle namiętnych nocy, ile obron w meczu. I to jest propozycja. Propozycja aktorki filmów dla dorosłych do bramkarza PSG, Matwieja Safonowa. A wszystko przez nadchodzącą Ligę Mistrzów, w której, uwaga, przypominam, PSG zmierzy się z londyńskim Arsenalem. I teraz aktorka stara się zmotywować zawodnika swojej ulubionej drużyny. No i trzeba przyznać, jakaś to tam motywacja jest. Zresztą sama żona piłkarza troskliwie odpisała w mediach społecznościowych aktorce. A co jeśli ten zagra słabo? Jeśli nie obroni strzałów, to co wtedy? No to wtedy chyba po prostu zostaje tak jak jest, czyli wraca do żony. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: utwór, który walczy o utrzymanie w pierwszej dziesiątce naszej bestlisty, Gone i Brave, aktualnie numer 9. Jest jeszcze czas i to bardzo dużo czasu do piątku, a w piątek, przypominam, po godzinie 17 najświeższe notowanie naszej bestlisty, więc warto wchodzić, warto głosować. Tam są plusy, tam są minusy, każdy znajdzie coś dla siebie i tak jak czujecie, jak wam gra w serduchu, tak powinniście też w zgodzie ze sobą po prostu głosować. Voxfm.pl, przypominam, tam odsyłam, a już za chwilę propozycja do bestlisty, utwór Latino. Nie tylko dlatego, że jest Latino, ale tak się po prostu też nazywa. Markus P. Już teraz.
1: Na pełnej!

0: Illenium i Ellie Goulding w Vox FM w rytmie hitów w 25 minut do godziny 20, a na 6098 6989 napisał do mnie Artur, że jest problem. I to bardzo duży problem, bo była przygotowana kolacja dla niego i dla jego żony, no i on zjadł obie. I co teraz? No słuchaj stary, jak najszybciej opuść swoje miejsce zamieszkania. Vox
1: FM. Reklama. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: chciała, żeby coś z tego było jednak.
1: No ja też te uczucia.
0: Przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
4: Niech żyje miłość!
5: O nią zawsze warto walczyć.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
8: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
9: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.
3: Vox FM, FM Gorzów.
11: Są zarzuty dla mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka. Grozi im do 20 lat więzienia. Za 2 tygodnie powinny być już w Polsce. Do bazy w Łasku lecą myśliwce F-35. Kraków szykuje się do referendum. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta już w niedzielę.
12: 20 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Tałkowska.
11: Usłyszeli zarzuty. Prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czwórkę mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja została dziś przesłuchana. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany we Warmińsko-Mazurskim. Te sprawy śledzi nasz reporter Michał Rawa.
13: Tak, jestem.
11: Powiedz, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni.
13: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka, a ona miała przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
11: Podejrzani w sprawie mają od 30 do 43 lat. Trzech z nich to bracia. Jeden w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Pierwsze zakupione przez Polskę od Stanów Zjednoczonych samoloty F-35 powinny przylecieć w ciągu 2 tygodni, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste przyjęcie maszyn w bazie w Łasku jest planowane w pierwszej połowie czerwca.
14: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot.
11: Polska zamówiła w sumie 32 maszyny typu F-35, kosztowały ponad 4,5 miliarda dolarów. Ponad 450 lokali wyborczych będzie czynnych w niedzielę w Krakowie. O 7 rano wystartuje głosowanie nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. W referendum liczy się nie tylko postawiony krzyżyk w kratkach tak albo nie, ale i frekwencja. Na szczegółach nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
15: Podczas referendum wyborcy dostaną 2 niezależne karty do głosowania. Aby decyzja Krakowian o losach włodarza miasta była wiążąca, to w przypadku chęci odwołania prezydenta do urn musi pójść ponad 158 tysięcy osób. W przypadku głosowania nad losami Rady Miasta ta liczba jest jeszcze większa. Zapytaliśmy więc Krakowian, czy idą na referendum.
16: Nie ma takiej opcji. Gibały nie wybiorę.
17: Idę. Te decyzje, które podjął tam w ochronie tej strefy czystego transportu, teraz się szybciutko wycofuje, to jest działa tylko na jego niekorzyść.
15: Kontrowersje wokół SCT i podwyżek cen biletów przykrywają pozytywne decyzje prezydenta i teraz jest trochę za późno, żeby ten wizerunek odmienić, ocenia Bartosz Dębiński, specjalista do spraw PR i marketingu.
18: W tym momencie jest za późno na to, żeby, nie wiem, nabudować te negatywne tematy.
15: Referendum już 24 maja, lokale będą czynne od 7 do 21.
11: Relacjonowała Urszula Bienia-Niesyczyńska, dziękuję. Samochód od lat był jego domem. Pan Janusz z Bydgoszczy ma już dach nad głową. 66-latek w końcu przyjął wsparcie i trafił do domu pomocy społecznej. Mężczyzna koczował na parkingu, co niepokoiło okolicznych mieszkańców, zwłaszcza po tym, jak spowodował pożar, w którym spłonęło jego auto.
1: Cały dzień tam pukał, stukał i taki wózek miał na żelaznych kołach. To ludzie tak kleli, bo rano o 5 śpią, a on jechał z tym.
19: Według mnie jest to lepiej, chociaż nie wiem, czy ten pan, który był przyzwyczajony do tego, że mieszka gdzie chce, czy taka osoba jest w stanie sobie poradzić z tym, czy tam wytrzyma.
11: Zimą społecznicy zorganizowali bezdomnemu drugi samochód, by przetrwał mrozy. Po kilku miesiącach w końcu udało się go namówić, by przeniósł się w ciepłe miejsce. Mężczyzna ma już swój dowód osobisty i będzie pobierał skromną emeryturę, a w pomoc angażowali się też pracownicy socjalni.
3: Wiadomości sportowe Vox FM.
11: Legia Warszawa ma nowego zawodnika. 3-letni kontrakt z klubem podpisał chorwacki bramkarz Ivan Brikć. 30-latek w 2 ostatnich sezonach grał w Motorze Lublin. To pierwszy transfer stołecznego klubu przed rozpoczęciem nowego sezonu. Z kolei piłkarze reprezentacji Ukrainy mają nowego trenera. Został nim Włoch Andrea Maldera. To pierwszy zagraniczny trener tego klubu. Włoski szkoleniowiec zadebiutuje w tej roli 31 maja w towarzyskim meczu z Polską. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do French Open. Aby znaleźć się w zasadniczej części zmagań, musi wygrać jeszcze 2 spotkania. A po 4 sezonach Robert Lewandowski żegna się z dumą Katalonii. Drogi Barcelony i Lowego mocno się rozeszły, ocenia autor książki Lewandowski prawdziwy Sebastian Staszewski.
20: Robert cały czas chce być gwiazdą, cały czas chce grać w podstawowym składzie, chce, żeby ten status był bardzo wysoki, natomiast Barcelona wie, że Robert ma 38 lat, lada moment, i rozgląda się za nowym napastnikiem.
11: Kapitan polskiej reprezentacji wciąż nie podjął decyzji, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. W dotychczasowych 191 występach w barwach Barcelony zdobył 119 bramek. Szansa na ostatni występ 23 maja na wyjeździe z Walencją.
21: Pogoda, chciałbym powiedzieć optymistyczna, ale no tak średnio, bo jak patrzę na to, co przyniesie nam jutrzejszy dzień, a może przynieść opady deszczu i generalnie przewagę chmur, to chyba nie jest to, czego byśmy się spodziewali po majowym miesiącu, prawda? No ja wiem, że tam okolice 18-19, miejscami nawet 20 stopni, no ale no hello, mamy maj. 5 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Wystartujemy teraz z dużego, wysokiego C, a w zasadzie B.
22: Na pełnej Vox FM.
21: Bass Hunter.

Thomas Gray i Rumors w Vox FM w rytmie hitów. Kwadrans po 20 na naszych radiowych zegarach, a za chwilę propozycja. Propozycja do best listy James Hype. Ależ ten utwór gra. Ja już go słuchałem i naprawdę robi fenomenalną robotę. Sami docencie.

0: utwór, który idealnie, idealnie sprawdzi się do słuchania w samochodzie. Denzel i Pump It Up w Vox FM. A propos samochodu, propos auta, to jeżeli ktoś na przykład ma problem ze swoim samochodem, bo się autko popsuło, jest u mechanika albo tym podobne rzeczy, to tak się składa, że można zgarnąć okrągły 1000 zł. 1000 zł na części lub naprawę właśnie swojego samochodu. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Później pierwsza zmiana to kogoś z Was dzwoni i 1000 wręcza. Proste, prawda?
1: Na pełnej z VoxFM.
0: VoxFM.pl, tam się zgłaszacie. A to już z Colim i Blanka, niewinna. 25 minut po 20 na zegarach.

0: Jack Jones w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut, moi drodzy, do godziny 21. Być może ktoś o 21 dopiero skończy pracę i to jest dla niego dosyć istotna informacja. Ale żeby było przyjemniej nam wszystkim, to jeszcze w tej godzinie Sean Paul, Avicii, Polo Vibes. Oni wszyscy zagrają specjalnie dla was, dlatego koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama. Masz Ale.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.

Polo Vibes i Puls Miasta. Miasto żyje, niezależnie czy jest to noc, czy dzień, to żyje swoim rytmem i wy też, rzecz jasna, w tym mieście żyjecie, większym bądź mniejszym, a my cały czas jesteśmy z wami. Kwadrans dzieli nas od godziny 21, a 21 to czas najświeższych wiadomości.

0: Shakira w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil, dosłownie za kilka chwil, za minutkę, nieco ponad, no dobra, nieco ponad godzina 21, to też ja muszę się z wami już pożegnać. Dzięki za dziś, kto może niech odpoczywa, a kto pracuje, za tych będę trzymał mocno kciuki. Michał Trawka, miłego.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
7: Zabił żona, zdjęcie zwłok wysłał matce i synowi. Przed sądem stanie 59-latek spod Poznania. Polak z flotyli Sumut rozpoczyna głodówkę. To po zatrzymaniu przez izraelską marynarkę. Średnia pensja lekarzy? Kilkanaście tysięcy złotych, powiedział w porannym ringu Super Expressu prezes Izby Lekarskiej. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Stanie przed sądem za wstrząsające zabójstwo w podpoznańskich Koziegłowach. Jest akt oskarżenia w sprawie 59-letniego Romana R. Rok temu mężczyzna zaczaił się poszedł blokiem na żonę, a kiedy ta wychodziła do pracy, oblał jej twarz żerącą substancją i wbił w plecy nóż, mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
8: Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Wskazał, że nóż, którego użył do zabójstwa żony, nabył 2 tygodnie wcześniej na targu. Zakupił środek silnie żerący, przeznaczony do udrażniania rur.
7: Oskarżony zrobił zdjęcie nieżyjącej już kobiety, które wysłał swojej matce i synowi. Następnie wybrał numer telefonu alarmowego i poinformował, że zabił żonę.
8: Za to przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie i w sposób wyjątkowo brutalny może grozić mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie mniej niż 15 lat więzienia.
7: Wiadomo, że w chwili zabójstwa mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Polak zatrzymany przez izraelską marynarkę rozpoczyna głodówkę. Łukasz Kozak jest członkiem flotyli Sumut. Według polskiego oddziału tej organizacji został porwany przez siły Izraela. Jest jednym z trzech polskich obywateli, którzy na statkach flotyli płyną do strefy Gazy. W poniedziałek przechwytywanie łodzi rozpoczęły izraelskie okręty. W nagraniu udostępnianym przez Global Sumut Polska Łukasz Kozak mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
9: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjęłem zawczasu o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
7: W kilku miastach Global Sumut Polska zorganizowało spontaniczne protesty wobec zatrzymania flotyli przez izraelską marynarkę. Aktywiści chcieli dostarczyć do strefy Gazy pomoc humanitarną. Podobną akcję zorganizowano jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. Spór i emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto. Tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Takie informacje w programie Poranny Ring Super Expressu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
10: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
11: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto dzisiaj. To są dane od MIT-u.
10: Bez tych dodatków?
11: Ze wszystkim.
10: Z dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset.
11: Kilkuset, tak.
10: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
11: Bardzo dobrze, jest powyżej 100 tysięcy złotych, to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
7: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest ich 5, a w planach są już kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
12: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
7: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy i z rozpoznawalnymi miejscami, a także wydarzeniami w mieście. No i teraz tak, tej nocy w całej Polsce jest pochmurno i do tego dodajemy. W większości kraju, poza centrum, mgły, a oprócz tego w Wielkopolsce, w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i w lubelskim opady deszczu. A w lubelskim jeszcze burza do tego wszystkiego. Na termometrach 4 stopnie na plusie na zachodzie kraju, 6 na południu, 10 w centrum i nawet 12 na Podlasiu. A jutro najwięcej, 21 w Lubuskiem, 14, czyli najmniej nad morzem.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
13: Wieczorową porą, chwila spokoju, herbata, wygodny fotel lub kanapa. No i dzisiaj będziemy mieli ciekawe tematy. Nadstawiajcie uszu, bo będzie o młodych zdolnych oraz o możliwościach naszego gorzowskiego CEZiB-u. Gotowi? No to zaczynamy.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
13: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowy gość, pani Magdalena Łabuza, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie. Witam serdecznie.
14: Dzień dobry, pani redaktor. Witam słuchaczy.
13: W kompleksie szkolnym przy Warszawskiej wiele się dzieje, bo przecież otwarto branżowe Centrum Umiejętności. Powiem szczerze, że zaparkowały tam niezłe fury.
14: To prawda. Branżowe Centrum Umiejętności to duży projekt w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Miasto pozyskało ponad 7 milionów, ponad 6,5 miliona to jest dofinansowanie i w ramach tego projektu powstało Branżowe Centrum Umiejętności, ale zostanie to na dłużej, bo to nie jest tylko projekt, ale po prostu powstał taki typ placówki, która w tej chwili jest finansowana właśnie w ramach projektu, ale później będzie po prostu finansowana w ramach potrzeb oświatowych. Jest to placówka, która ma jeszcze bardziej współpracować z rynkiem pracy w określonej branży. Tą branżą u nas akurat w Gorzowie jest przemysł motoryzacyjny i stąd takie wyposażenie. Naprawdę mogliśmy tutaj zaszaleć, patrząc na dofinansowanie i na to, co rzeczywiście udało nam się zakupić. To są samochody hybrydowe, elektryczne, które nam się bardzo marzyły. Jest też samochód spalinowy na specjalnej platformie, dostosowany bardzo mocno do tego, żeby uczniowie, ale również słuchacze Branżowego Centrum Umiejętności mogli zobaczyć, jak ten samochód rzeczywiście wygląda, w których miejscach są strefy zgniotu, jak to jest wzmocnione. Mamy też symulatory do jazdy, mamy specjalny sprzęt diagnostyczny, naprawdę bardzo wysoka półka, czyli to, co jest w tej chwili na rynku. No i jest to placówka, która oprócz tego, że będzie oferowała szkolenia takie dokształcające dla młodzieży, to będzie też będzie oferowała różne kursy w porozumieniu z rynkiem pracy do tego, żeby dorośli, mieszkańcy, nie tylko Gorzowa, bo tak naprawdę mamy obsługiwać 1/3 Polski, mogła się czy przekwalifikować, czy podnieść swoje kompetencje właśnie w tym obszarze przemysłu motoryzacyjnego z takim uwzględnieniem elektromobilności.
13: No, spore możliwości, zarówno właśnie dla uczniów, jak i dla dorosłych. Zaraz o tych możliwościach już dokładnie powiemy, ale jeszcze bym chciała podpytać, bo tak, właśnie. Szkoła ma swoje warsztaty, pracownie przy Warszawskiej i rozumiem, że właśnie w tych warsztatach pojazdy, te wszystkie technologiczne nowinki się znajdują, są zamontowane i z nich tam można korzystać.
14: Tak, to prawda. Tak naprawdę doposażyliśmy, czyli wykorzystaliśmy przestrzeń, którą już mieliśmy, bardzo fajnie i też bardzo dobrze wyposażoną, jeszcze bardziej. Właśnie dzięki temu, że my nie musieliśmy, tak jak inne branżowe centra umiejętności, remontować mocno albo budować, bo są branżowe centra umiejętności, które powstały w Polsce, po prostu to była albo adaptacja, albo w ogóle całkowicie nowa budowa i ten budżet został pochłonięty przez tą budowę. My tutaj mieliśmy taki bardzo mały budżet,

0: korzystać. Uczniowie już jakieś takie szkolenia mieli i kolejna kolejka na te warsztaty już jest.
1: To prawda, nasi uczniowie jak zobaczyli doposażenie, symulator jazdy samochody i te samochody też są specjalnie dostosowane, bo to są samochody, które nie będą jeździć, one nie są dopuszczone do ruchu, ale mają na przykład specjalne zaprojektowane moduły, w których można symulować usterki i uczniowie i słuchacze mogą te usterki później diagnozować i naprawiać.
0: Po prostu można właśnie jakby zaglądnąć do wnętrza, rozłożyć na części.
1: Dokładnie. I nasi uczniowie jakby po prostu jak zobaczyli, jaki to jest sprzęt i co mogą zrobić, to tutaj bardzo szybko wypełniła nam się ta grupa uczniów. W projekcie mamy uczniów, nauczycieli i osoby dorosłe. Także naszych uczniów to my już przeszkoliliśmy. I ja mam kolejkę, tak, która się pyta o to, że kolega już był i ja bym też chciał pójść. Z tymi następnymi szkoleniami dla naszych uczniów ruszymy od września, bo tak jak powiedziałam, BCU będzie działać dalej. W tej chwili musimy jeszcze skończyć szkolenia dla dorosłych i szkolenia dla nauczycieli. No i tu zachęcam dorosłych, bo tak naprawdę to nasi uczniowie mogą być przykładem tego, że warto się kształcić, a dorośli tak trochę, mam wrażenie, albo nie wiedzą, że można, bo to są darmowe szkolenia. Być może też nie wszyscy mają taki zasób czasowy, żeby się szkolić, ale mamy grupy i popołudniami w tygodniu i mamy grupy weekendowe. Także zapraszam tutaj mieszkańców Gorzowa i okolicznych miejscowości, bo naprawdę dawka wiedzy i sprzęt jest najwyższej jakości, więc myślę, że z takich szkoleń będą bardzo zadowoleni.
0: No ja myślę, że na pewno to się przyda właśnie, bo rynek pracy idzie do przodu, technologie idą do przodu. Jak już Pani wspomniała, Pani Magdaleno, właśnie o dorosłych, to chciałam zapytać, jak te szkolenia, kursy wyglądają? To trzeba mieć coś w ogóle do czynienia z samochodami? Czy mogę być zupełnym, totalnym laikiem, a chcę poznać i przychodzę?
1: Tak, mamy tak naprawdę dwa rodzaje szkoleń dla osób dorosłych. Pierwsze takie dłuższe to są układy mechatroniczne w pojazdach samochodowych, w tym w pojazdach elektrycznych i hybrydowych. To jest rzeczywiście 120-godzinne szkolenie, ale naprawdę takie wyczerpujące bardzo mocno takie układy w samochodzie, bez których obecne samochody nie istnieją i one są coraz bardziej rozwijane i te samochody rzeczywiście są coraz bardziej autonomiczne i tych układów wspomagania i jest bardzo, bardzo dużo. Drugi, krótszy, 30-godzinny kurs jest z diagnostyki i obsługi pojazdu hybrydowego i elektrycznego i tu naprawdę nie ma żadnych wymagań. Oczywiście, jeżeli ktoś miał do czynienia, to będzie mu pewnie troszkę łatwiej, ale absolutnie nie ma żadnego wymogu, jeżeli chodzi, czy nie wiem, o poziom wykształcenia, czy o doświadczenie zawodowe. Każdy, kto chciałby skorzystać, może.
0: I jak to robi? Dzwoni, nie wiem, pisze maila, wypełnia coś?
1: Ja zapraszam serdecznie na stronę BCU Gorzów, bcugorzów.pl i tam są są opisane te szkolenia i można zobaczyć, jak rzeczywiście wyglądają te samochody, bo są zdjęcia naszych pracowni, tam jest formularz kontaktowy, są też wszystkie dokumenty niezbędne, które uczestnik musi wypełnić, ale też jest telefon do sekretariatu BCU, gdzie wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane.
0: A kto prowadzi te szkolenia? To są jacyś specjaliści, fachowcy?
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o naszych uczniów, to nasi nauczyciele. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, są to osoby z uczelni oraz osoby, które są przedstawicielami naszego partnera branżowego, bo Branżowe Centrum Umiejętności musiało powstać w partnerstwie. Tym obowiązkowym partnerem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i tutaj pan z sekcji motoryzacyjnej prowadzi takie zajęcia. I właśnie Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba Paradyża to jest kolejny partner i właśnie tutaj nauczyciele akademicy. I ostatnim partnerem, który jakby odpowiada za kontakty z pracodawcami w projekcie jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
0: Osoby, które się znają na rzeczy, wiedzą co i jak. Jeżeli jest taka możliwość, to trzeba korzystać. Jak to wygląda w przyszłość, tak patrzę? Te szkolenia do kiedy się odbywają? Jest jakiś termin?
1: Szkolenia, jeżeli chodzi o projekt, muszą zakończyć się do 30 czerwca. 30 czerwca kończymy projekt.
0: Czyli niewiele czasu.
1: Niewiele czasu, więc zapraszam. Zapraszam serdecznie. Myślę, że 30-godzinne kursy to,

0: To jest raptem 5 spotkań, rzeczywiście na warsztatach bardzo, bardzo intensywnych, więc myślę, że bardzo, bardzo fajne szkolenie. Ale tak jak już powiedziałam, BCU będzie działać dalej.
1: No właśnie, bo co potem? Jak te szkolenia się kończą w czerwcu, to jest jakaś nowa pula albo jakieś inne możliwości?
0: Tak, my będziemy w ramach też BCU, powstanie Rada BCU, złożona zarówno z instytucji, które wspierają rynek pracy, jak Wojewódzki Urząd Pracy, czy Powiatowy Urząd Pracy oraz przedstawicieli sektora motoryzacyjnego tutaj w regionie. I to te osoby będą podpowiadać, jakie szkolenia są potrzebne, patrząc na to, jaki mamy potencjał, jakie szkolenia, co jest potrzebne, i taka oferta będzie przygotowywana i taka oferta będzie przedstawiana zarówno uczniom, bo do tej pory to byli tylko nasi uczniowie, bo nie było miejsca, ale również inni uczniowie z innych szkół, nie tylko gorzowskich, będą mogli skorzystać ze szkoleń i będzie przygotowywana oferta dla nauczycieli z tej branży oraz dla osób dorosłych tutaj z Gorzowa i z okolic. Także co roku będziemy mieć ofertę, nową ofertę takich szkoleń.
1: Czyli super sprawa. No myślę, że warto śledzić, jeżeli słuchacze interesują się sprawami motoryzacyjnymi. Będzie można pogłębić swoją wiedzę i można właśnie zaglądać na stronę szkoły, czy też podejść i dowiedzieć się w sekretariacie.
0: Tak, tak, serdecznie zapraszam. Na stronie szkoły jest też odnośnik do BCU. BCU ma też swoją stronę, BCU Gorzów, także tam są wszelkie informacje. Zapraszam serdecznie, ale również do kontaktu ze szkołą. Na pewno na wszystkie pytania odpowiemy.
1: Pani Magdaleno, to jeszcze tak zapytam, poniekąd związane to jest z pracowniami, warsztatami, no bo wiadomo, tam właśnie na prąd, czy narzędzia, czy samochody. Chciałam podpytać, bo przecież na dachu panele fotowoltaiczne, one już są, bo one w tamtym roku zaczęło się montowanie, one już są zamontowane w całości, już czerpiecie z nich, że tak powiem, moc?
0: Powiem tak, panele powstały też w ramach właśnie projektu,
1: właśnie.
0: One zostały sfinansowane, zarówno panele fotowoltaiczne, jak i magazyny energii, bo mamy też magazyn energii, również z takim wymiarem dydaktycznym, bo mamy takie miejsce, gdzie nasi uczniowie mogą podglądać, jak rzeczywiście te przepływy i jak to działa. Mamy takie monitory zamontowane dodatkowo. Tak, do końca listopada zakończyło się montowanie i w tej chwili tak, już zaczyna działać to na tyle, że wspomaga rzeczywiście warsztaty. No, słońce zaczęło wychodzić, więc już mamy...
1: Ładujecie magazyn.
0: Tak, ładujemy magazyn, który dosyć szybko wyczerpujemy, ale no, zapotrzebowanie na energię na warsztatach jest bardzo, bardzo duże, także na pewno te panele trochę wspomogą budżet szkoły, czyli budżet miasta.
1: No właśnie, to chciałam zapytać, czy te parę miesięcy to już widać właśnie te oszczędności, te mniejsze rachunki?
0: Nie, jeszcze tutaj musimy trochę poczekać, bo jednak zamontowanie, później te wszystkie pozwolenia, to tak naprawdę od niedawna dopiero jesteśmy
1: na pełnych obrotach,
0: więc myślę, że po roku będzie widać rzeczywiście ten wymiar prawdziwy. Myślę, że u nas takim miesiącem, gdzie bardzo dużo, tak, mamy taki plan, że bardzo dużo zaoszczędzimy, to będzie czerwiec, kiedy mamy sesję egzaminacyjną i naprawdę szkoła, mimo że większość szkół w tym momencie, no, większość szkół niezawodowych trochę już zmniejsza obroty, to my mamy dużą sesję egzaminacyjną, zwłaszcza w tym i w następnym roku, gdzie mamy 1,5 roczniki do przeegzaminowania i warsztaty działają tak naprawdę bardzo mocno i wszystkie maszyny, bo to są egzaminy z wykonaniem, więc ten czerwiec, myślę, że to będzie taki miesiąc, gdzie będziemy mogli porównać sobie czerwiec, jeżeli będzie ładna pogoda i to słońce będzie nas tutaj wspomagać, żeby sobie porównać te dwa rachunki za czerwiec.
1: No tak, egzaminy, praktyka, no właśnie, narzędzia, samochody ciągną, że się tak wyrażę, prąd. No, jestem ciekawa, jak to tam się później przełoży.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: chciałabym teraz właśnie nawiązać do tematu, który też się ostatnio pojawił w związku z dużym też przedsięwzięciem w Gorzowie, bo nam będzie budować się zakład produkujący rakiety, to Homara chyba, jak dobrze pamiętam, i tutaj też ma właśnie powstać klasa, taka patronacka właśnie rakietowa, to tak fajnie nazwaliśmy.
0: Wybraliśmy profil klasy razem z firmą, który zawód jakby najbardziej tutaj pasuje, no bo nie ma typowego. U nas jest to technik, mechanik, który ma takie wykształcenie ogólnomechaniczne. Rozmawiamy też o takich szczegółach, które treści w podstawie programowej moglibyśmy poszerzyć dla firmy. Także w tej chwili jesteśmy w trakcie właśnie uzgadniania pewnych takich rzeczy, co my możemy zaoferować, co firma potrzebuje. No, firma ma konkretny plan i rzeczywiście chciałaby, żeby uczniowie, którzy do nas, których obejmą patronatem pierwszą klasę, żeby to byli właśnie ci pierwsi pracownicy, którzy będą w fabryce. Także w tej chwili ustalamy szczegóły.
1: Okej, bo właśnie tak chciałam zapytać, czy ta klasa patronacka, w cudzysłowie rakietowa, to ona już od września ruszyć?
0: Tak, taki jest plan, takie są założenia. Oczywiście to też zależy od wielu warunków, więc też chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście jesteśmy na etapie takich uzgodnień tutaj z firmą. Firma jest bardzo mocno zainteresowana, powiem tak.
1: Koreańska chyba, jak dobrze pamiętam, firma.
0: Tak, to jest konsorcjum naszej, tak, polskiej firmy i koreańskiej. To są osoby, które widziały już nasze warsztaty, są zachwycone warsztatami. Myślę, że to też był jeden z powodów, że rzeczywiście Gorzów został wybrany do tej inwestycji, to myślę, że takim jednym kamyczkiem i jedną cegiełką też my byliśmy, bo pamiętam, że naprawdę byli bardzo, bardzo zadowoleni. Myślę, że ja to też już kilka razy powtarzałam, że my czasami nie doceniamy tego, co mamy w Gorzowie. My naprawdę, my gościmy wielu gości z Polski i nie tylko z Polski na swoich warsztatach i ostatnio jeden z dyrektorów z Pomorskiego powiedział, że to jest kosmos i on chyba wybierze się do swojego prezydenta. Także naprawdę miasto zainwestowało ogromne środki i mamy się czym chwalić. I tutaj też inwestorzy byli pod wrażeniem. No i mówię, ustalamy pewne szczegóły. To jest jednak duże konsorcjum, to są też ta droga informacji i ustalania pewnych szczegółów trochę trwa.
1: Jasne, rozumiem, trzymamy kciuki, bo tak sobie pomyślałam właśnie, bo faktycznie jakby to ruszyło od września, a wiemy też, że budowa fabryki to przecież nie jest na pstryk, tylko to ileś trwa też lat, więc akurat by chyba tak się złożyło, że jakby była wybudowana, to wtedy uczniowie kończący właśnie ZIP by się przydali.
0: Dokładnie, firma jakby też myśli już właśnie o tym etapie, myśli jakby dwutorowo. Jedna kwestia to jest kwestia budowy, tak, a druga kwestia to jest tego, że chcą bardzo szybko, chcą jakby po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie też jak najszybciej ruszyć z produkcją, więc myślą właśnie już też o tej przyszłości. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i że nie później, tylko że już teraz gdzieś tam się tych młodych ludzi będzie do tej kultury organizacji, bo też każda firma ma swoją kulturę, będą przyzwyczajani i będą mieli wybór, zobaczą, czy rzeczywiście to jest ten sektor, w którym chcą się rozwijać. Pewnie niestety trochę żyjemy w takich czasach, że ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał, ale to też myślę, że jest ogromna szansa na to, na rozwój miasta.
1: Super, ja myślę, że na pewno to są duże możliwości. Nie wykorzystać ich, to by była, mówiąc młodzieżowym językiem, masakra. I teraz bym chciała przejść do takiej strony technicznej, że tak się wyrażę, i tradycyjne pytanie zadać, które zadaje pani dyrektor od wielu lat. Jak tam się ma budynek B?
0: Stoi.
1: To widzimy gołym okiem, przechodząc, przejeżdżając, ale czy tu w tej sprawie coś w ogóle się ruszyło? Coś się dzieje? Czy to już jest odpuszczony temat?
0: Nie, miasto nie odpuszcza tematu. Miasto nie odpuszcza tematu, chociaż tak mogłoby się czasami wydawać. Ja też czasami już tracę wiarę, ale później dostaję jakąś informację, że jednak na szczęście miasto nie odpuszcza tematu. Wiem, że z jednej strony to jest budynek, który jakby wyremontowanie go zgodnie z tymi standardami jest strasznie drogie, patrząc na to, jaką powierzchnię uzyskamy. Więc wiem, że miasto próbuje jakby dwutorowo. Z jednej strony znaleźć finansowanie, żeby te ogromne środki jakby włożyć i go wyremontować. Z drugiej strony wiem, że są próby rozmowy, żeby jednak zburzyć i postawić jakby coś, co połączy. Wiem, że to są...
1: Czyli teraz skłania się to bardziej w tą jakby drugą opcję, która jakby była brana pod uwagę, ale nie do końca jednak... To teraz bardziej?
0: Nie wiem, czy bardziej. Wiem, że to idzie dwutorowo i to miasto wie, przy której wersji jest miasto bliżej. Wiem, że, bo czasami dostaję pytania, co można by było zrobić i gdyby się jednak udało uzyskać zgodę na wyburzenie i z jakich środków można by było też uzyskać dofinansowanie, co my byśmy chcieli w tym łączniku, który by połączył, chcielibyśmy zrobić. Chyba ten najtrudniejszy okres, jeżeli chodzi o liczbę uczniów, to niestety będziemy musieli sobie radzić bez budynku B. Już sobie radzimy i ten półtora rocznik, który w tej chwili mamy w czwartej i w trzeciej klasie, patrząc na realia, nawet gdyby się udało pozyskać dofinansowanie, to jeszcze chwilę potrwa, więc będziemy uczniów mieć mniej i dojdziemy do takiej stabilności, do takiego miejsca, na które był projektowany CESIP, czyli na około 1000-1100 uczniów. My mamy w tej chwili 1500 i rzeczywiście to jest karkołomne wyzwanie, żeby pomieścić wszystkich wraz jeszcze z turnusami dokształcania młodocianych pracowników, bo to jest taki typ placówki, który mamy jako jedyna szkoła w północnej części województwa lubuskiego i to jest kolejnych 200 uczniów, więc jest ich naprawdę sporo. Ale za dwa lata będzie ich już mniej. Wiem, że na pewno się miasto nie poddało i ja trzymam kciuki, żeby znaleźć takie finansowanie, bo rzeczywiście to są bardzo duże środki, zwłaszcza porównując i ilość wydanych pieniędzy do tego, co się tak naprawdę uzyska powierzchniowo.
1: Okej, miejmy nadzieję, że niedługo coś się wyklaruje. Teraz chciałabym jeszcze zapytać właśnie, czy jakieś sprawy budowlane, remontowe jeszcze macie? Czy w budynkach, czy właśnie na zewnątrz może?
0: Tak, czekamy na boisko zewnętrzne. Miasto pozyskało środki ze Sportowej Polski. To jest ten sam projekt, w ramach którego zostało zrobione również boisko drugiego liceum. Drugie liceum to był ten pierwszy etap projektu. Drugi etap projektu i dofinansowania to jest właśnie boisko zewnętrzne u nas. My mamy pewną infrastrukturę, bo to było boisko zaplanowane wcześniej, wyłączone z projektu. Boisko jest zaplanowane mniej więcej na wysokości warsztatów w stronę poradni. Jakbyśmy weszli sobie od ulicy Teatralnej na teren CESIP-u, to po lewej stronie mamy warsztaty, a po prawej stronie na tym terenie zielonym, ale właśnie tutaj
1: przy budynku
0: mamy ulicę i z jednej strony mamy warsztaty, a z drugiej strony właśnie jest takie miejsce. Ono jest wyznaczone, nawet są postawione lampy zewnętrzne do oświetlenia i one są postawione, zostały postawione w ramach budowy. To na pewno już chyba spełnienie wszystkich marzeń naszych WF-istów, którzy mają naprawdę warunki doskonałe, znaczy WF-iści, nasze dzieciaki mają przede wszystkim te warunki doskonałe, jeżeli chodzi o halę sportową, a jeszcze boisko zewnętrzne, to w tych miesiącach, myślę, że nie tylko letnich, wiosennych, to spełnienie chyba wszystkich marzeń, właśnie jeżeli chodzi o ten aspekt sportowy. Także niedługo ruszą prace, jeżeli chodzi tutaj o boisko.
1: Kiedy by ono miało być gotowe?
0: Planowane jest do końca, że zostanie zakończona inwestycja do końca roku kalendarzowego.
1: I to by było boisko takie wielofunkcyjne? Co tam by miało się dziać? Bieganie, granie?
0: Tak, to jest boisko, na którym będzie boisko do piłki nożnej, do siatkówki, do koszykówki.
1: Okej, jakiś, rozumiem, tartan specjalny? Jakieś te wszystkie...
0: Tak, to takie boisko w typie Orlika, gdzie będzie właśnie zarówno, gdzie będzie jedno większe do piłki nożnej i równolegle będą dwa mniejsze właśnie do siatkówki, do koszyków.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: W najbliższych czasie, latach uczniów będzie mniej, no bo niż demograficzny niestety nieubłaganie nadchodzi, już się dzieje, bo się mniej dzieci rodzi. Jak to będzie też wyglądało w tym roku? Jakbyśmy dla porównania, w ubiegłym roku ile było klas?
0: W ubiegłym roku przyjmowaliśmy 12 klas.
1: A w tym roku?
0: 13.
1: Aha, czyli tak, jednak
0: tak,
1: jeszcze?
0: Jeszcze tak, bo to w tej chwili poprzednie dwa lata to był jeden rocznik, który był rozdzielony na dwa lata szkolne. Czyli to też nie był taki zwykły rocznik. W tej chwili jakby wracamy do takiego standardowego rocznika, gdzie nie mamy już półtora roczników, nie mamy też małego rocznika, jak właśnie ten 2010, który wchodził nam do szkół przez dwa lata. Teraz mamy rocznik 2011 i to jest po prostu standardowy rocznik. I to jest jeszcze rocznik, który jest takim rocznikiem, który jeszcze teoretycznie nie zapowiada tego niżu, ale już z każdym kolejnym rokiem jest coraz mniej dzieci. Widzimy, co się dzieje w przedszkolach. Także za 10 lat myślę, że to będzie duże tąpnięcie i myślę, że trzeba się też pomału przygotowywać na to, jak później to zorganizować. No my nie mamy. W tym roku 13 klas to jest jeszcze porównywalne, ale wiemy i ja też bardzo często mówię mojej kadrze, że no musimy się przygotować na to, że dzieci będzie coraz mniej, więc ta oferta musi być atrakcyjna i my musimy też być atrakcyjną szkołą, podejmować wiele wyzwań, żebyśmy rzeczywiście byli atrakcyjni dla tego ucznia z 8 klasy i jego rodzica.
1: No tak, trzeba przyciągać, a tym bardziej jak właśnie jest mniej tych kandydatów, no to trzeba tutaj jakoś w różny sposób działać. Czyli te jeszcze takie najbliższe lata nie będą złe, ale coś już w ogóle się dzieje. Tak pytam też odgórnie trochę, czy gdzieś już Ministerstwo Edukacji, czy tutaj nawet na naszym gorzowskim środowisku, czy coś już omawiacie, coś już się zastanawiacie, bo nie mówię o wprowadzaniu jakichś rzeczy, bo to jeszcze faktycznie nie jest może czas, ale że już musimy o tym myśleć, musimy już jakoś pomału tak zastanawiać się.
0: Na pewno miasto jakby nam zwraca uwagę i mówi o tym, że ta demografia jest nieubłagana. Jakby żadnych decyzji jeszcze nie ma. Na razie po prostu dostaliśmy na przykład ostatnio przy planie naboru dostaliśmy również taką prognozę demograficzną. Ona jest właśnie ustalana na podstawie ilości urodzeń i jak to będzie wyglądać w kolejnych latach, żebyśmy też przygotowali się kadrowo, żebyśmy mogli też sobie pewne rzeczy zaplanować, no bo to jest też bardzo, bardzo ważne.
1: A jak te dane wyglądają właśnie na przykład? O ile to jest spadek?
0: Znaczy powiem tak, przez te pierwsze 5 lat to nie jest jeszcze, to jest tak od 100 do 200 uczniów jakby co roku. Też jest trudno zaplanować, jeżeli chodzi o szkoły średnie, bo my też nie do końca wiemy, ile mieszkańców i ile urodzeń jest w pobliskich gminach. Czyli my to robimy jakby na bazie takiego wskaźnika, że około 50% naszych uczniów to są uczniowie spoza, czyli do ilości dzieci, które są w naszych szkołach, dodaje się drugie tyle uczniów spoza. I powiem tak, i to było widać w zeszłym roku, że mimo, że zostało to tak zaplanowane, to się okazało, że w gminach było więcej dzieci niż te 50%. To zainteresowanie Gorzowem było większe. Także przez najbliższe 5 lat nie, ale później to już są takie bardzo drastyczne, tak jak się kiedyś rodziło w Gorzowie około 1000 dzieci rocznie, no to w tej chwili się rodzi, z tego co ostatnio widziałam, około 300. Także...
1: No tak, to te dane tak szokują, to prawda. Chyba, że nagle pojawi się jakiś trend na macierzyństwo. No,
0: kwestia tego, że to jakby z jednej strony to jest właśnie ten trend, że albo jedno dziecko, albo przesunięcie tego macierzyństwa na późniejsze, ale z drugiej strony to też jakby w tym wieku, gdzie ludzie młodzi się decydują na dziecko, to już nie mamy dużych roczników z lat 70., 80., tylko to nam wchodzą lata 90., 2000, gdzie już jakby tych potencjalnych mam jest dużo mniej, bo to już były dużo mniejsze roczniki niż te, które były właśnie końcówka lat 70. do 90., więc jak mówię, tych potencjalnych mam też jest mniej i też się przesuwa ta granica urodzenia tego pierwszego dziecka. No, to jest ogromne wyzwanie demograficzne. No, patrząc w ogóle na te trendy europejskie, to niestety nie wygląda to dobrze.
1: Pani dyrektor, teraz chciałabym jeszcze zapytać, no bo to wiadomo, jest temat, no życie we współczesnym świecie nie jest łatwe. Dla dorosłych to dopiero dla dzieci. Różne zewnętrzne mają na nas wpływ sytuacje, konflikty, wojny. Najbliżej Ukraina, teraz mamy nowe, tak, amerykańsko-izraelsko-irańskie i okolice. No wiele się dzieje, jest to burzliwy czas. I tak zastanawiam się a propos psychologicznej struktury ucznia. Czy wy macie właśnie, widzicie, że ten uczeń ma lęki, ma obawy, jest więcej chętnych, nie wiem, do pedagoga, psychologa, jak to wygląda?
0: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna to jest bardzo duże wyzwanie w tej chwili i rzeczywiście konstrukcja psychiczna młodych ludzi jest no, na pewno potrzebuje dużo wsparcia i to właśnie wynika przede wszystkim z tego, w jakich czasach przyszło tym młodym ludziom żyć. My bardzo mocno tutaj staramy się odpowiadać na te potrzeby i powiem tak, jak kiedyś był bardzo, uczniowie w ogóle nie chcieli słyszeć o psychologu, że pójdą do psychologa szkolnego. W tej chwili korzystają często. Nasza pani psycholog ma poustawiane, że tak powiem, wizyty naszych uczniów kilka tygodni do przodu i chętnie z tego korzystają. No jest to na pewno bardzo, bardzo potrzebne. My też...
1: Możemy powiedzieć, że tak wejdę w słowo właśnie, ogólnie oczywiście mówiąc, jakiego typu to są problemy, z czym dzieciaki się borykają, młodzież?
0: Bardzo różnie, bo to jest od, nie wiem, od braku motywacji, od takich pierwszych oznak depresji, poprzez konflikty między rówieśnikami, ale też przez problemy rodzinne. Ja naprawdę czasami tak wychodząc z pracy i kiedy mam kilka spotkań, to sobie tak myślę, że naprawdę czasami nie wiemy, co te dzieciaki przeżywają i czasami tak oceniamy, a te dzieciaki przeszły już czasami więcej niż nie jeden dorosły. I naprawdę to są bardzo duże wyzwania i naprawdę przeszły swoje i więc takie rzeczy, ale też przez kwestie tożsamości. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. My też, żeby wzmocnić jeszcze tą część właśnie psychologiczną, bardzo nam zależało i mamy wdrożoną taką aplikację specjalną, gdzie nasze dzieciaki mogą...
1: Reschool chyba, tak, dobrze pamiętam.
0: Dokładnie. To jest komercyjne niestety narzędzie. Ja tutaj myślę, że ministerstwo powinno pomyśleć o tym, żeby takie narzędzie było po prostu ministerialne, bo jest ogromna potrzeba i gdyby to narzędzie było takie centralne i gdyby każda ze szkół mogła skorzystać, to byłoby coś fantastycznego, bo to jest aplikacja, która pozwala kompletnie, anonimowo porozmawiać właśnie z psychologiem, z pedagogiem.
1: Ale też zgłosić jakiś taki incydent, czy...
0: Tak, mogą wysłać film, mogą wysłać screen, nie wiem, z komunikatora, gdzie ktoś obraża, mogą wysłać film. My nie wszystkie sytuacje zauważymy w szkole, nie wszystkie mogą to zrobić w momencie, w którym czują się bezpieczni, nie muszą tego robić w szkole. Mogą wysłać do nas tą wiadomość z filmem, z wiadomością wtedy, kiedy tylko chcą. Oczywiście to nie jest tak, że my jesteśmy na dyżurze non-stop i to też nie jest aplikacja do doraźnego działania teraz, tu i natychmiast. To też mówimy naszym uczniom, od tego jest telefon zaufania, jeżeli potrzebuje wsparcia teraz, w tym momencie. Ale rzeczywiście trochę się, no mieliśmy jakieś tam obawy, że uczniowie zaczną wykorzystywać tą aplikację nie w tych celach, ale młodzież podeszła do tego bardzo odpowiedzialnie. na zgłoszenia, które mieliśmy, to tych takich zgłoszeń, które po prostu były, puk, ktoś tam jest, ale może to była też kwestia tego, że uczeń chciał zobaczyć, czy rzeczywiście jesteśmy.
1: Sprawdzić.
0: Tak, sprawdzić. Ale takie, które nie wymagały interwencji, nie było ich za dużo. Takie po prostu jakieś, które były żartem. Także młodzież podeszła do tego bardzo, bardzo odpowiedzialnie. Udało nam się rozwiązać kilka sytuacji, które były na pewno trudne i bez aplikacji byśmy albo o nich nie wiedzieli, albo dowiedzielibyśmy się na przykład później, mogliśmy zareagować tutaj i teraz i rzeczywiście, czy wyciągnąć konsekwencje, czy komuś pomóc.
1: Rozumiem, to jakaś forma czy przemocy słownej, czy
0: tak,
1: fizycznej
0: tak.
1: też?
0: Też. Tutaj się nie oszukujmy, że nie ma. Ja zresztą zawsze mówię, że absolutnie nigdy nie będę mówić, że nie wiem, nie mamy w szkole problemu czy z przemocą fizyczną, czy z przemocą psychiczną i jeżeli któryś dyrektor mówi, że nie ma takiego problemu, to nie wierzę, bo są, chociaż rzeczywiście to się zmieniło w ostatnich czasach i ta przemoc psychiczna i to wykluczenie, ta przemoc rówieśnicza właśnie na przykład poprzez wykluczenie jest bardziej popularna niż przemoc fizyczna. Tutaj to też inaczej działa, jeżeli patrząc na strukturę, czy to są dziewczynki, czy chłopcy. Chłopcy bardziej tą fizyczną, chociaż potrafią tutaj tą psychiczną też bardzo mocno zastosować. Dziewczynki znowu fizycznie bardzo rzadko ta przemoc jest, ale znowu to wykluczenie.
1: Bardziej intrygi.
0: Dokładnie. I więc aplikacja, mówię, bardzo mocno nam pomaga.
1: Ile ona już działa?
0: Ona działa od października.
1: No właśnie tak mi się kojarzyło, że to jakoś...
0: Tak, we wrześniu mieliśmy
1: dobrych parę miesięcy.
0: Tak, we wrześniu mieliśmy wdrożenie, zostali przeszkoleni uczniowie i nauczyciele i osoby, które obsługują na co dzień.
1: W ciągu miesiąca ile z takich zgłoszeń, albo przez ten czas, który funkcjonuje ta aplikacja u Was, ile jest tych zgłoszeń?
0: Zgłoszeń od początku mamy około 60. Także chyba 58 zgłoszeń.
1: Przez cały ten czas?
0: Przez cały ten czas.
1: Okay.
0: I to też jest tak, że na początku tych zgłoszeń było więcej, teraz jest mniej, ale myślę też, że my rzeczywiście na każde zgłoszenie reagowaliśmy. Uczniowie zobaczyli, że reagujemy. Bardzo dużo też działań wprowadziliśmy jakby rozwiązując tę sytuację i robiąc sobie taką ewaluację, co moglibyśmy jeszcze zrobić w ramach, czy zmienić procedurę, czy zmienić pewne działania szkoły. Uczniowie też zauważyli, że reagujemy, więc no ja mam nadzieję też, że to też pokaże, że my się nie zgadzamy na pewne rzeczy i że reagujemy na wszelkie objawy przemocy. Robimy dużo też warsztatów i to jest dzięki tej aplikacji, to też jest celowane. My wiemy, w której klasie jest największy problem i gdzie trzeba zareagować już tutaj i teraz, albo z kim w ogóle przeprowadzić rozmowę już z rodzicem i wskazać, że to nazwisko nam się pojawiło w zgłoszeniu i że coś się na pewno dzieje.
1: To ja jeszcze przypomnę na zakończenie. Moim gościem była pani Magdalena Łabuza, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowi goście, młodzi utalentowani z pierwszego liceum w Gorzowie, Adam Przybylski, Łukasz Wawruszczak i Tymoteusz Sienkiewicz. Witam Was serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Chłopaki, no powiem szczerze, że zostałam zaskoczona, bo naprawdę no macie wiedzę, musicie mieć tą wiedzę. Jeżeli startujecie, tu dokładnie przytoczę, w konkursie STEM Racing Formuła 1 i budujecie bolid. W ogóle skąd to się u Was wzięło?
3: Cała inicjatywa została zapoczątkowana przez Adama, który wynalazł informacje o projekcie w internecie i tak właśnie przyszedł ten pomysł. Jako że wszyscy trzej jesteśmy zainteresowani motoryzacją, też uczęszczamy na profil matematyczno-fizyczny, interesuje nas ta fizyka, postanowiliśmy, że weźmiemy udział w tegorocznej czwartej edycji tego projektu.
1: Ale startujecie jako zespół pierwszy raz w takich ogólnopolskich szlankach.
5: Tak, jest to nasz pierwszy raz, jeszcze wcześniej nie próbowaliśmy nigdy swoich sił w tego typu konkursie, ale stwierdziliśmy, że zawsze ten pierwszy raz kiedyś musi być i warto zacząć.
1: Super sprawa, powiem wam, ale tak zastanawiam się, bo ogólnie mówiąc, konkurs polega na tym, że budujecie miniaturę bolida Formuły 1. No to to już od razu człowiek sobie wyobraża, tak, jakie to musi być skomplikowane.
3: Celem projektu jest zbudowanie, zaprojektowanie przede wszystkim na komputerze bolidu miniaturowego, ale my ogólnie tworzymy zespół wyścigowy, a nie polega to tylko na produkcji pojazdu, bo musimy też zająć się marketingiem, pozyskaniem sponsorów oraz musimy wykazać się umiejętnościami zarządzania całym takim zespołem.
1: A to fajnie, bo to w sumie faktycznie, to tak mówicie, że to jest tak cały zespół, tak jak jest faktycznie w Formule 1, że mają oczywiście sprzęt podstawa, ale właśnie także promocje, dotarcie do klienta, zaciekawienie. Jak się podzieliliście w ogóle jakimiś funkcjami? Jak to w ogóle wygląda? Jak wy działacie? Jak to się wszystko odbywa?
5: Generalnie podzieliliśmy się, no z uwagi na to, że są nas trzy osoby, to ja jestem liderem naszego zespołu. Tutaj kolega Łukasz zajmuje się pozyskiwaniem sponsorów oraz marketingiem. Tymek jest naszym inżynierem, czyli projektuje i później będzie się zajmował produkcją naszego bolidu. Podział ten był, można powiedzieć, dość trudny, bo jak z projektowaniem jest to zadanie nam dość bliskie, to i zarządzanie, i marketing jest dalej dla nas dość sporym wyzwaniem, bo jest to nowe pole dla nas. Jednak po kilku dniach narady udało nam się podzielić na role.
1: Okej, a powiedz mi w ogóle już od jakiego czasu działacie, w sensie właśnie w tym projekcie? Tymek może właśnie jako inżynier, zaraz cię zapytam jeszcze o szczegóły, więc na początek jakby od czego się to zaczęło, co robicie aktualnie?
4: No aktualnie kończymy projekt auta i poszukujemy tak sponsorów, żeby, którzy dadzą nam dostęp do kolejnych działań, jak właśnie produkcja tego auta.
1: Co... Dobra, ale to poczekaj, to cię zatrzymam. A powiedz w ogóle, jak odbywa się ten proces tworzenia, nie wiem, wizualizacji tego bolida w komputerze? Co wy musieliście zrobić? Coś obliczać właśnie? Jak opowiedz troszkę takich, wiesz, tak, kulis.
4: Istnieją specjalne programy do tego i projektujemy różne rozwiązania, sprawdzamy w tym bolidzie. Tworzymy projekty w programach z tymi rozwiązaniami, a później testujemy w innych programach, jak będą prawdopodobnie wyglądały wyniki różnych tych projektów. Porównujemy je ze sobą i wybieramy te, które będą najlepsze.
1: No powiem szczerze, że nie brzmi to tak prosto, ale rozumiem co, tworzycie, nie wiem, też silnik, obudowę, to wszystko jest właśnie w komputerze, a później będziecie to przenosić, że tak powiem, w rzeczywistość?
4: Znaczy samego napędu nie budujemy, jest on zapewniany przez sędziów i przez sam projekt. My zajmujemy się głównie budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów.
1: Czyli kształt się liczy.
4: Tak, tak. Najbardziej liczy się kształt oraz zmniejszanie masy do minimum.
1: Czyli rozumiem, on musi być jakiś opływowy, musicie jakby w jak najlepszej wersji go przedstawić, bo rozumiem, że o to chodzi w konkursie, że wygra jakby ten, w cudzysłowie, moduł, czy ten projekt, który jest taki najszybszy.
5: Tak, dokładnie. Bolidy będą ścigać się między sobą już w czerwcu po torze o długości 20 metrów w linii prostej.
1: Ale w realu?
5: Tak, w realu, oczywiście. Okay. Już po wyprodukowaniu, tak, w rzeczywistości.
1: Który wygra właśnie?
5: Tak, i to jedna z tych konkurencji, czyli właśnie oprócz tego zarządzania, marketingu projektu, to jest właśnie kategoria wyścigowa, racing, i jest ona oczywiście najwięcej punktowana i najprawdopodobniej to ona właśnie zadecyduje o zwycięzcy tegorocznej edycji.
1: No, to nie jest łatwa sprawa, a powiedzcie mi jeszcze, do tej pory właśnie ile wam zabrało to czasu, przygotowanie właśnie tej całej wizualizacji na razie w komputerze?
3: Zaczęliśmy ogólnie cały projekt w połowie grudnia. Na początku były to sprawy związane z organizacją pracy, z podziałem na role. Tak naprawdę zapisy do konkursu zakończyły się pod koniec stycznia. W tym sezonie startuje 38 drużyn z całej Polski, co jest imponującym wynikiem, porównując do poprzednich lat. I
1: łatwego zadania nie macie. Prawie 40 drużyn.
3: Nie jest to łatwe zadanie. Warto wspomnieć, że drużyna, która uzyska największą ilość punktów na zawodach, zakwalifikuje się do finałów światowych projektu, które na przykład w tym roku odbywały się w Singapurze.
1: A, czyli ewentualnie by na przykład czekała was podróż gdzieś w fajne jakieś miejsce ciekawe, gdybyście wygrali.
3: Tak, oczywiście wiąże się to z ogromnymi kosztami i tutaj jest to też rola właśnie pozyskania tych sponsorów. Oczywiście na finały krajowe to są mniejsze kwoty, ale też musimy zebrać środki na cały projekt, co nie jest wcale takie łatwe, ponieważ rozmowy ze sponsorami bywają trudne. I wielu ludzi nie dowierza, że 16-latkowie projektują coś takiego i później produkują to na przykład na maszynach CNC. Będziemy wycinać taki bolid w piance zamknięto-komórkowej, która jest bardzo lekka, a minimalna masa bolidu według regulaminu to będzie 60 gram.
1: Ojej, to faktycznie niedużo.
3: Tak, jest to naprawdę miniaturowy bolid.
1: Jakiej on jest wielkości, jakbyśmy mogli tak albo z czymś porównać, albo jakoś, nie wiem, w centymetrach?
3: Jest to długość maksymalnie 21 centymetrów.
1: No to już tak widoczne, ale faktycznie niewielkie. No to powiedz mi właśnie, bo tak mnie zaciekawiły te rozmowy ze sponsorami, bo szukacie właśnie w kręgach swoich, czy wychodzicie gdzieś do firm? Jak to wygląda?
3: Tak, najpierw zwróciliśmy się o pomoc lokalną, do Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, która jest spółką miejską. Zainteresowali oni się projektem i dalej to jakoś ruszyło. Podpisaliśmy z nimi umowę i też oni zajmują się pozyskaniem części naszych sponsorów. Ale oczywiście oprócz nich my też działamy jakby na własną rękę i sami albo telefonicznie staramy się najpierw porozumieć z jakąś firmą, albo mailowo.
1: Ale tak ci wejdę w słowo, czyli jak teraz na przykład słucha nas, tak jakiś przedsiębiorca czy tak właściciel firmy, on się może do was zgłosić, jeżeli na przykład chciałby wam pomóc?
3: Oczywiście, mamy też swoją stronę internetową pod adresem hyperlinert.pl. Jest tam formularz kontaktowy, można do nas napisać, czy to właśnie przez formularz, czy mailowo. Mail jest też umieszczony na stronie. Działamy też aktywnie na Instagramie pod nazwą HyperlineRT. A najłatwiej nas znaleźć po prostu wpisując frazę w internet Hyperline, Spacja Racing, Spacja Team.
1: Słuchajcie, no to macie dosyć takie no, trudne faktycznie zadanie. Wspomniałeś o tych kosztach. Jakie to są koszty tego naszego ogólnopolskiego, tak? Które prawdopodobnie będzie chyba w Łodzi, tak?
5: Tak, prawdopodobnie będzie to w Łodzi, chociaż dalej czekamy na informacje od organizatorów. Co do kosztów, to nie chciałbym tutaj jednak...
1: O, Lipka, tak myślałam, że trochę powiem o tych kulisach jednak finansowych.
5: Jednak dokładnych, ale no jest to gdzieś tam kwota w przedziale powiedzmy 5 do 12 tysięcy złotych.
1: A rozumiem, że oczywiście już ta światowa półka to jest no, dwa razy tyle przynajmniej.
5: Nie, światowa półka to jest no około ćwierć miliona złotych.
1: Ojej, no to dużo. Dużo pieniędzy, dużo kasy, więc zachęcamy słuchaczy, przedsiębiorców, firmy, by tutaj uczniom pierwszego ALO pomogli, bo przedsięwzięcie jest naprawdę nietypowe, niebanalne, no i w Gorzowie chyba pierwszy raz chyba jest w ogóle ze szkół, tak mi się wydaje. Nie słyszałam wcześniej, żeby w jakichś innych szkołach były jakieś reprezentacje.
5: Też nie słyszeliśmy o tym. W ogóle na razie, chociażby w tej edycji, nie znaleźliśmy żadnego zespołu, chociażby z województwa lubuskiego, co jest dla nas trochę zaskoczeniem jednak, no bo dwa większe miasta, szkół średnich trochę jest, więc ktoś by mógł się zgłosić, ale dla nas to po części lepiej. Mniejsza konkurencja lokalnie.
1: Ale jak w ogóle właśnie wpadłeś? Po prostu przeszukiwałeś internet a propos właśnie takich konkursów czy zawodów? Czy...
5: Nie, to bodajże podczas scrollowania na TikToku bądź na Instagramie gdzieś wyświetliła mi się informacja o tym, że taki projekt istnieje. Zainteresowałem się już podczas wakacji. Niestety wtedy był już koniec poprzedniej edycji, więc nie było możliwości, aby się zapisać. Później przypomniałem sobie o tym w grudniu. Akurat sprawdziliśmy, że zapisy trwają.
1: Dobrze, że się przypomniało.
5: Dokładnie.
1: W czasie.
5: I stwierdziliśmy, że jest to idealny moment, żeby się zgłosić do tego konkursu.
1: Super. A powiedzcie mi tak docelowo, jaka jest nagroda? Bo rozumiem, że ten ogólnokrajowy, no to przechodzicie dalej do finału. I co tam czeka na właśnie zwycięzcę?
3: Nagrodą główną po zakwalifikowaniu się do tych finałów światowych, w których też chodzi praktycznie o to samo, tylko zespoły z różnych krajów realizują to na większą skalę po prostu, ale też muszą tak samo wyprodukować bolid, może pod trochę innymi regulacjami technicznymi, ale generalnie wygląda to dość podobnie. I my tak nie do końca orientujemy się, jakie dokładnie są nagrody za wygranie na przykład mistrzostw światowych, natomiast na pewno pierwsze miejsce dostaje jakieś dofinansowanie do uczelni w Wielkiej Brytanii.
1: Czyli całkiem niezła zachęta i nagroda, myślę.
3: Tak,
1: jeżeli,
3: na pewno.
1: Jeżeli właśnie jakby też wiążecie przyszłość z takimi właśnie produkcjami, motoryzacją i tak dalej.
3: Na pewno to jest duża szansa na pokazanie się na świecie i zwrócenie na siebie uwagi prawdziwych zespołów wyścigowych, które być może później będą bardziej skłonne do zatrudnienia w branży.
1: Tak sobie myślę, czy przez ten czas, gdzie właśnie pracujecie nad wizualizacją komputerową, później będziecie produkować, to wpływa na waszą naukę taką codzienną w szkole?
5: No na pewno cały projekt pochłania spore ilości czasu, jednak staramy się godzić i projekt, i szkołę, z racji tego, że jest to już niestety trzecia klasa, więc za rok matura. Ale jakoś sobie dajemy radę, przynajmniej na razie.
1: Nauczyciele są wyrozumiali?
5: Tak, w większości powiedziałbym, że są wyrozumiali.
1: No to super, jak jest wsparcie, to tym bardziej. Super sprawa. Słuchajcie, bo to jest czwarta edycja, wspomnieliście, tak?
5: Tak, czwarta.
1: Projektu. Czy patrzyliście właśnie na te poprzednie, jakie na przykład wygrywały bolidy, jak wyglądały? Tymek, tak. Jak to tam? Podglądałeś trochę?
4: Tak, na pewno bierzemy dużo inspiracji z poprzednich zespołów, bo pomimo, że ta edycja ma najwięcej drużyn i największą konkurencję, to już parę drużyn brało udział w tych zawodach i możemy zauważyć, co im pomagało, co przeszkadzało, jakie robili błędy, a co zrobili dobrze. I bierzemy na pewno dużą inspirację z tego, żeby uczyć się na błędach swoich poprzedników.
1: A czy my możemy coś, chyba nie, bo nie możecie zdradzić na przykład, nie wiem, co tam planujecie, albo chociaż jakie kolory będzie miał bolid, żeby cokolwiek, chociaż troszeczkę tej tajemnicy złamać, bo nie mówię tam już o parametrach, o tam jakichś innych zastosowanych metodach.
3: Nasze barwy, tak, one są ustalone już od jakiegoś czasu, bo też ważne jest, aby tworzyć tą spójność wizualną i budować markę osobistą zespołu. I są to kolory czerwony, czarny oraz biały.
1: Super. A powiedzcie mi, czy wy na przykład też, jak już będzie ta już światowa, czy ogólnopolska nawet rywalizacja, to macie też, będziecie mieć jakieś fajne stroje, jakieś kombinezony, tak jak mają, wiadomo, kierowcy Formuły 1?
3: Tak, szykujemy naszą zespołową odzież. Na pewno będą to koszulki. Co do jakby reszty ubioru, to nie możemy jeszcze zdradzić, ale koszulki na pewno będą i na to mamy już nawet sponsora.
1: O, super. A czy Wydział Edukacji nasz tutaj rodzimy Gorzowski jakoś też wam pomaga, czy szkole? Macie jakieś informacje na ten temat? Czy to zupełnie zostawiacie jakby właśnie w sensie no dorosłym czy nauczycielom, dyrektorowi szkoły?
3: Tak, może doprecyzujmy, co to znaczy Wydział Edukacji w Gorzowie.
1: No Wydział Edukacji, czyli tak, mamy pracowników, urzędników, którzy zajmują się szkołami ponadpodstawowymi i tak dalej i też nieraz bywa, że wspierają w jakiś sposób, czy pomocowo, w materiałach, czy też bywa finansowo.
3: W takim razie nie. Oczywiście szkoła wie o naszym projekcie, dyrekcja wie. Gdzieś tam, wiadomo, stara się wspierać poprzez usprawiedliwianie naszych godzin nieobecności, gdy musimy gdzieś pojechać, coś załatwić. Ale ogólnie to wspiera nas ten Gorzowski Ośrodek Technologiczny, który odciąża nas na pewno, bo taki ośrodek ma kontakty, może załatwić sponsorów, no i oni budzą jakieś zaufanie, a nie tak jak my, gdzie te rozmowy ze sponsorami, jak już wspominałem, bywają trudne.
1: Ja myślę, że też budzicie zaufanie. Jak tak by ktoś porozmawiał chwilę z wami, myślę, że na pewno by stwierdził, że właśnie ten projekt no, jest ze sporym potencjałem.
5: No tak, właśnie wracając i w kwestii zaufania, zaufało nam już kilka firm.
1: Super, że właśnie firmy wam pomagają, to jest najważniejsze, oby było ich więcej. Powiedzcie mi jeszcze teraz tak, to teraz co przed wami, ostatnie te etapy prac?
4: No przed nami tak naprawdę takie zakończenie tego wszystkiego, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie miesiące, czyli produkcja auta po zakończeniu wszystkich testów, czy to właśnie taka dopracowywanie wszystkich aspektów naszej drużyny, właśnie zamawianie wszystkiego, na co zbieraliśmy środki, na przykład właśnie te koszulki.
1: Trzymamy kciuki za powodzenie całego przedsięwzięcia. To w takim razie bardzo wam dziękuję za wizytę w studio. Ja jeszcze przedstawię, że moimi gośćmi byli Adam Przybylski, Łukasz Wawruszczak i Tymoteusz Sienkiewicz, pierwsze Elo w Gorzowie. Dziękuję wam serdecznie.
3: Dziękujemy.
5: Dziękujemy.
1: Rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej lecą do Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kontrowersje budzi decyzja Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień to część planu zmniejszenia liczebności wojsk USA w Europie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk w tej sprawie uspokaja.
1: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
0: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz, w kwestii związanej z rotacją żołnierzy USA kluczowe zdanie ma w tej chwili Ministerstwo Obrony.
2: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji. Tego też efektem było pewne zaskoczenie, prawda, tych działań i decyzji. Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
0: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Większość z nich to tak zwana obecność rotacyjna, w ramach której poszczególne jednostki co kilka miesięcy zmieniają się na misji w Polsce. Tymczasem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, pierwsze zakupione przez Polskę od Stanów Zjednoczonych samoloty F-35 powinny przylecieć w ciągu 2 tygodni. Uroczyste przyjęcie maszyn w bazie w Łosku jest planowane w pierwszej połowie czerwca.
3: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot.
0: Polska zamówiła w sumie 32 maszyny typu F-35, kosztowały ponad 4,5 miliarda dolarów. Czwórka mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja ma już zarzuty. Prokuratura wnioskuje też o ich tymczasowe aresztowanie. Przypomnijmy, do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Michał Rawa.
4: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka, a ona miała przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
0: Podejrzani w sprawie mają od 30 do 43 lat, trzech z nich to bracia. Jeden w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotyli przechwycanej przez izraelskie wojsko. Taką informację potwierdziło Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jeden z naszych rodaków, Łukasz Kozak, w nagraniu udostępnionym przez Global Sumont Polska mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
5: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjąłem zawczasu, o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
0: A przypomnijmy, globalna flotyla Sumont płynie z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdził też rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
0: Flotyla chce dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Podobną akcję organizowała jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Tak zakłada umowa podpisana przez Wojskowe Zakłady Lotnicze i firmę Honeywell. O szczegółach wie nasz reporter Michał Rawa.
4: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej.
7: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
4: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
8: Dajesz
3: szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
4: Zaznaczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za 2 lata.
0: Polska otrzymała już prawie 250 czołgów Abrams z zamówionych w USA 366. Dostawy mają zakończyć się w tym roku. Groziła taksówkarzowi nożem, teraz usłyszała wyrok 3,5 roku więzienia. Sąd okręgowy w Łodzi skazał 32-latkę za atak, o którym głośno było w całej Polsce. Kobieta przystawiła ostrze do twarzy kierowcy i zabrała 20 zł. A to wszystko zarejestrowała kamera w taksówce.
8: Posługując się nożem, przystawiając mu nóż do twarzy oraz ramienia, groziła mu pozbawieniem życia i spowodowaniem obrażeń ciała, w tym obcięciem palców, które to groźby wzbudziły pokrzywdzonym uzasadnioną obawę ich spełnienia.
0: Uzasadniał sędzia Tomasz Krawczyk. Takiego wyroku domagał się oskarżyciel, mówi prokurator Maciej Ziółek.
9: Taki wymiar kary będzie wystarczający, żeby te cele kary, jakie ma ona spełnić, zostały spełnione. To był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie pozbawienia życia drugiej osoby.
0: Oskarżona w sądzie przeprosiła pokrzywdzonego, tłumaczyła, że była pijana, działała pod wpływem środków psychotropowych i nie pamięta całego zdarzenia. Kobieta była już wcześniej karana. Spór i emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto, tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Takie informacje w programie Poranny Ring Super Expressu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
10: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
11: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto. Dzisiaj. To są dane od MIT-u.
10: Bez tych dodatków?
11: Ze wszystkim.
10: Z dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
11: Kilkuset, tak.
10: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
11: Bardzo dobrze, jest powyżej 100 tysięcy złotych, to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
0: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu, mówi dyrektor CKE Robert Sekrzewski.
12: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski. I dalsze zawiadomienia też rozważam, właściwie już zaczynam pisać dotyczących przeprowadzonych egzaminów już.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, że wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu, a w takiej sytuacji ponownie do matury można podejść dopiero za rok. Stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. 53-latka jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach, po tym jak w sobotę w tym włoskim mieście 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych.
13: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze

0: zorganizować wydarzenie, w którym walczyć mieliby bezdomni.
1: Prime MMA planowało zorganizowanie gali, która miała nazywać się Kloszard Combat. Zamiarem organizatorów, jak rozumiemy, było zaangażowanie do tej gali, do udziału w tej gali, do udziału w walkach w klatkach osób w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnościami.
0: Zdaniem Katarzyny Kotuli, osoby, które podpisały umowę na udział w tym wydarzeniu, mogły nie do końca wiedzieć, na co się zgadzają.
1: Że podpisywał tą umowę, natomiast osoba, która była opiekunem, czyli kuratorem tej osoby, powiedziała, że ma wątpliwości co do tego, czy ten podopieczny miał pełną wiedzę na temat tego, jaki dokument podpisał i co się znajdowało w tym dokumencie. Chcemy też ustalenia warunków finansowych oferowanych uczestnikom. Chcemy ustalić osoby odpowiedzialne za rekrutację, bo wiemy, że taka rekrutacja się odbyła.
0: Wydarzenie ostatecznie się nie odbyło. Organizatorzy tłumaczyli, że format nie spełnił oczekiwań. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło Gdańskie Biuro Poselskie Katarzyny Kotuli. Ponad 450 lokali wyborczych będzie czynnych w niedzielę w Krakowie. Od 7 rano wystartuje głosowanie nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. W referendum liczy się nie tylko postawiony krzyżyk w kratkach tak albo nie, ale też frekwencja. O szczegółach nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
2: Podczas referendum wyborcy dostaną dwie niezależne karty do głosowania. Aby decyzja Krakowian o losach włodarza miasta była wiążąca, to w przypadku chęci odwołania prezydenta do urn musi pójść ponad 158 tysięcy osób. W przypadku głosowania nad losami Rady Miasta ta liczba jest jeszcze większa. Zapytaliśmy więc Krakowian, czy idą na referendum.
3: Nie ma takiej opcji. Gibały nie wybiorę.
4: Idę. Te decyzje, które podjął tam w ochronie tej strefy czystego transportu, teraz się szybciutko wycofuje. To jest działa tylko na jego niekorzyść.
2: Kontrowersje wokół SCT i podwyżek cen biletów przykrywają pozytywne decyzje prezydenta i teraz jest trochę za późno, żeby ten wizerunek odmienić, ocenia Bartosz Dębiński, specjalista do spraw PR i marketingu.
5: W tym momencie jest za późno na to, żeby, nie wiem, nabudować te negatywne tematy.
2: Referendum już 24 maja, lokale będą czynne od 7 do 21.
0: Relacjonowała Urszula Bienia-Niesyczyńska. Dziękuję. A na koniec jeszcze o wyjątkowych korepetycjach. Studenci matematyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zamiast tradycyjnej zapłaty za pomoc w nauce proszą o wpłatę na leczenie swojego wykładowcy, Łukasza Dawidowskiego. Wystarczy już 50 zł. Z pomysłodawcą akcji, Arkiem Gnusem, rozmawia nasz reporter Dariusz Brombosz.
6: Screenshot albo jakieś potwierdzenie z banku przelewu na minimum kwotę 50 zł. Wtedy umawiamy się indywidualnie z tą daną osobą na korepetycje zdalnie. 60 minut zdalnie. Pełnych korepetycji z wykwalifikowaną kadrą.
7: A czy wiecie, na co te pieniądze są mu potrzebne konkretnie?
6: No to na dostosowanie mieszkania do osoby jeżdżącej na wózku, do zakupu samochodu, potrzeby osoby na wózku, żeby móc transportować oraz na specjalistyczny sprzęt medyczny.
0: Zbiórkę na rzecz Łukasza Dawidowskiego znajdziecie na stronie zrzutka.pl.
8: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
9: Kolejna edycja programu Mieszkanie za remont bardzo podoba się gorzowianom. Co tym razem będzie można wyremontować i wynająć? Będzie także o tym, czy żużlowa stal spłaca swoje zadłużenie wobec miasta. Zajrzymy do Kostrzyna. Na początek jednak kilka spraw związanych z pracą służb. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
10: 33 osoby zakażone salmonellą w dwóch przedszkolach. Źródła bakterii nadal nieznane. W przedszkolu numer 14 w Gorzowie zakażenie wykryto u 15 dzieci. Przypadki ujawniały się pojedynczo od kwietnia. Z kolei w Nowinach Wielkich po Majówce zachorowało 18 osób, w tym 15 maluchów, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
11: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać. Po 3 do 4 tygodni od pierwszego badania będziemy ponownie te dzieci dodatnie badać. No kwestia jest tego typu, że jeżeli nam dziecko tutaj badań wychodzi dodatnie, no to my badamy teraz wszystkich domowników, osoby, które z nim zamieszkują. Była przeprowadzona dezynfekcja, byliśmy już na kontroli, pewne rzeczy już zostały wyprostowane. Co do konkretnego terminu, ja nie chcę się wypowiadać, ponieważ jeszcze nie wiem. Były prowadzone szkolenia. My nie możemy, nie mamy prawa zakazać tym dzieciom przychodzić do przedszkola, o ile nie manifestują objawu, bo jeżeli dzieci są chore, jest gorączka, jest wymioty, jest biegunka, oczywiście dzieci chore nie puszczamy do przedszkola. Natomiast jeżeli normalnie się zachowują, nie mają objawów. Nie mamy tutaj podstaw prawnych, żeby zakazać uczęszczania do przedszkola. Po to były te wszystkie szkolenia, aby uczulić personel na pewne zachowania dzieci, aby przestrzegać zasad higieny. Ogromna teraz rola personelu, żeby tego wszystkiego dopilnować, aby te zachowania weszły w nawyk, aby to stało się taką, że tak powiem, rutyną, ponieważ nigdy nie wiemy, czy będziemy mieć dziecko jakieś zakażone.

0: ale nie manifestujące objawów, które może później stać się źródłem zakażenia dla innych dzieci, jeżeli nie będzie przestrzegało pewnych zasad higieny, podstawowych właściwie zasad higieny. Salmonella roznosi się drogą fekalno-oralną, czyli nosiciel wydala skałem drobnoustrój. Jeżeli po skorzystaniu z toalety nie umyjemy rąk, roznosimy, infekujemy cały sprzęt, który dotykamy, tą drogą może dojść do zakażenia. To zakażenie krzyżowe, później rączki do buzi przez dzieci, które dotykały później tych powierzchni, powiedzmy, skażonych.
1: Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Póki co nic z badań produktów nie wynika. W obu przedszkolach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. Ciężko ranił, dostał 12 lat pozbawienia wolności. Sąd w Gorzowie w piątek ogłosił wyrok. Nie jest on prawomocny. 16 sierpnia na gorzowskim bulwarze Jakub K. ugodził nożem Seweryna K.
2: W okolicach wartowni muzycznego miasteczka między mężczyznami doszło do szamotaniny. 24-latek wbił 28-latkowi w klatkę piersiową 12-centymetrowy nóż. Ostrze złamało się i utkwiło w ciele, przebijając lewe płuco. Seweryna K. udało się uratować. Jakub K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Cały czas nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to obrona konieczna. A nóż miał przypadkowo przy sobie po grzybobraniu. Według niego świadkowie kłamią.
1: 24-latek przebywa ciągle w areszcie. Sędzia nakazał skazanemu wpłatę 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego.
2: Schował się w szafie. Nie najlepszą kryjówkę wybrał poszukiwany, ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości. Mundurowi z Gorzowa znaleźli go i przetransportowali do zakładu karnego. Policjanci ustalili prawdopodobne miejsce pobytu 44-latka. Gdy zapukali do drzwi mieszkania, nikt się nie odezwał. Jednak mieli pewność, że ktoś jest w środku. Udało się im wejść do mieszkania, gdzie zastali kobietę i mężczyznę. Oni z prawem nie byli na bakier. Doświadczenie policjantów podpowiadało, że nadal coś jest nie tak. Dokładnie sprawdzili pomieszczenia i odnaleźli w szafie 44-latka. Pojechała po kasę do banku do innego miasta. Tak zmanipulowali oszuści gorzowiankę. Oddała im oszczędności życia. 60-latka dała się nabrać na pracownika banku. Proceder trwał 2 tygodnie.
3: Kobieta straciła 170 tysięcy złotych. Zadzwonił do niej fałszywy pracownik banku i powiedział, że jest wyciek danych z jej konta i ktoś zaciąga pożyczki. Trzeba wyzerować limit kredytowy. Gorzowianka poszła do banku i wzięła pożyczkę, przelała ją blikami przestępcom. Resztę wypłaciła w gotówce i też im oddała. Namówili ją na kolejne kredyty w innym banku w ramach spłaty poprzednich. Po przekroczeniu limitu wypłat w gorzowskiej placówce 60-latka pojechała do innego miasta, by wybrać pieniądze.
2: Kobieta uwierzyła oszustom, że pracownicy banków są zamieszani w jej wyciek danych, dlatego nic nie mówiła. Naciąganie zakończyło się, gdy fałszywy pracownik banku zadzwonił do córki 60-latki. Ta od razu zorientowała się, że ma do czynienia z oszustami.
4: Kostrzyn walczy o tańsze bilety kolejowe do Berlina. Tak się stanie, jeżeli stacja w Kostrzynie zostanie włączona do niemieckiej sieci połączeń. Nie będzie wtedy tak zwanej pomostówki, czyli dodatkowej opłaty za przejazd przez granicę. Władze Kostrzyna są za i poprosiło o poparcie wojewody i marszałka.
5: Można powiedzieć, że jest nic nowego w naszym kraju. Już takie sytuacje są, że przystanki po naszej stronie są włączone jako przystanki do obsługi linii kolejowych, także obsługiwane przez stronę niemiecką. U nas sytuacja jest taka, że od lat 90. mamy bezpośrednie połączenie Kostrzyn-Berlin. Tych połączeń na dobę jest czasami blisko 20, czasami 20 w każdą stronę. W Niemczech jest taki rodzaj biletu, który jest biletem miesięcznym na wszystkie linie kolejowe. I taki miesięczny bilet, ten bilet niemiecki, on kosztuje 69 euro i na terenie Niemiec. Natomiast w Kostrzynie to jest Kistynki, czyli to jest Kostrzyn, tylko po drugiej stronie mostu. Natomiast przez to, że jest rzeka i granica, a z drugiej strony granicy jest przystanek, no to ten bilet kosztuje już nie 69 euro, tylko o 60 euro więcej. Nie ma tutaj żadnych, moim zdaniem, dziwnych rzeczy, ani żadnych podtekstów, tylko jesteśmy w Europie, jesteśmy w środku Europy. Te pociągi tak jeżdżą i tak jak wspomniałem, w ilości bardzo dużej, tak kolejka podmiejska czasami wręcz, jeżeli jest 20 połączeń na dobę, to w jedną stronę, 20 w drugą. I że oczywiście decyzja będzie należała do strony niemieckiej. To nie jest tak, że my tutaj mamy na istnienie jakiś wpływ na te bezpośredni. Natomiast wydaje się, że stanowisko jest nasze czytelne. Jeżeli jest to możliwe, aby można było z tego niemieckiego biletu miesięcznego na całe terytorium Niemiec korzystać za 69 euro, a nie za 129, no to myślę, że to nie jest nic złego, aby taki ten przystanek był właśnie wliczony jako przystanek dla właśnie tego biletu niemieckiego. Nic więcej, tu nic więcej nie ma.
6: Strona niemiecka podnosi, że właśnie w KIC mają problem już z miejscami parkingowymi, no bo właśnie Polacy gdzieś tam przyjeżdżają, parkują i stamtąd jeżdżą, żeby troszkę oszczędzić na biletach. A ja chcę pana zapytać od strony jakby właśnie tej polskiej, czy nie obawia się, że pan, że wpłynie to jeszcze bardziej na problem parkingowe w okolicach przystanków samochodowych?
5: Parkingowe problemy są chyba wszędzie. Ja nie znam miasta, żeby nie było problemów parkingowych, a podróżuję dosyć często. My oczywiście będziemy ten problem starali się rozwiązać. Niezależnie od tego, czy jest ten bilet, czy go nie ma, to i tak będziemy musieli ten problem rozwiązać. Zresztą staramy się, gdzie tylko jest to możliwe, te parkingi budować. Jeżeli chodzi o dworzec nasz, to też jeszcze przed tym w ogóle pomysłem, przed tą informacją, że przed wizytą naszego burmistrza, mówię naszego w sensie miasta partnerskiego Zero, który jeszcze z taką inicjatywą, żeby wprowadzić ten właśnie Kostrzyn jako przystanek dla linii kolejowych niemieckich, dla tego biletu właśnie, to my już mieliśmy decyzję podjęliśmy na temat rozbudowy naszych parkingów, bo ten problem już jest. Natomiast w KIC akurat jest tak, że tam wybudowano bardzo duży parking i może wcześniej był jakiś problem, ale nie teraz. Więc jakby ten argument nie do końca jest taki prawdziwy. Natomiast my oczywiście ten problem będziemy starali się rozwiązać, jak tylko to się da. Przeznaczamy duży teren na budowę parkingów. Niekoniecznie, jeszcze raz podkreślam, z powodu tego biletu, bo mówię, decyzja była wcześniej, zanim ten bilet się, ta szansa na bilet się pojawiła. Więc to jest po naszej stronie, a jeżeli będzie ten bilet wprowadzony, czy ten nasz przystanek będzie wliczony jako w tą sieć objętą biletem miesięcznym niemieckim, no to będzie jakby dodatkowy argument ku temu, aby jeszcze bardziej skupić się na rozwiązywaniu tego problemu.
6: Tutaj wspomniał pan właśnie o rozbudowie infrastruktury parkingowej i słyszałem, że na Jana Pawła II bodajże duży parking będzie powstał.
5: Tak jest, już tam przygotowujemy teren i w przyszłym roku ten parking tam powstanie.
4: Mówił Andrzej Kont, burmistrz Kostrzyna. Zmiany mogą oznaczać jednak, że przy dworcu pojawi się sporo samochodów osób jadących do pracy w stolicy Niemiec.
7: To dobry pomysł. Generalnie integracja europejska według mnie to jest dla Polski szansa i powinniśmy z niej korzystać. Niezależnie od obaw różnych, że gospodarka niemiecka jest ekspansywna, że tego, ale my się bardzo dobrze rozwijamy i integracja z Niemcami sprzyja Unii Europejskiej.
8: No ja osobiście nie mam problemu akurat z tym, nie? Mi to akurat nie przeszkadza, bo wiem, że ci ludzie też jakoś muszą sobie znaleźć, nie? Ten parking i dojechać do pracy, no to musi też miasto chyba jakoś trochę też, nie? Zaingerować i może jakieś parkingi stworzyć, dużo miejsca tutaj. Ponoć ma powstać.
9: Ma powstać jakiś taki właśnie duży parking i właśnie między innymi po to, żeby te osoby, które przyjeżdżają tutaj i dojeżdżają tam do Niemiec do pracy i tak dalej, mogły sobie tam zaparkować, nie? Jak to będzie, kiedy to będzie, nie wiemy. W każdym razie słyszeliśmy tylko, że jakieś tam plany są, jeżeli chodzi o tą kwestię, nie? Jakieś tam procencie pomoże, nie? I to chyba takim dość dużym procencie. Mhm. Bo 200 miejsc to jednak jest, wie pan, nie? Trochę jest tych miejsc, nie?
4: Mówili mieszkańcy Kostrzyna. Czekamy, co się wydarzy.
10: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
2: Spółka spłaca, a stowarzyszenie się odwołało. Chodzi o Stal Gorzów, która ma do oddania miejską dotację. Łącznie to 1,5 miliona złotych. Połowę powinno dać Stowarzyszenie Klub Sportowy Stal Gorzów, a drugą część Stal Gorzów S.A. Mówi Dawid Kuraszkiewicz, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta.
11: Należy pamiętać, że mamy do czynienia z dwoma podmiotami. To jest Klub Sportowy Stal Gorzów i Stal Gorzów S.A. Klub Sportowy Stal Gorzów odwołał się od decyzji i dziś one są przedmiotem analizy przez samorządowe kolegium odwoławcze. A co do Stali Gorzów S.A. Stal Gorzów S.A. wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie tych dotacji na raty. W terminie do tej pory spłacają wszystkie te raty. W tym momencie Stal Gorzów jest w trakcie spłacania tych zobowiązań.
12: Ile spółka miała do spłacenia?
11: Spółka miała do spłacenia ponad 700 tysięcy.
12: To jest 60 równych lat?
11: Tak, tak, to jest 60 równych lat.
12: Kiedy zaczęła spłacać? 100?
11: Z tego co kojarzę, to już od 2 miesięcy spłaca te raty.
12: A kwestia stowarzyszenia, kiedy to się może rozstrzygnąć?
11: Ciężko mi powiedzieć. Samorządowy kolegium odwoławczy na razie jakby nie wróciło do nas z informacją, więc na dziś nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jakby na ten moment to tak, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, kiedy możemy się spodziewać tej odpowiedzi, jeżeli chodzi o skuteczność tego odwołania ze strony Stali Gorzów.
12: Tam też jest podobna kwota, prawda?
11: Tak, tak, bo one były dosyć zbliżone do siebie, więc też ponad 700 tysięcy to było.
2: Magistrat rozłożył zobowiązania spółki na 60 równych lat. Do tej pory Stal spłaciła dwie. Co miesiąc to około 10 tysięcy złotych. Przypomnijmy, w 2024 roku gorzowski magistrat przeprowadził kontrolę w klubie żużlowym. Objął nią lata 2019-2023. Urzędnicy zakwestionowali wydatkowanie części miejskich pieniędzy, m.in. na przewóz rodzin zawodników.
4: Odsetek za brak opłaty za śmieci nie będziemy płacić, zdecydowali gorzowscy urzędnicy. Przejęcie gospodarki odpadami i uzależnienie opłat od ceny wody wiązało się z dużymi perturbacjami. Mieszkańcy m.in. czekali na numery indywidualnych kont, na które mogą wpłacać pieniądze. Dlatego zaległe opłaty trzeba uiścić, ale odsetki naliczane nie będą. Był sukces, będzie kontynuacja. Gorzowski magistrat ogłasza drugą edycję programu Remont za mieszkanie, dotyczącą lokali powyżej 80 metrów kwadratowych. Od 20 maja mieszkańcy będą mogli zapoznać się z ofertą kolejnych 11 dużych mieszkań komunalnych. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej miasta w zakładce mieszkania oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych przy ulicy Teatralnej 26. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
13: Program Remont za mieszkanie 80+ okazał się dużym sukcesem. Miasto po raz pierwszy włączyło do programu większe mieszkania powyżej 80 metrów kwadratowych i zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże. Spośród 15 lokali wystawionych w pierwszej edycji aż 12 znalazło nowych najemców. Dlatego miasto uruchamia już drugą edycję programu. Tym razem mieszkańcy będą mogli ubiegać się o 11 kolejnych dużych mieszkań komunalnych. Oferty pojawią się od 20 maja na stronie miasta oraz w Wydziale Spraw Lokalowych. Jak podkreślają władze miasta, bardzo cieszy to, że młode rodziny są zainteresowane właśnie większymi mieszkaniami. To pokazuje, że szukają one nie mieszkań tymczasowych, ale miejsca do życia na dłużej, takiego, w którym będą mogły budować swoją przyszłość, rozwijać rodzinę i planować kolejne lata bez konieczności ciągłego szukania nowego lokum. Program Remont za mieszkanie daje możliwość najmu na czas nieoznaczony oraz rozliczenie kosztów remontu poniesionych przez najemców.
4: Mieszkania będzie można oglądać od 15 do 19 czerwca po wcześniejszym umówieniu wizyty. Natomiast od 15 do 24 czerwca gorzowianie będą mogli składać wnioski. Ramię w ramię niemieccy i polscy policjanci będą razem prowadzić patrole. Międzynarodowe składy mundurowych mają dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Frankfurtu nad Odrą i Słubic. Pomocy dwujęzycznych patroli ma być bardzo przydatna, szczególnie w nagłych sytuacjach, gdy osoby poszkodowane potrzebują szybkiej pomocy.
2: To będzie największa impreza Nordic Walking w Polsce. Zawodnicy będą walczyć o medale na polu golfowym w Gorzowie. Mistrzostwa Polski odbędą się 6 czerwca. Trwają zapisy. O tytuły chodziarze walczyć będą na 3 dystansach. 5, 10 i 20 km. Dla dzieci będą osobne starty na 200 metrów. Mówi Marcin Schulz, organizator.
14: W imieniu Światowej Federacji Nordic Walking oraz Nordic Walking Polska ja z całego serca chciałem podziękować tutaj za naprawdę niesamowite zaangażowanie współorganizatorów Fundacji Zdrowo i Sportowo w imieniu Karoliny i Doroty, pola zawarcia w imieniu tutaj pana Witka, to naprawdę, oraz Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski, naprawdę niesamowite ich zaangażowanie już de facto po raz trzeci powoduje, że mamy naprawdę tutaj niesamowitą imprezę na najwyższym światowym poziomie. Przyjeżdżają do nas nie tylko najlepsi zawodnicy z Polski i ze świata, ale i również amatorzy, bo można powiedzieć, jest to impreza nie tylko dla zawodowców, ale i dla każdego, kto chciałby się po prostu sprawdzić, fantastycznie spędzić czas i niesamowite święto sportu i aktywności ruchowej. Wierzę, że w tym roku Mistrzostwa Polski również staną na wysokości zadania. Już teraz mamy przekroczone frekwencje jak na ten czas i liczę, że ten rekord zostanie pobity. Szykuje się naprawdę największa impreza w Polsce i na świecie tej dyscypliny. Przygotowaliśmy dla Was starty na 3 dystansach, 5, 10 i 20 km. Będą kategorie wiekowe co 5, co 10 lat, najmłodsza do 10 lat, więc fajne dzieciaczki małe też mogą wystartować. Najstarsza kategoria 80+, już takich weteranów, i to nie są wcale najsłabsi zawodnicy, bym powiedział, jedni z mocniejszych w Polsce i na świecie. Jest kategoria osób z niepełnosprawnościami, jest kategoria rodzinna. Niezależnie, jeżeli nawet nie startujesz, warto przyjść, zobaczyć, jak się chodzi, jak chodzą inni, a przy okazji spróbować sobie pograć w golfa i poczuć, jaka to jest fajna dyscyplina. Skład sędziowski jest naprawdę niezwykle wysokiej klasy. Mam tutaj sędziów klasy międzynarodowej, klasy pierwszej. Głównym sędzią zawodów będzie Renata Markiewicz, bardzo doświadczona sędzina. Następnie sędziami będzie Marek Kosecki, gdzie będzie prowadzona również wideoanaliza, więc taka ciekawostka, nowość też podczas zawodów. Po przejściu trasy będzie można podejść do sędziego, zobaczyć swoją technikę marszu i uzyskać wskazówki, co poprawić, jak można chodzić lepiej, więc też niesłychana taka możliwość w ogóle uzyskać takie profesjonalne wsparcie i ocenę naszej techniki marszu z zawodów. Innymi osobami wspierającymi będzie Katarzyna Kosecka, Sławomir Kacprzak, Katarzyna Przytuła, Renata Gawor, Magdalena Pilak, Patrycja Bar, Dariusz Magnuski, Wojciech Netkowski, Anita Gaworek, Joanna Pietrusewicz, Beata Wołk, Ewa Samek i Mariusz Szatkowski. Więc jak widać, skład jest fajny, profesjonalny i co najważniejsze, należy zaznaczyć, sędziów nie należy się bać. Wiadomo, sędziowie są po to, żeby pilnować rywalizacji fair play, ale również pomagają, edukują, wspierają. Więc nawet jeżeli startujemy po raz pierwszy, oni chętnie podpowiadają i na trasie, i po zawodach, co poprawić, jak chodzić lepiej, żebyśmy chodzili zdrowiej, bo przede wszystkim jest to niezwykła również promocja dyscypliny i możliwości, które daje Nordic Walking. Nie boimy się, startujemy, zapraszamy. To jedyna impreza na świecie Nordic Walking, która odbywa się na polu golfowym, więc jest to naprawdę niesłychana. Nordic Walking, oczywiście nie mówimy o innych dyscyplinach, ale to jedyna impreza Nordic Walking na świecie, która odbywa się na polu golfowym i została ona bardzo dobrze przyjęta przez zawodników ze względu na, można powiedzieć, fajną, ciekawą trasę.
15: Niełatwą,
14: dokładnie. Coś by się wydawało, że to jest trasa płaska. Jest płaska, ale z delikatnymi, są, że tak powiem, różnego górki, pagórki. Jest troszeczkę piachu, więc ona jest bardzo fajna, różnorodna, ale co powoduje jej atrakcyjność? Przede wszystkim widoczność. My całą trasę widzimy, więc jak będziemy oglądać streaming, też już od początku będzie widać każdego zawodnika, kto kogo przegania, kto kogo kto z kim walczy. Więc jest to niesłychanie fajna trasa do streamingu, do oglądania. Będą drony latające wokół zawodników, więc będzie można wszystko fajnie na żywo śledzić. A dla zawodników jest ona niesłychanie atrakcyjna, ponieważ jest inna. Nie jest to trasa leśna, gdzie wchodzimy do lasu, można powiedzieć, i gdzieś między drzwiami, ziapami się przyciskamy, a jest niesłychana, bardzo przepiękna, bo pole golfowe tu jest naprawdę przeurokliwe. Bardzo, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o wzniesienia i różnorodność również podłoża.
2: Mistrzostwom towarzyszyć będą liczne wydarzenia dla dorosłych i najmłodszych. Organizatorzy zachęcają gorzewian do kibicowania. Przyjść może każdy, wstęp jest wolny. Zapisy na stronie Polskiej Ligi Nordic Walking.
10: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje na wartą w radiu Vox FM Gorzów.
16: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczę pana Tomasza Rafalskiego, radnego Gorzowa, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
17: Witam serdecznie.
16: Porozmawiamy sobie o sprawach miejskich i podmiejskich, bo jak się okazuje, to co się dzieje zaraz za granicami miasta, może być także bardzo interesujące, a tak już przechodząc do konkretów, chodzi oczywiście o sprawę, gdzie gorzowscy radni mieszkają, no bo powinni mieszkać na terenie Gorzowa, tak przynajmniej mówią przepisy, kodeks wyborczy. A chyba bywa z tym różnie, tak przynajmniej można wywnioskować po tym, co się działo na ostatniej sesji. Jest pan zaskoczony, czy był pan na grillu u jednego i drugiego radnego i dobrze pan wiedział, gdzie kto mieszka?
17: Czy jestem zaskoczony, że to wypłynęło? Trochę tak. Trochę dobrze, że to się stało. Jestem świeżo po, że tak powiem, wywiadzie, którego słuchałem na audycji na antenie innego radia z prezydentem Wójcickim, który z kolei uważa, że to nic takiego mieszkać poza Gorzowem i być radnym miasta Gorzowa. Może dlatego, że jest prezydentem Gorzowa i nie mieszka pod Gorzowa, ale przynajmniej jest w tym wszystkim uczciwy i tego nie ukrywa.
16: Prezydent nie ma takiego wymogu,
17: nie ma.
16: Natomiast radny ma.
17: Nie ma, zgadza się. Mówimy tu o kwestiach prawnych, ale ja myślę, że bardzo istotne w tym wszystkim, w tym temacie, o którym mówimy, są takie kwestie jakiejś takiej uczciwości wobec, także no chyba trzeba powiedzieć na wyborców, bo często dotykamy jednak spraw tutaj w mieście, spraw politycznych, które są nie tylko naszymi tutaj lokalnymi, ale dotyczą także okolicznych gmin. Chcąc, nie chcąc, te gminy jakby żyją dookoła nas i uczestniczą w tym, co się dzieje, czy tam, jeżeli mówimy o poszerzeniu granic miasta, czy mówimy o sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, powstaje pewnego rodzaju konflikt interesów i jest to moralnie, że tak powiem, wątpliwe. Oczywiście do udowodnienia, bo nie Rada Miasta jest od tego, żeby śledzić radnych, też tak uważam.
16: Ale to właśnie Rada Miasta może decydować, czy wygasić mandat, czy nie.
17: Tak,
16: takie
17: ale
16: są przepisy.
17: Zgadza się, ale nie na podstawie tego, to co napiszę, tylko na podstawie twardych jakichś dokumentów, faktów i tak dalej. No, no. Gorzów jest miastem na tyle małym, że pewne sprawy są tajemnicą Poliszynela, ale to nie znaczy, że na podstawie tego, co wszyscy wiedzą, czy możemy dokonywać bardzo poważnych decyzji, takich, jakich dokonuje sąd. I myślę, że to by było ewentualnie najlepsze, że tak powiem, docelowe miejsce, gdzie te rzeczy się zadecydują, jeżeli faktycznie one w tym kierunku pójdą. No i, ale jednak jest to wyraźny sygnał dla, no właśnie mówię, no, dla wyborców, żeby oni wzięli sobie pod rozwagę, jakich radnych chcą mieć, czy chcą mieć radnych związanych z tym miastem, którzy tym miastem żyją, oddychają od rana do wieczora, czy takich, którzy dojeżdżają, czy takich, którzy gdzieś tam jednak oczywiście i zajmują się miastem, ale ten ciężar życiowy jest też w innym miejscu, jakby dzielą to, tak? No ale no zobaczymy, no tak akurat złożyło się, że to dotyczy głównie radnych Koalicji Obywatelskiej.
16: Właśnie. To może dla...
17: Co można nawet ten, na taki skrót, Koalicja Obywatelska rozwinąć w Gorzowie jako koalicja ościenna, czy okoliczna.
16: No więc... już widzę, że to przynajmniej jest paliwo tutaj dla pana formacji na pewno, paliwo ale, polityczne.
17: Ale panie redaktorze, można podszczypywać, ale to też jest, w jakimś sensie to wyszło przecież od ludzi, to nie jest
16: tak, to
17: nasza
16: może,
17: inicjatywa, żeby... to jest akurat społeczna, to trudno, żebyśmy nie zauważyli tego, albo w ogóle w żaden sposób nie skomentowali. Też jesteśmy do tego zobowiązani i musimy to robić.
16: Dobra, to żeby właśnie tak naszym słuchaczom, bo być może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi, trochę przedstawili harmonogram wydarzeń. No, zaczęło się od wpisu Aliny Czyżewskiej, no, znanej skądinąd aktywistki z Gorzowa, no, która akurat w Gorzowie nie mieszka, no, ale aktywiści nie muszą mieszkać w Gorzowie, żeby się sprawami Gorzowa zajmować. I ona uderzyła w jednego radnego, Ireneusza Macieja Zmorę, przewodniczącego klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Ona mu zarzuciła to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli że nie mieszka w Gorzowie. I druga sprawa to jest... Mówiąc prosto, zarabianie na majątku miasta. Chodzi tam o umowy, które radny jako prezes jednej z gorzowskich telewizji podpisywał ze spółką miejską, ze Słowianką. Jako radny nie powinien tego robić. Powinien się albo zrzec mandatu, albo zrzec prezesowania, czy też w ogóle no nie powinien być właścicielem takiej telewizji, żeby nie było. Na ostatniej sesji, o której już wspomniałem, z kolei no, były kolega z pana klubu, Sebastian Pieńkowski, obecnie niezrzeszony, zadał pytania odnośnie pięcioro radnych, oprócz Ireneusza Macieja Zmorę, pytał, gdzie mieszkają Robert Surowiec, Jerzy Sobolewski, Halina Kunicka i Aleksandra Sibińska-Szadna. Chciał, żeby o tym porozmawiać. Większość rady się na to nie zgodziła. No i co dalej? Bo mamy za niedługo kolejną sesję i czy na tej sesji będzie jakaś dyskusja? Powinna być dyskusja? Powinno być wyjaśniane?
17: Tak, na pewno jest ta kwestia działania na majątku, prowadzenia działalności gospodarczej na majątku miasta. Jest na pewno rzeczą taką jakąś, tak można by powiedzieć, zdecydowanie bardziej bliską tym, czym się zajmuje Rada. i tą taką namacalną.
16: No tak, bo to są konkretne faktury.
17: To są konkretne fakty, to są konkretne dokumenty, to nie są jakby pogłoski czy domysły, tylko to są konkretne fakty. I wrócę dzisiaj do dzisiejszej rozmowy też prezydenta Wójcickiego, który powiedział, że dla niego sprawa jest jednoznaczna. Te dokumenty są dosyć jednoznaczne i w zasadzie oczekuje, czeka, można powiedzieć, na to, aż mandat zostanie wygaszony przez wojewodę. My, można powiedzieć, również no, z tego, co na tą chwilę widzimy z tych dokumentów, trudno jest uważać jakby inaczej, ale czekamy na ekspertyzę, o której mówił tutaj radny, że ma ekspertyzy, które że tak powiem, wykazują, że można w taki sposób prowadzić działalność. Nie zobaczyliśmy tylko nich, usłyszeliśmy. Dobrze by było, gdyby one wypłynęły na światło dzienne, bo byłoby łatwiej wtedy odnieść się do tego tematu i dobrze by było, i to jest dla mnie zaskoczenie, że do tej pory, a trochę już czasu minęło, nie zobaczyliśmy ekspertyz z Urzędu Miasta Gorzowa. Przecież to jest radny miasta Gorzowa, więc czekamy. Ja już też apelowałem raz, drugi. Tych ekspertyz nie ma. Przewodniczący powołał się na to, że my dostaliśmy dokumenty bardzo późno, bo on czekał na ekspertyzy i w końcu nam dał te dokumenty na godzinę przed sesją. To już jest zupełnie inna para kaloszy i do tego na pewno jeszcze wrócimy, bo tak się nie powinno w żaden sposób dziać.
16: Dobrze, tylko
17: no, ale rozumiem, że jeżeli dostaliśmy te dokumenty...
16: ustalili, jakie dokumenty, skąd?
17: Dokumenty mówią o ekspertyzie prawnej.
16: Ale...
17: gdzie jest ekspertyza prawna miasta Gorzowa?
16: Aha.
17: Tak, o to pytam, bo w końcu dostaliśmy te dokumenty pani Aliny Czyżewskiej, a ekspertyzy nie dostaliśmy, która niby była podstawą do tego, żebyśmy my dostali te dokumenty. Więc czekamy, aż zostanie to ujawnione. Myślę, że najlepiej, żeby publicznie zostało ujawnione, a nie na jakichś tajnych posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
16: Dobrze, tylko...
17: Rady Miasta, tak?
16: Żebym dobrze zrozumiał. Ta ekspertyza jest, tylko przewodniczący jej radnym nie przekazał?
17: No, nie mamy tej ekspertyzy, nie wiemy tego.
16: Aha.
17: No jeżeli... No,
16: czyli dokumenty...
17: Przewodniczący się powołał na to, że nie było ekspertyzy. Dlatego nie dostaliśmy dokumentów. Dobra. Jeżeli dostaliśmy dokumenty, a wciąż nie widzimy ekspertyzy, to może ona nie ma zostać ujawniona.
16: Ale te dokumenty, o których pan mówi, że godzinę przed dostaliście,
17: To było pismo od Aliny Czyżewskiej.
16: Dobrze, bo to żebyśmy tutaj mieli jasność.
17: Tak, dlatego
16: rozmawiamy.
17: Też, no widzi pan, panie redaktorze, no to jest trudna sytuacja, w której przetrzymuje się specjalnie. Widocznie coś jest na rzeczy, skoro w taki sposób się postępuje z poważnymi pismami, które mają trafiać do Rady Miasta, że radni dostają je tydzień później po płynięciu. I do tego, żeby nie mieli czasu na to, żeby je przeanalizować, sprawdzić z uprawników, porozmawiać na ten temat. Nie mieliśmy na to czasu. De facto nie mieliśmy na to czasu i opieraliśmy się tylko na tym, co się pojawiało w mediach, nie wiedząc nawet, że to pismo wpłynęło. No to przecież jest absurdalne. Przecież to nie jest sytuacja, w której normalnie radni mogą funkcjonować i pracować. To nie pierwszy raz jest taka sytuacja, że pisma, które trafiają do Urzędu Miasta, są gdzieś wstrzymywane, nie pokazywane radnym, nie są dawane do wglądu, więc i tak było także w tym przypadku. Więc proszę mi powiedzieć, no chyba coś jest na rzeczy, jeżeli takie pisma są ukrywane.
16: Dobra, to kolejne pytanie o to, co może się wydarzyć. No bo jak pan powiedział, prezydent stwierdził, że czeka na wygaszenie mandatu przez wojewodę, ale przecież mandat może wygasić Rada Miasta. Pytałem przewodniczącego Roberta Surowca zaraz po ostatniej sesji, jak może wyglądać, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. On powiedział, że są trzy scenariusze. Jeden jest taki, że grupa radnych, klub radnych przedłoży taki właśnie projekt uchwały o wygaszeniu mandatu. Tam ustawą to jest minimum 7 dni, tak? Przed sesją trzeba taki projekt złożyć, żeby on wszedł do porządku obrad.
17: Mhm. Tak.
16: No to jest jedna. Druga, że projekt o niewygaszeniu. No i trzecia, że nic rada, że rada uzna, że nic nie będzie z tym robiła. Czy klub Prawa i Sprawiedliwości ma już taki projekt uchwały, czy zamierza złożyć?
17: Panie redaktorze, tych dróg do wygaszenia mandatu jest bardzo wiele. bardzo wiele.
16: Ale droga zaczyna się w Radzie Miasta.
17: Nie, niekoniecznie. To zależy. Droga zaczyna się tam, gdzie zostanie złożone odpowiednie zawiadomienie. Jeżeli zostanie złożone do wojewody, to wojewoda się tą sprawą
16: wojewoda
17: zajmie.
16: Wojewoda się zajmuje sprawą, jeżeli Rada Miasta się tym nie zajmie.
17: Ale już ma być złożone zawiadomienie do wojewody, z tego co wiem. A i tak ścieżka do tego, żeby zostało to ostatecznie, taki mandat został ostatecznie wygaszony, jedzie przez sąd. Ponieważ, nie wiem, no tutaj osoba, że tak powiem, zainteresowana może się odwołać także do sądu. Zresztą
16: no i to mówi to też Maciej Zmora,
17: radny
16: że...
17: też powiedział, że będzie walczył do końca, że ma swoje ekspertyzy. Żałujemy, że nie możemy ich zobaczyć. Bardzo byśmy chcieli je również skonfrontować z tymi ekspertyzami z Urzędu Miasta, które nie wierzę, że stwierdzą, że taką działalność można prowadzić, bo byłby to, że tak powiem, precedens na skalę, że tak powiem, ogólnopolską, ponieważ to no, trudno sobie wyobrazić, że jednak można w jakichś przypadkach prowadzić tą działalność gospodarczą. No nic, zobaczymy. Dzisiaj mamy klub, będziemy rozmawiać także na ten temat. Uchwały takiej na ten moment nie mamy i czekamy na ekspertyzę z Urzędu Miasta. Jak wygląda to zdaniem prawników, ekspertów zajmujących się sprawami samorządowymi?
16: Czyli na razie nie macie Państwo takiego pomysłu, żeby taki projekt uchwały składać?
17: Nie powiedziałem, że nie mamy pomysłu. Powiedziałem, że nie mamy na tą chwilę uchwały. Ale mamy jeszcze czas. Dlatego też było to wszystko przeciągnięte. Mówię o tym piśmie, żeby po prostu zostawić tego czasu jak najmniej. Jak najmniej czasu na analizy, jak najmniej czasu na sprawdzenie, na konsultacje, no to można powiedzieć, że gorzowska wersja doktryny Neumanna. Jest kilka opcji. Oczywiście może być to projekt uchwały podpisany przez 7 radnych, tak? Musimy zebrać wtedy 7 podpisów w taki projekt uchwały, lub też żądać od pana prezydenta, pana przewodniczącego zwołania sesji. 5 radnych wtedy wystarczy, że podpisze to, żeby rozpatrywać uchwałę, tak? Mhm.
16: Ale klub też może złożyć jako klub?
17: Klub nie. Nie. Może to zrobić, to są podpisy 5 lub 7 radnych, czyli nie jako klub.
16: Myślę, że 3
17: była. Ja nie twierdzę, że, nie twierdzę, że jest to, że jest to niemożliwe, no ale chcielibyśmy dysponować także większą ilością danych.
16: Okay.
17: To, co w tej chwili mamy, tak, jest to podstawa do tego, żeby taką uchwałę złożyć.
16: I dotyczyłaby ona tylko Ireneusza Macieja Zmory, tak?
17: Dotyczyłaby tej kwestii, tak, działania na majątku miasta. Mhm.
16: A co z tą drugą kwestią? Bo tutaj już mamy, jak mówiłem, na ostatniej sesji było wywołanych do tablicy 5 radnych.
17: No ale to było wywołanych, no, bądźmy uczciwi, cokolwiek ja sobie o tym wszystkim nie pomyślę, posługujemy się jakoś prawem, no nie jednak opowieściami czy plotkami, czy faktycznie nawet jakąś taką wiedzą zakulisową. No to są fakty, na tej sesji my nie posiadamy żadnych dokumentów, które by wskazywały na to, że ktoś gdzieś tam mieszka, więc no trudno, żebyśmy się tym na sesji zajmowali. No, powiem szczerze, osobiście wydaje mi się to niemożliwe. No, jeżeli takie dokumenty się będą pojawiać, jeżeli takie sprawy będą się rozwijać, no to może w przyszłości tak będzie, no ale w tej chwili nie ma żadnej podstawy do tego, takiej dokumentacyjnej, no, która jest potrzebna do tego. No, nie możemy się posługiwać, że tak powiem, no, pogłoskami, tak jak już mówiłem, czy nawet naszą osobistą wiedzą, która gdzieś tam jest i musimy to udowodnić. Musimy to udowodnić. To nie jest udowodnienie. Ta pierwsza rzecz faktycznie posiada dokumentację, ta pierwsza rzecz jest czytelna, a ta druga nie.
16: Okej, okay, no dobra, to zobaczymy, co będzie się działo na najbliższej sesji, jeżeli chodzi o to, ale mam pytanie o inną sprawę, no bo to będzie absolutorium dla prezydenta, tak? Tak. Klub radnych zagłosuje za udzieleniem absolutorium? Czy zaraz wie pan, że jeszcze jesteśmy przed klubem i nie mogę
17: jeszcze powiedzieć? Jeszcze jest dużo czasu, bo to są jednak bardzo obszerne materiały, które wymagają dokładnej analizy, no mówię tu o setkach stron. Jesteśmy po rozmowach także z wiceprezydentem Szymankiewiczem na temat pewnych spraw dotyczących, że tak powiem, planu zagospodarowania przestrzennego i rozmawiamy także o tym budżecie. Obserwujemy uważnie od roku tą politykę, w jednych miejscach się nam nie podoba, w innych jest okej, więc...
16: No dobra, to co się podoba, co się nie podoba?
17: No nie podoba się zdecydowanie to, ale nie wiem, czy to jest też tak do końca wina samego prezydenta Wójcickiego, to jemu udzielę absolutorium. To, że jest bardzo niski poziom pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych, tak? Czyli te inwestycje, no nie powstaje nic nowego. W zasadzie jesteśmy w stanie kontynuacji. Większość tematów w Gorzowie to jest stan kontynuacji tego, co było już zaplanowane kilka lat temu, tak? Mówimy o największej tu inwestycji, o obwodnicy północnej. Powiedzmy tak zwanej obwodnicy północnej, tak? Więc stan tej inwestycyjny w mieście, ten rozwojowy, to jakby trochę jakby wyhamował. I to nie trochę, bo chciałem powiedzieć trochę wyhamował, tylko mocno wyhamował. Dostajemy coraz niższe środki zewnętrzne, także z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie jesteśmy pomijani. I tutaj jest, to akurat jest przytek także nie tylko do Koalicji Obywatelskiej, która współrządzi miasto, ale do prezydenta Wójcickiego. Nie widzimy tej zadziorności w walce o miasto, w walce o fundusze. Urząd Marszałkowski traktuje nas per noga i my tylko się na to patrzymy, kiwamy głową i okej, no obcięto nam dotacje dla uczelni, okej, trudno, obcięto nam dotacje w Holonii, trudno, i tak się zachowuje miasto. To nie jest coś, z czym ja chcę się zgodzić, tak? Tak samo kwestia schodów donikąd. No obiecano 25 milionów, później dobra 20, ale w zasadzie 10 to się jakoś dogadamy i tak dalej. I jest okej. Widzę, że nie ma tematu, to trudno mówić, że
16: prezydent
17: że zarządzanie tym...
16: Że jednak te 20 ostatecznie będzie za jakieś parę miesięcy.
17: No to zaledwie 5 mniej niż to obiecane, ale ostatecznie na razie mamy tylko 10 i proszę uwierzyć, że dopóki coś nie zostanie podpisane, nie zostanie na papierze zaplanowane w budżecie, to tego nie ma w rzeczywistości. To jest tylko w sferze marketingu politycznego i obietnic, więc no jest sporo kwestii, że tak powiem, wątpliwych, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o sprawach prorozwojowych. To nam się zdecydowanie nie podoba, ale gdzieś to nie jest też tak, że wszystko krytykujemy w czambu. Gorzów powoli pięknieje, są ciekawe pomysły, one są powoli realizowane. Miasto jest zadbane i muszę powiedzieć, w wielu miejscach jednak czyste. To są rzeczy, które organizacyjnie, jeżeli chodzi o miasto, ja widzę osobiście na plus, ale ta stagnacja jednak przykrywa jednak to wszystko, że ja bym wolał, żeby Gorzów nie był takim spokojniutkim miasteczkiem, które tak powolutku sobie żyje, ale był dynamicznym ośrodkiem miejskim, który się rozwija, tak? Nie widzę żadnych takich inicjatyw, które by miały sprawić, że Gorzów poszerzy granice miasta. Jest to niezwykle istotna sprawa i z punktu takiej małej geopolityki Gorzowa bardzo kluczowa.
16: No wie pan, no była inicjatywa, ale
17: może się okazać,
16: szybko spaliła na panewce.
17: Tak, bo zostało to spalone w sposób spektakularny i na pewno ciężko będzie do tego wrócić, ale będzie trzeba i jest to, że tak powiem, punkt, bardzo istotny punkt w rozwoju nie tylko Gorzowa, ale także tak naprawdę tych gmin, bo silny Gorzów oznacza też silne okolice Gorzowa i tak naprawdę to wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Ktoś to musi zrozumieć prędzej czy później, że tu nie powstanie potężna uczelnia w mieście, które ma 80 tysięcy mieszkańców, tak? A idziemy w tym kierunku. Tu dzieciaki, ludzie, którzy mieszkają w gminach, nie zostaną w tym mieście, jeżeli to będzie miasto, w którym tylko część ludzi z okolicznych gmin pracuje i bywa w filharmonii czy teatrze, tak? No to nie jest ścieżka rozwojowa dobra dla miasta, które ma ambicje. Wydaje mi się, że jesteśmy miastem, które powinno mieć ambicje, tak? Bardzo dobrą informacją w tym roku było to, że powstanie tutaj fabryka zbrojeniowa, ale to się nie współgra jakby z tą polityką prowadzoną przez miasto. No kompletnie nie współgra, czyli my dostajemy taki naprawdę solidny kop rozwojowy, ale równocześnie jesteśmy miastem, który bardzo szybko się wyludnia, nic z tym nie robi, ma obcinane fundusze, nie walczy o pieniądze w Warszawie, bo to nie walczy, to widzisz, czarno na białym widać, że my nic nie dostajemy. Teraz budowanych jest w województwie lubuskim przed program Ministerstwa Sportu, gdzie na remonty i na budowy boisk piłkarskich są pieniądze. I dostało 5 gmin, między innymi też Zielona Góra, Drezdęgo, jeśli się nie mylę, Witnica i tak dalej. A my mamy na tapecie budowę stadionu przy ulicy Olimpijskiej i nie dostaliśmy nic. No to jaka jest skuteczność, że tak powiem, koalicji Jacka Wójcickiego z Koalicją Obywatelską? No żadna. My świeżo mamy teraz debatę od roku, kłócimy się o to, jaki ma być ten stadion, za ile, jak ma wyglądać trybuna, tutaj plany i coś, jest program i gdzie są pieniądze? No nie mamy, nie jesteśmy w stanie, nie ma żadnej siły politycznej Gorzowa. No dlatego mówię, cieszę się z takich sytuacji jak ta z fabryką zbrojeniową, ale to jest za mało. To za tym muszą pójść konkretne decyzje, konkretny lobbying także w Warszawie. I no taka no niebojaźliwa polityka rozwoju miasta, a taka jest. Mhm.
16: Kiedy państwo będziecie wiedzieli, jak zagłosować? Po klubie, czy jeszcze później?
17: Nie wiem, bo to jest tak, że no to klub to jest swoistego rodzaju no burza mózgu, tak? No co prawda nie mamy jakiegoś wielkiego klubu, ale mamy tam ekspertów, powiedzmy tak, dobrze od różnych dziedzin, no bo i Krzysztof Kielec świetnie się zna na gospodarce, infrastrukturze, Romek Sądej, kuratorem oświata to jego, to absolutnie od A do Z wie wszystko, więc to wszystko musimy sobie przeanalizować. No każdy dostaje część jakby tego budżetu do analizy. Wstaje rozmowa i z tego ważymy. Plusy, minusy, co tutaj jest za, kto jest za, przeciw i podejmiemy tą decyzję. To trudno mi powiedzieć kiedy. No nie powiem, że dzisiaj po klubie o godzinie 18:30 będziemy wiedzieć. No nie mogę tego powiedzieć.
16: Przejdźmy do dwóch jeszcze spraw, trochę lżejszych. Urodziny miasta w Parku Górczyńskim. Jak się panu podoba ten pomysł? Bo to dosyć zaskakujące miejsce, jak na taką imprezę. Zazwyczaj to było gdzieś tutaj w centrum zawsze.
17: No to ciekawe jest, ciekawe. Faktycznie muszę powiedzieć, że otwieranie gdzieś tam takich nowych centrów miast, w cudzysłowie, powiedzmy, że to takie miejsce, nowe miejsce, można powiedzieć, tam rozwija miasto w tych kwestiach, tak? No bo to jest faktycznie nowatorskie. I generalnie zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo malkontenci zawsze się znajdą, ale uważam, że to akurat jest takie miejsce dosyć specyficzne, bardzo lubiane przez okolicznych mieszkańców. W przyszłości to będzie przecież piękny park, w przyszłości mówię, ponieważ te drzewa nie są jeszcze takie...
16: Park wodny.
17: Ma być park wodny, więc jest to jakieś położenie takie nacisku na to, że hej, w Gorzowie mamy także inne miejsca, ja się z tym zgadzam. Mam jeszcze wiele jakby niezagospodarowanych takich, czy nieodkrytych fajnych miejsc. Proszę zobaczyć, jak się zmieniła jakby geografia rozrywki w Gorzowie od czasu, kiedy powstała arena. No to jest zupełnie nowe miejsce. Jakiś tam był basen, teraz jest i basen, i arena, i Park Słowiański. Zdecydowanie się zmieniło. Tam jest dużo, dużo więcej ludzi niż było kiedyś. Dużo częściej tam ludzie przyjeżdżają, więc uważam, że to dobry pomysł.
16: Przypomina mi się, jak pan wspomniał o tej arenie, a jak pan ocenia to, jak działa nowy MCEK, nowy w sensie nowej siedziby.
17: Właśnie, jeszcze MCEK przecież niedawno został.
16: Nie wiem, czy pan...
17: On się tak naprawdę, trzeba dać trochę czasu.
16: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Tomasza Rafalskiego, radnego Gorzowa.
17: Dziękuję serdecznie.
10: Dziękuję. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: 2026.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
3: Zabił żona, zdjęcie zwłok wysłał matce i synowi. Przed sądem stanie 59-latek spod Poznania. Polak z flotyli Sumut rozpoczyna głodówkę. To po zatrzymaniu przez izraelską marynarkę. Średnia pensja lekarzy? Kilkanaście tysięcy złotych, powiedział w porannym ringu Superekspresu prezes Izby Lekarskiej. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Stanie przed sądem za wstrząsające zabójstwo w podpoznańskich Koziegłowach. Jest akt oskarżenia w sprawie 59-letniego Romana R. Rok temu mężczyzna zaczaił się poszedł blokiem na żonę, a kiedy ta wychodziła do pracy, oblał jej twarz żerącą substancją i wbił w plecy nóż, mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Wskazał, że nóż, którego użył do zabójstwa żony, nabył 2 tygodnie wcześniej na targu. Zakupił środek silnie żerący, przeznaczony do udrażniania rur.
3: Oskarżony zrobił zdjęcie nieżyjącej już kobiety, które wysłał swojej matce i synowi. Następnie wybrał numer telefonu alarmowego i poinformował, że zabił żonę.
4: Za to przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie i w sposób wyjątkowo brutalny może grozić mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie mniej niż 15 lat więzienia.
3: Wiadomo, że w chwili zabójstwa mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Polak zatrzymany przez izraelską marynarkę rozpoczyna głodówkę. Łukasz Kozak jest członkiem flotyli Sumut. Według polskiego oddziału tej organizacji został porwany przez siły Izraela. Jest jednym z 3 polskich obywateli, którzy na statkach flotyli płyną do strefy Gazy. W poniedziałek przechwytywanie łodzi rozpoczęły izraelskie okręty. W nagraniu udostępnianym przez Global Sumut Polska Łukasz Kozak mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
5: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjąłem zawczasu o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
3: W kilku miastach Global Sumut Polska zorganizowało spontaniczne protesty wobec zatrzymania flotyli przez izraelską marynarkę. Aktywiści chcieli dostarczyć do strefy Gazy pomoc humanitarną. Podobną akcję zorganizowano jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. Spór i emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto. Tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Tak informacje w programie Poranny Ring Superekspresu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
7: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto. Mhm. Dzisiaj to są dane od MIT-u.
6: Bez tych dodatków?
7: Ze wszystkim.
6: Z dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
7: Kilkuset, tak.
6: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
7: Bardzo dobrze. Powyżej 100 tysięcy złotych to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
3: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest ich 5, a w planach są już kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
8: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, Rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
3: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy i z rozpoznawalnymi miejscami, a także wydarzeniami w mieście. No i teraz tak, tej nocy w całej Polsce jest pochmurno i do tego dodajemy. W większości kraju, poza centrum, mgły, a oprócz tego w Wielkopolsce, w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i w lubelskim opady deszczu. A w lubelskim jeszcze burza do tego wszystkiego. Na termometrach 4 stopnie na plusie na zachodzie kraju, 6 na południu, 10 w centrum i nawet 12 na Podlasiu. A jutro najwięcej, 21 w Lubuskiem, 14, czyli najmniej nad morzem.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem...

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry i panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam z deszczowej drogi do Strasburga.
1: A my ze słonecznego studia. Proszę pana, mamy takie dwa komunikaty w sprawie wycofywania wojsk amerykańskich z terenów polskich. Pierwszy komunikat jest taki: nie ma żadnego wycofywania, to ściema mediów, po prostu jest relokacja. A drugi komunikat: jest wycofywanie. Który z nich jest prawdziwy?
2: Ja oczywiście tej wiedzy nie mam. Tutaj ewidentnie jest problem komunikacyjny i mam nadzieję, że on zostanie wyjaśniony, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w najbliższych dniach. Bez wątpienia ta komunikacja powinna funkcjonować poprawnie, bo sami widzimy, ile wzbudza emocji nieprecyzyjne informowanie na temat statusu i liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Tutaj wydaje mi się, że rząd jednak nie odrobił lekcji bieżącego takiego utrzymania kontaktu z partnerami w Pentagonie. No i mamy tego konsekwencje.
1: Mamy też dwa komunikaty w sprawie jedności w Prawie i Sprawiedliwości. Pierwszy komunikat jest taki: sypie się jak jeszcze nigdy. Drugi: to normalne, że w partii są ludzie o różnych poglądach, którzy ze sobą się spierają dla dobra naszej jedności. Który z tych komunikatów jest prawdziwy?
2: Ja zawsze powtarzałem, że siłą Prawa i Sprawiedliwości jest gra skrzydłami, żeby użyć takiego piłkarskiego porównania. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, osiągając największe sukcesy polityczne, czyli w 2015 czy w 2019 roku, ale też w 2023 roku, jako szeroka formacja centroprawicowa, skupiała w sobie różne środowiska. No i te różne środowiska miały swoją ofertę dla różnych części elektoratu. Dzięki temu uzyskiwaliśmy bardzo dobre wyniki w wyborach. W związku z tym ja wychodzę z założenia właśnie takiego, że wracamy do pewnej dobrej tradycji, w której wiele osób może, dzięki której wiele osób może w naszym programie, w naszym przekazie znaleźć ciekawą ofertę dla siebie.
1: Panie pośle, to oczywiście jest słuszna wypowiedź po linii, na bazie, tylko że przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedyś nie było tak, że w PiS-ie były stowarzyszenia, które konkurowały ze sobą na platformach, w platformach społecznościowych, a teraz są albo ich nie ma, bo i w tej sprawie mamy dwa komunikaty, że działa stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Najlepsze oraz że ma nie działać, bo prezes zakazał. To co jest prawdą?
2: Po pierwsze, panie redaktorze, ja wydaje mi się, że jestem konsekwentny w swoich wypowiedziach, bo jak pan prześledzi moje wypowiedzi czy moje stanowiska, wpisy na platformie X, to zawsze podkreślałem potrzebę tej bogatej oferty i skupienia różnych środowisk w naszej formacji politycznej i miejsca dla tych środowisk w naszej formacji politycznej. Po drugie, jeśli mówimy o faktach, no to fakty są takie, że jest stowarzyszenie Rozwój Plus, które zostało w zeszłym tygodniu zarejestrowane przez KRS. Ono funkcjonuje i będzie dalej funkcjonować.
1: Nie było zakazu uruchomienia tego projektu przez Jarosława Kaczyńskiego. To było nieporozumienie medialne.
2: Ja nic na ten temat nie wiem. Stowarzyszenie zostało założone, zarejestrowane i rozpoczyna teraz swoją oficjalną działalność właśnie dzięki rejestracji przez KRS.
1: Jeśli pan pozwoli, wrócę do tych polsko-amerykańskich relacji, dlatego że niewykluczone, że za kilka miesięcy czy lat historycy albo publicyści powiedzą: to był nieistotny incydent w sprawach polsko-amerykańskich. Ale może być też tak, że powiedzą: a to jest początek końca pewnych polskich nadziei na specjalne położenie Polski na mapie Waszyngtonu, że po prostu przez chwilę się cieszyliśmy tym, że jak Donald Trump konfliktuje się z innymi państwami europejskimi, to nasze akcje rosną, a w gruncie rzeczy obecna administracja amerykańska po prostu o Europę nie dba. No, trudno tego wrażenia, trudno to wrażenie odepchnąć, skoro toczy się wojna na terytorium Ukrainy i w tym samym czasie jest zamieszanie z obecnością wojsk amerykańskich w Niemczech i w Polsce. Wydawałoby się, że to no, żadne imperium tak nie robi, żeby w momencie, kiedy inne imperium naciska, pokazać, że się nie ceni swoich sojuszników.
2: Bardzo wiele wątków poruszył pan redaktor w tej wypowiedzi, ale może po kolei spróbuję się do nich odnieść. Po pierwsze, na pewno nie sprowadzałbym tej całej sytuacji, którą oczywiście oceniam krytycznie, to znaczy ona mi się nie podoba, ale na pewno bym nie sprowadzał do tego, że Donald Trump nie lubi jakichś krajów, w związku z tym podejmuje decyzje, które są korzystne dla Polski. Nie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o obecności i zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w Polsce, mamy dwa podstawowe czynniki, które na to wpływają. Po pierwsze, sytuację międzynarodową. Po drugie, dobre relacje polsko-amerykańskie, czy stan tych relacji. I teraz proszę zwrócić uwagę, co się stało na przestrzeni ostatniej dekady. Po szczycie w 2016 roku w Warszawie rozpoczęto zwiększanie obecności amerykańskiej w Polsce. Wtedy podjęto w 2016 roku na szczycie, który organizował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Został zainicjowany ten szczyt przez pana prezydenta, jeszcze pana prezydenta Komorowskiego. Natomiast potem cały szczyt przygotowywał, organizował już rząd Zjednoczonej Prawicy, konkretnie Ministerstwo Obrony Narodowej, kierowane wówczas przez ministra Macierewicza, no i oczywiście pan prezydent Andrzej Duda. Więc podjęto decyzję o rozmieszczeniu batalionowych grup bojowych w kilku krajach wschodniej flanki, w tym w Polsce, i wówczas pierwsza poważna obecność amerykańska w naszym kraju się pojawiła, czyli przyjechało tu 800 żołnierzy amerykańskich, którzy mieli pozostać tu na stałe, natomiast w ramach rotowania. Kolejnym takim krokiem był rok 2020, o ile pamiętam, kiedy podjęto decyzję o wzmocnieniu tej obecności amerykańskiej i trafiło to kolejny 1000 żołnierzy i później ta obecność sukcesywnie była zwiększana. I na to zwiększanie obecności, na te decyzje, że na przykład grupa batalionowa została w Polsce stworzona w oparciu o Amerykanów, miały wpływ właśnie dwa czynniki. Pierwsze, pogarszająca się sytuacja za naszą wschodnią granicą, to znaczy w 2014 roku, przypomnijmy, Rosja zajęła Krym, zaczęła agresywne działania i rozpoczął się konflikt na poziomie Donbasu, który się tlił z różnym natężeniem. No więc to sytuacja związana z bezpieczeństwem w naszym regionie. To był pierwszy czynnik, który na to wpływał. I drugi, bardzo dobre relacje polsko-amerykańskie, o które dbał rząd Zjednoczonej Prawicy, o które dbał pan prezydent Andrzej Duda. Te dwa czynniki doprowadziły do tych decyzji z 2016, 2019, 2020 roku i lat kolejnych, które z kolei doprowadziły do tego, że dziś w Polsce mamy około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. I dzisiaj sytuacja jest taka, że środowisko bezpieczeństwa w tym regionie pogarsza się cały czas, dlatego że Rosja prowadzi pełnoskalową wojnę za naszą granicą, atakując cały czas Ukrainę, więc tutaj sytuacja bezpieczeństwa się nie zmieniła, ale co się zmienia? Zmieniają się relacje polsko-amerykańskie. W ostatnich miesiącach zarówno pan marszałek Czarzasty, jak i pan premier Donald Tusk naprawdę dużo zrobili, żeby zniechęcić administrację amerykańską prezydenta Stanów Zjednoczonych do utrzymywania tych relacji na dobrym poziomie, swoimi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami, komentarzami, wpisami na Twitterze. No naprawdę to są działania, które szkodzą Polsce i one...
1: To jest woda na mój młyn, panie pośle. To jest woda na mój młyn. Otóż oni coś mówią nieprzyjemnego, są tacy nie bardzo układni, tylko właśnie niegramotni i za karę im Donald Trump obetnie kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich. Po prostu, bo nie lubię tych gości. Jak oni tak mogą? Dlaczego oni są wdzięczni Ameryce?
2: Przepraszam. Przepraszam, ale pan trochę infantylizuje tą sytuację, bo ja powtarzam, że ta sytuacja trwa od wielu miesięcy i teraz każdy poważny kraj, który myśli o współpracy sojuszniczej, analizuje, czy partner jest odpowiedzialny, stabilny, na co może z tym partnerem umówić się i w jaki sposób może podejmować współpracę. Jeżeli partner zaczyna prowadzić działania, które są może nie to, że nieprzychylne, ale które wprowadzają jakąś niepewność. Nie wiadomo, czy ten partner właściwie jest zainteresowany współpracą, czy można na niego liczyć, no to trzeba po prostu wiedzieć, że to będzie miało swoje konsekwencje. I w moim przekonaniu to jest jeden z powodów, dla której dzisiaj mamy to zamieszanie, które mamy. Oczywiście to nie jest jedyny powód, bo to też nie byłaby prawda, że to wszystko jest, prawda, spowodowane głupimi wypowiedziami, czy nieodpowiedzialnymi wypowiedziami marszałka Czerzastego czy premiera Tuska, bo na to nakładają się inne czynniki, ale bez wątpienia ta postawa, ta polityka, którą uprawia rząd Donalda Tuska, no i jego koalicjanci, ma wpływ na relacje polsko-amerykańskie.
1: No właśnie, widzi pan, wydaje mi się, że to nie ja infantylizuję ten problem, ale Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa, dlatego że takie obniżenie stopnia relacji polsko-amerykańskich byłoby zrozumiałe, gdyby, powiedzmy, polski rząd ogłosił Dzień Solidarności z Iranem, albo gdyby polski rząd zerwał albo zawiesił relacje z Izraelem. No, w obu tych przypadkach to są poważne decyzje polityczne, które Waszyngton mógłby potraktować jako rodzaj nielojalności swego partnera. Ale to, że z całym szacunkiem Włodzimierza Czerzastego, z perspektywy amerykańskiej, jakiś marszałek jakiegoś sejmu gdzieś tam w Polsce, czy gdzieś tam daleko w Europie powiedział, że Donald Trump nie powinien mieć Nagrody Nobla, no to wie pan, na realne, ważne decyzje amerykańskie to w ogóle nie powinno mieć nawet homeopatycznego znaczenia. No chyba, że...
2: Ale bardzo pana przepraszam. Nie, panie redaktorze, no ja pana bardzo przepraszam, bo pan znowu próbuje ośmieszyć tę całą sytuację, sprowadzając ją do głupich wypowiedzi, ale polityka zagraniczna to są również komunikaty przekazywane za pośrednictwem mediów i teraz jakie my komunikaty słyszymy, oddzielając te niezbyt mądre wypowiedzi, które pan przytoczył, czy jakieś głupie gesty ze strony Donalda Tuska, czy Włodzimierza Czarzastego. Komunikacja jest taka, jeżeli mówimy o przesunięciu, zaczyna być dyskusja w przestrzeni publicznej wśród ekspertów o przesunięciu żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski. Premier kraju, do którego mają trafić ci żołnierze, mówi, że no on właściwie to nie chce tych żołnierzy, którzy mieliby z Niemiec przyjechać, bo on nie chciałby robić przykrości swojemu sąsiadowi. To jaki to jest komunikat dla kraju, który ma wysłać tych żołnierzy? Czy to oznacza, że ci żołnierze będą mogli liczyć na właściwe przyjęcie, właściwą współpracę na poziomie politycznym i wojskowym? Czy to buduje wiarygodność? No, bądźmy poważni, panie redaktorze. No, jeżeli premier kraju, do którego ma trafić amerykański kontyngent, albo marszałek Sejmu, nie bagatelizowałbym tego, dlatego że przypomnę, że to jest druga osoba w państwie. I mieliśmy już sytuację w III Rzeczpospolitej, gdzie marszałek Sejmu przejmował obowiązki prezydenta. Oby nigdy nie doszło do kolejnych takich sytuacji, ale mieliśmy już takie doświadczenie, więc jeśli te ważne osoby, ci ważni politycy kwestionują w ogóle to, czy tak naprawdę Stany Zjednoczone będą się wywiązywały ze swoich zobowiązań sojuszniczych, czy to jest poważny partner, czy nie powinniśmy budować jednak autonomii strategicznej w Europie i skupić się na tym. Myślnik za tym idzie w konsekwencji osłabienie naszych wysiłków na rzecz budowy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To naprawdę pan uważa, że takie komunikaty nie mają znaczenia w polityce międzynarodowej?
1: No, uważam, że w ważnej polityce międzynarodowej nie powinny mieć. Nawiasem mówiąc, nie chcę otwierać puszki Pandory z Nagrodą Nobla, ale jak Barack Obama otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za to, że nie zrobił niczego złego. To, szczerze mówiąc, takie było to uzasadnienie, tylko wprowadził dobry klimat.
2: Dostał na zachętę, bo przypomnę, tak jest, no? Przypomnę panie redaktorze, że to był sam początek kadencji, tak, więc on nie zdążył po prostu nic zrobić, ani dobrego, ani złego. Więc to nie było za to, że nie zrobił nic złego, to było na zachętę. To klasyczne. fantastyczna
1: akcja. Tak, no bo też za to, że wprowadził nowy klimat, no ale przecież tylko przemówieniami wprowadził ten klimat, więc to było coś bardzo absurdalnego. Ale sądzę, że gdyby Donald Trump otrzymał w zeszłym roku Nagrodę Nobla, czyli prezydent, który wywołuje wojny, to byłoby to przekroczenie tej linii śmieszności, którą ustalił kasus Baracka Obamy przez lata potem niepobity. Ale wie pan co? A propos tej...
2: Nie chcę o Nagrodzie Noblowskiej dyskutować, natomiast wiem jedno, że Stany Zjednoczone sygnalizowały, i to nie jest kwestia prezydenta Trumpa, doskonale pan wie, że Stany Zjednoczone jeszcze za czasów prezydenta Bidena sygnalizowały, że będą zmieniać akcenty swojego zaangażowania na świecie, że teatr działań europejski będzie schodził na drugi plan, dlatego że Stany definiują swoje największe wyzwania i swoje problemy oraz potrzeby w innych rejonach świata. I na to naprawdę nie można zamykać oczu, bo my... Wydaje się w naszych wielu dyskusjach, jakbyśmy zupełnie o tym nie pamiętali. Do tego dokładają się wszystkie rzeczy, które omawialiśmy w ostatnich minutach. No i mamy taką sytuację.

0: telefonem, najwyraźniej tego kontaktu no, takiego bieżącego nie utrzymuje i mamy dzisiaj do czynienia z takimi problemami komunikacyjnymi, jakie mamy. Mam nadzieję, że to jest tylko problem komunikacji, a nie problem tego, że zmniejszona zostanie obecność naszych najważniejszych sojuszników w Polsce, bo tak jak powiedziałem, to poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy i prezydent Andrzej Duda wieloletnią, konsekwentną pracą doprowadzili do tego, że mieliśmy bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Z jednej strony, z drugiej strony był tego bardzo konkretny wymiar, mianowicie obecność ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich i przypomnę, dodatkowo składy dla kolejnych jednostek pancernych amerykańskich, które są w Polsce, więc mam nadzieję, że to nie zostanie zaprzepaszczone.
1: Tak pan delikatnie mówi, po prostu wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk wprowadził w błąd opinię publiczną, mówiąc zupełną nieprawdę o tym, że to nie dotyczy w ogóle Polski, tylko Niemiec. Także tu byłbym ostrzejszy nawet niż pan akurat, prawda, w ocenie. Ale zarzucił mi pan infantylizację naszej ciekawej rozmowy.
0: Nie, panie redaktorze, powiedziałem, że można odnieść wrażenie, nie chciałem pana atakować, jestem atakowania kogokolwiek dziennikarzy w szczególności. Ja tylko prosiłem, żebyśmy starali się dogłębnie te ważne tematy, o których rozmawiamy, analizować.
1: Ale wie pan, wrodzona we mnie taka, ale też bardzo łagodna złośliwość nakazuje, żeby teraz zacytować Michała Dworczyka w naszej rubryce. Słowo się rzekło. Donald Trump wali kijem bejsbolowym. Potem jest giełk, awantura i zamieszania, a potem wszyscy oddychają z ulgą. Uf, dobrze się skończyło. Proszę pana, to jest dopiero infantylizacja. Teraz żartuję. Wiem, że akurat w punkt moim zdaniem oddał pan emocje Polaków i nie tylko w sprawie polityki Donalda Trumpa, który coś powie, coś napisze, wielkie wydarzenie. Po 24 godzinach wydaje się, że jakby nic się nie wydarzyło. W ogóle nie było tej burzy, nie było chmury nawet, nie było jednej kropelki deszczu. No ale jednak, teraz niech pan się wybroni po tym bezprzykładnym w dziejach polskiej żurnalistyki ataku.
0: Ja chciałem powiedzieć, że podtrzymuję w 110% to, co wówczas powiedziałem czy napisałem. Dlaczego? Dlatego, że taki styl polityki uprawia Donald Trump. Czy nam się to podoba, czy nie, ale taki styl polityki uprawia prezydent Stanów Zjednoczonych. I teraz nie chodzi mi o to, żeby się skupiać na recenzowaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo niezależnie kto nim jest, Polska powinna być zainteresowana, żeby mieć jak najlepsze relacje z Ameryką, ponieważ to Ameryka dzisiaj dysponuje rzeczywistym potencjałem, który może pozytywnie wpływać na nasze bezpieczeństwo. I teraz chodzi o to, żeby wiedząc, z jakim mamy do czynienia partnerem, który przyjął taki, a nie inny sposób komunikacji, utrzymywać na tyle bliskie relacje, na tyle ścisłą komunikację, żeby uniknąć zaskakiwania różnego rodzaju wypowiedziami przez, i tutaj znowu wróćmy do faktów, administrację amerykańską, czy przedstawicieli amerykańskiej administracji, czy nawet przecieki medialne, bo przecież Donald Trump nic takiego nie powiedział o zmniejszeniu sił amerykańskich w Polsce, wręcz odwrotnie, mogliśmy słyszeć zapewnienia ze strony administracji amerykańskiej, że te siły nie zostaną uszczuplone, mogą wręcz zostać wzmocnione. Zabrakło najwyraźniej tego bieżącego kontaktu, a w polityce wygląda to po prostu tak, że swoi odpowiednicy dzwonią do siebie i wyjaśniają błyskawicznie, jak się pojawiają jakieś wątpliwości, i tego ewidentnie zabrakło. I wracając jeszcze do polityki Donalda Trumpa, bo pan skupia się na komunikacji, która może się właśnie podobać, może się nie podobać. Ona taka jest. Ja też mógłbym powiedzieć, że chciałbym, żeby wyglądała inaczej, albo żeby była taka, albo śmaka. No ale to my sobie tak możemy publicystycznie podyskutować, a to komunikację i politykę Stanów Zjednoczonych tworzą politycy amerykańscy, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych, ale poza polityką informacyjną jest rzeczywista polityka. I tutaj, proszę pana, ja będę bronił stanowiska takiego, że Donald Trump potrafi być dużo ostrzejszy niż jego poprzednik, prezydent Biden, jeżeli chodzi o relacje z Federacją Rosyjską, jeżeli chodzi o realne wsparcie obrony przed Rosją. No, przypomnę, że sankcje zostały wzmocnione za czasów prezydenta Trumpa, sankcje na Federację Rosyjską. Przypomnę, na przykład na koncerny naftowe, co jak wiemy najbardziej uderza

0: w budżet rosyjski. Przypomnę, że statki z floty cieni zaczęły być zatrzymywane przez amerykańskie siły zbrojne, między innymi za czasów prezydentury Donalda Trumpa, a nie Joe Bidena. No więc naprawdę trzymajmy się faktów i oddzielmy trochę ten chaos informacyjny czy specyficzną politykę informacyjną prowadzoną przez Donalda Trumpa, a dyskutujmy o rzeczywistych faktach. No, prezydent Stanów Zjednoczonych przyjął sobie taką, a nie inną metodę na prowadzenie polityki i komunikacji, okej, ale jeśli dyskutujemy o konsekwencjach, nie o doznaniach estetycznych, no to ja zwracam uwagę, że to jest polityka twarda wobec Federacji Rosyjskiej.
1: Mateusz Morawiecki, w sprawie polityki, w tej sprawie, że bezpieczeństwo Polski miało być poza granicami sporu, wypowiedział się następująco.
2: Donald Tusk nie rozumie, czym jest polska racja stanu. Dla niego Polska zbyt silna, zbyt ambitna i zbyt samodzielna jest chyba problemem. Dla niego Polska ma być państwem dopasowanym do niemieckiej polityki gospodarczej i do niemieckiego punktu widzenia. Mamy przyjąć optykę Berlina i nie zadawać trudnych pytań, nie walczyć o swoje i udawać, że to jest europejska dojrzałość.
1: I wie pan, czy to nie jest również przykład takiego wynoszenia spraw bezpieczeństwa Polski na zewnątrz, bo to mówimy całemu światu. Nie mamy polskiej polityki zagranicznej, mamy niemiecką politykę zagraniczną robioną przez naszego premiera. No to jeśli nie jest to kopniak w piszczel polskiej godności narodowej, to co w nim mogło być? Z drugiej strony Karol Nawrocki w Bukareszcie, odpowiadając na pytanie o sprawę Zbigniewa Ziobro, słusznie mówił, że to nie jest ważna sprawa w relacjach Donald Trump-Karol Nawrocki, ale zarazem dodał, że polityk polski, Zbigniew Ziobro, nie mógłby się spodziewać uczciwego procesu w Polsce. No to znowuż mówimy całemu światu, że Polska jest jakimś krajem z gatunku Bantustanu. Czy to mądrze?
0: No, ja tylko przypomnę, że tutaj fakty są bezwzględne. Z jednej strony Donald Tusk, o czym dziś już rozmawialiśmy, zachowuje się w taki sposób, jakby to nie polski interes narodowy był dla niego najważniejszą racją stanu. Mówił o tym publicznie w mediach, więc to nie jest tak, że zostaje ujawniona jakaś tajemnica przez premiera Mateusza Morawieckiego, a mało tego, no, tego rodzaju postawę u jednego z najważniejszych polityków w Polsce dzisiaj trzeba po prostu piętnować. Natomiast jeśli chodzi o pana prezydenta Nawrockiego, no to no, pan prezydent Nawrocki wyraził swoją opinię na temat, jak był pytany, jak rozumiem, przez dziennikarza na temat sprawy pana ministra Ziobry i o jaką drugą część wypowiedzi pana prezydenta Nawrockiego pan redaktor pytał?
1: Nie, pytałem o to po prostu, czy powiedzenie, że nie mógł liczyć Zbigniew Ziobro na uczciwy proces w Polsce.
0: A na uczciwy jest, proces?
1: No. Nie jest błędem, należało po prostu postawić kropkę, powiedzieć tak, rozumiem, że sprawa jest złożona i proszę o następne pytanie. Po co było dodawać o tym, że narrację taką pisowską na cały świat puszczać, prawda, że w Polsce nie ma sprawiedliwych sądów, to jest, za kraj?
0: To nie jest narracja pisowska, to jest niestety temat, który się coraz bardziej rozlewa w innych krajach również i też trudno jakby udawać, że nie ma problemu. Ten problem jest, aparat sprawiedliwości, w szczególności prokuratura, w Polsce są wykorzystywane do niszczenia oponentów politycznych przez rząd Donalda Tuska. Wykorzystywani są do tego jacyś tacy cyniczni i bezwzględni, nie wiem, politycy czy osoby jak Waldemar Żurek. No wie pan, niestety sytuacja doszła do tego momentu, kiedy o tym i można, i trzeba mówić. Dlaczego? No, bo to już nie jest żadna tajemnica. To nie jest sprawa, którą gdzieś tam można zamieść pod dywan i możemy ją liczyć, że nikt tego nie dostrzeże. No,
1: panie pośle, ale prezydent Polski...
0: Sprawa związana...
1: Proszę skoczę. Jak prezydent Polski mówi podczas konferencji prasowej za granicą, jak jest z polskimi sądami, to dla mnie jest to równoznaczne z tym, że nawołuje świat do tego, żeby pomógł Polsce wydobyć się z sądowej zapaści. No wybaczy pan, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość i opozycja się aktywizowała w Parlamencie Europejskim, to część środowiska prawicowego mówiła, to targowica kolejna. No wie pan, ja uważam, że to był głupotem mówić o targowicy, ale po prostu prezydent Polski nie powinien źle mówić o Polsce za granicą. Czy to jest jakaś dziwna reguła?
0: Ale gdzie pan słyszał? Gdzie pan słyszał jakieś proszenie prezydenta o pomoc zewnętrzną? W tym specjalizują się nasi oponenci polityczni. Natomiast prezydent stwierdził stan faktyczny, jaki jest. I trudno się mu dziwić, ponieważ jego kompetencje też są kwestionowane na każdym kroku przez Donalda Tuska, pana premiera Donalda Tuska. Pan Donald Tusk coraz brutalniej i z coraz większą arogancją wypowiada się zarówno jakby w mediach tych tradycyjnych, jak i społecznościowych na temat głowy państwa, no to prowadzi do destabilizacji całego systemu, więc pan prezydent Nawrocki wyłącznie stwierdza fakty. A absolutnie nigdy nie słyszałem jego wypowiedzi, która miałaby sugerować włączenie innych w nasze wewnętrzne sprawy. Ja przypomnę, że to nasi oponenci polityczni specjalizują się w tym. Przypomina pan sobie, jak się chwalili politycy Platformy Obywatelskiej, że robili wszystko, aby Polsce zablokować wypłatę środków unijnych, które Polsce były należne, żeby Komisja Europejska podejmowała decyzje szkodliwe dla polskiego rządu, bo Platforma Obywatelska i całego kraju, i całego społeczeństwa, bo Platforma Obywatelska działała w myśl zasady im gorzej, tym lepiej. Przypomina pan sobie to wszystko? Więc tak przecież było, to są fakty, a prezydent Nawrocki nigdy tego typu działań nie podejmował. I to bardzo wyraźnie chcę powiedzieć.
1: Ja nieźle sobie to przypominam, nawet wie pan, moje ego rozdęte przypomina sobie, że krytykowałem wtedy Platformę Obywatelską za jej działania, ale powiedzmy, nie jest to program pod tytułem O szlachetnym i wspaniałym wróblu, tylko rozmowa z Michałem Dworczykiem i na koniec chciałem pana postawić przed pytaniem wcale nie takim łatwym i pytanie, czy poważnym, czy też nie na serio. Mamy taką rubryczkę, kto by pomyślał? No bo mnie to zaskoczyło, proszę pana. Izrael w Eurowizji otrzymał drugie miejsce, otarł się o zwycięstwo, a polskie jury te swoje 12 punktów przekazało właśnie Izraelowi. W związku z czym, to akurat to jest zrozumiałe, ambasada Izraela napisała taki piękny X tam, o miłości. Dzielimy się, dziękujemy za całą miłość, energię, życzliwość podczas tegorocznego konkursu. Przecież potępienie Izraela na Eurowizji miało być pochodną zbrodni w Gazie. I co się dzieje z tymi zbrodniami nagle? One nie istnieją ani w polskim jury, ani wśród wielu głosujących w Eurowizji? Nic tego nie rozumiem. Pan mi objaśni?
0: Wie pan, ja też nie rozumiem, bo nigdy, przyznam się, Eurowizji nie oglądałem. Tym razem również nie oglądałem. Nawet nie wiem, kto tam jest w jury, ale jak rozumiem, nie jest to jakiś organ państwa polskiego, tylko jakaś grupa wybranych, nie wiem, ekspertów, komentatorów czy dziennikarzy muzycznych, więc trudno mi naprawdę to komentować, ale dla mnie, we mnie to też krytyczne uczucia raczej budzi, podobnie chyba jak w panu.
1: I może to jest, wie pan, nauczka, bo kilka krajów wycofało się z Eurowizji w proteście przeciwko udziałowi Izraela i może tych głosów, bo tam widownia też ma istotny wpływ na ostateczny wynik, może tych głosów widowni krajów szczególnie oburzonych na to, co się dzieje, zabrakło. A zatem zawsze być obecnym. Takie mocno bym wysnuł z dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo. W rozmowie Radia Vox FM uczestniczył Michał Dworczyk i mam nadzieję, że częściej się to będzie zdarzyło, bo dużo żeśmy zawarli merytorycznych, wartościowych tutaj uwag. Przyznam, że bardziej pan niż ja, no ale taka moja rola społeczna. Dziękuję państwu. Zapraszamy jutro.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia. Dziękuję.

0: 1826.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
3: Zabił żona, zdjęcie zwłok wysłał matce i synowi. Przed sądem stanie 59-latek spod Poznania. Polak z flotyli Sumut rozpoczyna głodówkę. To po zatrzymaniu przez izraelską marynarkę. Średnia pensja lekarzy? Kilkanaście tysięcy złotych, powiedział w porannym ringu Superekspresu prezes Izby Lekarskiej. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Stanie przed sądem za wstrząsające zabójstwo w podpoznańskich Koziegłowach. Jest akt oskarżenia w sprawie 59-letniego Romana R. Rok temu mężczyzna zaczaił się poszedł blokiem na żonę, a kiedy ta wychodziła do pracy, oblał jej twarz żerącą substancją i wbił w plecy nóż, mówił Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
4: Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Wskazał, że nóż, którego użył do zabójstwa żony, nabył 2 tygodnie wcześniej na targu. Zakupił środek silnie żerący, przeznaczony do udrażniania rur.
3: Oskarżony zrobił zdjęcie nieżyjącej już kobiety, które wysłał swojej matce i synowi. Następnie wybrał numer telefonu alarmowego i poinformował, że zabił żonę.
4: Za to przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie i w sposób wyjątkowo brutalny może grozić mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie mniej niż 15 lat więzienia.
3: Wiadomo, że w chwili zabójstwa mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Polak zatrzymany przez izraelską marynarkę rozpoczyna głodówkę. Łukasz Kozak jest członkiem flotyli Sumut. Według polskiego oddziału tej organizacji został porwany przez siły Izraela. Jest jednym z 3 polskich obywateli, którzy na statkach flotyli płyną do strefy Gazy. W poniedziałek przechwytywanie łodzi rozpoczęły izraelskie okręty. W nagraniu udostępnianym przez Global Sumut Polska Łukasz Kozak mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
5: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjąłem zawczasu o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
3: W kilku miastach Global Sumut Polska zorganizowało spontaniczne protesty wobec zatrzymania flotyli przez izraelską marynarkę. Aktywiści chcieli dostarczyć do strefy Gazy pomoc humanitarną. Podobną akcję zorganizowano jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. Spór i emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto. Tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Takie informacje w programie Poranny Ring Superekspresu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
7: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto. Mhm. Dzisiaj to są dane od MIT-u.
6: Bez tych dodatków?
7: Ze wszystkim.
6: Z dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
7: Kilkuset, tak.
6: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
7: Bardzo dobrze. Powyżej 100 tysięcy złotych to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
3: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest ich 5, a w planach są już kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
8: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, Rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
3: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy i z rozpoznawalnymi miejscami, a także wydarzeniami w mieście. No i teraz tak, tej nocy w całej Polsce jest pochmurno i do tego dodajemy. W większości kraju, poza centrum, mgły, a oprócz tego w Wielkopolsce, w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i w lubelskim opady deszczu. A w lubelskim jeszcze burza do tego wszystkiego. Na termometrach 4 stopnie na plusie na zachodzie kraju, 6 na południu, 10 w centrum i nawet 12 na Podlasiu. A jutro najwięcej, 21 w Lubuskiem, 14, czyli najmniej nad morzem.